mieć papier, mógł się odprawić. Jasne, spoko, mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ja, ilu mam ziomów na kradzież koni, a nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę.

0: Stop this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Yo, check, check, Isok, MLK, yo. Nie Martin Luther King,

Furca.

tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne

Yo, nie słyszę siebie na... Słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo, yo. Zaraz przyjdzie Obi, o to chodzi.

0: wychodzi.
1: Polskie Radio.
2: Gramy!

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Tak jak bitcoin w kółko góra dół,
1: góra, dół.
0: Zegarek TikTok nie automarnie G-Shock
1: TikTok.
0: I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą,
1: no.
0: Ty jesteś pazurą, ja

wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie jest

czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale dla ciebie dziś będę mały. Albo będę duży, porwę cię tam, gdzie już nie będzie

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, żebym się trzymała z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a, sorry.

0: maru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Gramy i zaczynamy.
2: Gramy i zaczynamy.

Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Czas na trochę kultury.

0: Kultury. Cześć, tu Bartek Czarkowski. Codziennie od 8 budzimy Was z dobrą energią. W czwórce w poranku nie brakuje inspirujących rozmów. Sprawdźcie koniecznie.
1: Warto przeczytać.
2: I to już nie od dzisiaj warto przeczytać, tylko od dobrych, poczekaj, szybko policzę, 7 lat warto przeczytać książkę Jak nakarmić dyktatora, jej autor Witek Szabłowski. No mogę sobie pozwolić na zdrobnienie twojego imienia, bo znamy się no mniej więcej od tych 7 lat właśnie. Jest gościem w Studiu Czwórki, pierwszym z dzisiejszych dwóch porannych gości. Witaj, jak się wstawało?
3: Dzień dobry, cześć. Wstawało się trudno, ponieważ ta książka teraz już w nowej wersji jako Kucharze dyktatorów, bo Jak nakarmić dyktatora to było 5 kucharzy, a teraz mamy...
2: Rozszerzyłem.
3: 10. Wstawało się trudno, ponieważ wczoraj przyjechał reżyser filmu, który powstał na podstawie tejże książki i trochę żeśmy się zasiedzieli.
2: Od kilku dni trwa Warszawski Festiwal Filmowy, na którym wczoraj mieliście premierę tego dokumentu.
3: Dzisiaj
2: jest polska premiera.
3: Światowo mieliśmy w ogóle w fantastycznym miejscu, bo na festiwalu Tribeca u Roberta De Niro w Nowym Jorku, więc to było niesamowite doświadczenie.
2: A no, Robert coś tam wie też o karmieniu, prawda?
3: Tak. Lubi i pojeść, i pokarmić na różne sposoby.
2: Ale spotkałeś się z nim w tym Nowym Jorku wtedy?
3: Miał być w ogóle na naszej premierze, natomiast nie dotarł.
2: Ale myślisz, że on jest taką postacią tego festiwalu, że no, wszyscy go z nim kojarzą, ale średnio ale mu się chce chodzić na te filmy?
3: Wiesz co, to jest tak, że Tribeca, która już istnieje 20 lat... Że była takim festiwalem, gdzie on się pojawiał znienacka w różnych niesamowitych miejscach. Wiesz, potrafił przyjść na premierę jakiegoś mongolskiego filmu, gdzie historia się działa w stepie. Ludzie przychodzą wieczorem, nie spodziewają się, że coś ich ciekawego spotka. Znaczy, oprócz mongolskiego kina oczywiście.
2: Ja,
3: a tutaj siedzi Robert De Niro z kolegami. Więc była plotka, że przyjdzie na naszą premierę.
2: Ale nie dotarł.
3: Niestety nie dotarł. Ale pytałeś, czy ja się spodziewałem, że ta książka zostanie zekranizowana. Z ręką na sercu to trochę się spodziewałem.
2: Okay.
3: I to nie dlatego, że teraz chcę wyjść na kogoś bardzo nieskromnego, kto uważa, że wszystkie jego książki powinno się ekranizować, ale pracując nad tematem.
2: A pisarze tak mają, że chcą, żeby każda książka była ekranizowana?
3: Wiesz, to jest fajne oczywiście, nie? Chociaż też trudne w pewien sposób, bo jednak to trochę oddajesz swoje dziecko w ręce jakiegoś obcego mężczyzny bądź kobiety. I patrzysz, jak ktoś inny jednak z tym, nad czym tam przez ileś lat pieczołowicie pracowałeś, ktoś inny teraz robi coś nowego na tej podstawie. Ale w każdym razie tutaj czułem, że te historie mają taki potencjał, że da się z tego zrobić film i że to będzie mocny film i cieszę się, że przyszli producenci amerykańscy, którzy poczuli tak samo.
2: A wiesz, jaka była ścieżka trafienia do Hollywood twojej książki?
3: Wiem, bo ci producenci, odezwało się ich bardzo dużo i wszyscy się odezwali mniej więcej w tym samym czasie.
2: To poczekaj, zapytam tylko jeszcze takie pomocnicze pytanie. Jak szybko książka została przetłumaczona na język angielski po jej polskim debiucie?
3: Już była przetłumaczona, ponieważ była to książka, co też się nieczęsto zdarza, a szczerze mówiąc to nie znam innego takiego przypadku, że była to książka, którą najpierw zamówił amerykański wydawca, a dopiero jak już była napisana i przetłumaczona, to szukam dla niej polskiego wydawcy.
2: Okay, czyli pierwotnie była napisana po prostu po angielsku.
3: Więc była to książka od początku pisana dla Amerykanów, natomiast było tak, że jak ona wyszła w Stanach, a wyszła mniej więcej w tym samym czasie, co w Polsce, jak wyszła w Stanach, miała bardzo fajną recenzję w New York Timesie, gdzie taką piękną frazę autor recenzji napisał, że czyta się to tak, jakby się słuchało rozmowy Franca Kafki z Antoine Bourdain o gotowaniu. No i jak się ma taką recenzję, to w Stanach wygląda to tak, że następnego dnia na skrzynce mailowej czeka 10 zapytań. To są zapytania, to z tego nie musi koniecznie cokolwiek wyniknąć.
2: Ale one przychodziły natomiast do twojego wydawcy, a nie do ciebie osobiście.
3: One przychodziły i do mnie, i do wydawcy, ale ponieważ wydawca nie ma praw do filmu, to...
2: Trzeba było się z tobą dogadywać.
3: I tak je forwardował do mnie.
2: Okej, i z tych kilku propozycji, ile było na tyle konkretnych, że musiałeś decydować, z kim chciałbyś pracować?
3: No z pięć było takich, że już... Wyglądało to bardzo poważnie i było się nad czym pochylić. Z czego? Bo w ogóle taka historia, którą... Do dziś mam ciarki, jak sobie o tym pomyślę, bo pierwsza firma, która się zgłosiła, to była firma byłej żony, no w tej chwili wdowy po Steve Jobsie. Mhm. I przyszli z tak złą ofertą. Ja byłem tak podjarany, że przyszła pani Jobsowa, że sobie myślałem, Boże, co za...

0: ogóle niesamowity
1: świat.
0: Ale
1: ona była zła, bo była zła finansowo, czy była zła, bo źle zaproponowali realizację
2: Ponieważ
1: filmu?
2: Na początku rozmawialiśmy głównie o dokumencie, to nie jest tak, że te pieniądze za dokument są jakieś nie wiadomo jakie. Myślę, że te wszystkie oferty były w miarę podobne, ale w innych ofertach byłem w stanie sobie wynegocjować silniejszą pozycję, znaczy taką, żebym współprodukował ten film, taką, żebym był scenarzystą albo współscenarzystą, a firma pani Jobs klasycznie chciała po prostu kupić książkę i pożegnać
1: się,
2: pożegnać się z autorem. Tak, i jedyne, co dopuszczali, bo to jest ciekawe w ogóle, jak negocjujesz takie kontrakty, to negocjujesz wszystko. Negocjujesz, na której planszy się pojawi twoje nazwisko, tak? Czy to będzie, nie wiem, trzecia, no pierwsza nie, bo tytuł i tak dalej, reżyser zawsze będzie przed scenarzystą, ale czy się pojawisz na trzeciej, na czwartej, czy na dwudziestej i nawet na ile sekund. No i oni jedyne, co dopuszczali, to, że tam się gdzieś pojawi plansza, że to było zainspirowane książką Witolda Szabłowskiego i tyle.
1: Z satysfakcją odmówiłeś tej ofercie?
2: Nie no, z żalem, bo to by, wiesz, jakaś gwiezdna historia by to była, chociaż później się tam też fajne nazwiska zaczęły pojawiać, bo w ogóle w Hollywood jest tak, że dużo ludzi, którzy w Stanach żyją z czego innego, zakładają sobie firmę producencką w Hollywood, bo to jest fajne, bo to jest cool, bo czasami te firmy zarabiają, czasami prawie nic nie robią, ale na przykład Barack Obama po tym, jak przestał być prezydentem, to pierwszy biznes, który założył już jako
1: filmowa.
2: Były prezydent, to studio produkcji filmowej w Hollywoodzie. Zresztą z firmą Baracka Obamy też. Oni też przyszli w którymś momencie, bo tam przyszedł i Trevor Noah. Channing Tatum kupił prawa na adaptację fabularną i cały czas mam nadzieję, że to powstanie, bo cały czas te prawa mają, te prawa im...
1: To poczekaj, tu postawmy kropkę i o tej fabularnej ewentualnej historii oraz o tym, jak się potoczyły dalej losy ekranizacji dokumentalnej, jak na razie do jej dzisiejszej polskiej premiery. Za chwilę Witek Szabłowski, autor Teraz już Kucharze Dyktatorów, jest gościem Poranka Czwórki.
3: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
4: Treści mijającego dnia.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tu Czwórka.
4: Czwórka.
1: A w pierwszej godzinie Poranka w Czwórce moim gościem jest Witold Szabłowski, autor już dzisiaj, bo chyba muszę rzeczywiście stosować nowy tytuł twojego reportażu Kucharze Dyktatorów, z taką adnotacją na okładce, że to pierwszy polski reportaż sprzedany do Hollywood i o tej ekranizacji dokumentalnej też dzisiaj trochę rozmawiamy ze względu na dzisiejszą premierę na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Zdaje się, że oprócz dzisiejszego pokazu są jeszcze dwa kolejne w tygodniu trwania Warszawskiego Festiwalu, ale wiesz co, ja wczoraj wieczorem sobie robiłem przegląd w ogóle tego, co się dzieje na festiwalu, bo myślałem o kilku filmach i wiele pozycji jest wyprzedanych. Mam wrażenie, że wasz dokument jest już niedostępny dla widzów, czyli wszystkie bilety poszły na wszystkie pokazy.
2: Tak, tak. Nasz dokument się wyprzedał dosyć szybko. Zresztą wyprzedał się też na Tribece, wyprzedał się jak był na festiwalu w Australii, w Wielkiej Brytanii, więc...
1: A ty wszędzie jeździsz na te festiwale? Jesteś zapraszany?
2: Chciałbym. Jestem zapraszany, ale nie jeszcze.
1: A musiałbyś sobie sam finansować? Czy współfinansowałby to, nie wiem, producent?
2: Różnie to bywa. Czasami w ogóle festiwal stać na to, żeby zaprosić autora.
1: Tribeca było stać, tak?
2: Nie, akurat Tribeca w ogóle ma taką politykę, że są na tyle prestiżowi. Ty już pewnie
1: że chcesz przyjechać, to sobie zapłać.
2: Pewnie by ich było stać, ale to jest tak fajna sprawa przyjechać na Tribeca, że oni nie muszą fundować autorom przejazdu, ani nic nie muszą.
1: Ale zdają sobie sprawę, że nie wszyscy filmowcy, czy nawet autorzy scenariusza, czy autorzy powieści, reportaży mogą nie mieć środków na to, żeby sobie pojechać na kilka dni do Nowego Jorku.
2: No, myślę, że sobie zdają sprawę, no ale cóż.
1: Ale ty zaryzykowałeś, wtedy pojechałeś, tak?
2: Ty, wiesz, nie sądzę, żebym ja coś ryzykował, ja po prostu jechałem na
1: swoje
2: chyba...
1: środki finansowe.
2: Zawodowo, ale wiesz, zawodowo to było największe chyba święto z tych rzeczy, które mi się zdarzyły zawodowo. No to premiery filmu na podstawie mojej książki na festiwalu Roberta De Niro w Stanach Zjednoczonych.
1: Jeszcze nie było.
2: Jeszcze nie miałem i nie sądzę, żeby to się kiedyś powtórzyło.
1: No ale w poprzedniej części rozmowy wspomniałeś o tym, że cały czas liczysz też na ten wątek fabularny, czyli przeniesienie na ekran. Gdzie tutaj są prace poczynione w tym momencie? Gdzie się zatrzymały albo skąd ruszają?
2: Jest napisany scenariusz serialu. No i gdzieś tam ugrzęzło to tam, gdzie grzęźnie bardzo wiele filmów, to znaczy na poszukiwaniu finansowania. Myślę, że na ten moment producent ma zabezpieczone 40% budżetu.

0: uczestniczyłeś w pracach nad tym scenariuszem?
1: Uczestniczyłem, tak. Byłem w tak zwanym writer's roomie, to było też super doświadczenie, bo taki writer's room amerykański to jest w ogóle kosmos. Ja trochę pracowałem przy tym, nie mam jakiegoś bardzo dużego doświadczenia, ale wiem mniej więcej, jak się pisze scenariusze. No to to było naprawdę jak usiąść do statku kosmicznego.
0: A jak ci się wydaje, czasy są sprzyjające na to, żeby takimi historiami się zajmować w amerykańskim kinie czy w amerykańskiej telewizji, skoro o serialu mówisz? No bo co się nie obrócić, to mamy gdzieś dyktatora dzisiaj.
1: Do i Amerykanie w ogóle.
0: Czasami upudrowanego, ale jednak
1: ten temat dyktatury też w Stanach jest bardzo żywy. Myślę, że to, że ten film był zaproszony na Tribeca i że to, że gdzieś tam do nas docierało, że Robert De Niro się interesuje i tak dalej, no to też wynika z tego, że jest taka atmosfera dyktatorska bardzo mocno i oni w Stanach zwłaszcza bardzo mocno to czują i ten film był tam dosyć mocno komentowany i no myślę, że tak, że żyjemy niestety w takich czasach, które sprzyjają dyktatorom i w których o tych dyktaturach się dużo mówi.
0: 7 lat temu ukazała się, bo dokładnie w wrzesień 2019 roku ukazała się twoja książka Jak nakarmić dyktatora. Teraz mamy jej wznowienie. Jak i właściwie rozszerzenie. O co rozszerzyłeś? O kogo rozszerzyłeś? O jakie historie
1: o
0: rozszerzyłeś?
1: O 5 kolejnych dyktatorów, czyli mamy kucharza Muammara Kaddafiego, mamy kucharza, który, pana, niesamowita historia, pan, który robił pizzę dla Kim Jong-ila, był Włoch, który był na 2-letnim kontrakcie w Korei Północnej. Jego obowiązkiem było robienie pizzy dla najwyższego przywódcy.
0: No, wynikało to z tego, że najwyższy przywódca lubi po prostu pizzę i chciał mieć specjalistę z Włoch?
1: Wynikało to z tego, że ludzie w kraju gotowali, a dyktator jak to dyktator lubił sobie pojeść i im gorzej się w kraju wiodło, tym bardziej dyktator się obżerał. I w którymś momencie
0: było Korei.
1: I w którymś momencie w Korei powstał taki program, ponieważ Kim Jong-il uważał się za smakosza i za znawcę kuchni, więc służby północno-koreańskie ściągały mu z całego świata najlepszych kucharzy. I Ermano Furlanis, bohater książki, poleciał tam w ramach właśnie takiego, no, nie wiem jak to, no, kontraktu dla jednego z najlepszych kucharzy. Jest fantastycznym pizzajolem, nie wiem czy to się odmienia, jest fantastycznym pizzajolo z północy Włoch, no i dostał taki kontrakt. I było to najciekawsze chyba 2 lata jego życia, no, też najtrudniejsze pewnie.
0: Ale czuje jakiś taki etyczny absmak, czy nie bardzo? Wiem, że musiałbyś zdradzić część pewnie swojej rozmowy, natomiast...
1: Trochę zdradzę i powiem tyle, że Ermano przede wszystkim cały czas żyje w lęku. Znaczy, jeżeli chodzi o rozmowę z nim o absmaku, to trudno go namówić na takie zwierzenia, bo ja mam wrażenie, i to jest w ogóle niesamowite, bo to też jest o tym, jak działa dyktatura, że oni potrafią cenzurować ludzi na odległość. To znaczy, on cały czas czuje, że musi się bardzo mocno cenzurować w jakiejkolwiek krytyce, bo on się cały czas boi, że oni się na nim zemszczą. To znaczy, że jeżeli on zacznie chodzić, krytykować, mówić źle o północnych Koreańczykach, a zwłaszcza o Kim Jong-ilu, to oni się na nim zemszczą, więc mówi bardzo oględnie, ale nawet w tych jego oględnych wypowiedziach między wersami czytasz, no, że ma świadomość, w czym brał udział, tak.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czwórka. I można wstawać.
0: Można wstawać i posłuchać ostatniej części naszej rozmowy, mojej z Witkiem Szabłowskim, autorem reportażu Kucharze dyktatorów. Muszę się nauczyć tego nowego tytułu, bo przyzwyczajony jestem od kilku lat do jego pierwotnej, no i też krótszej wersji. Dzisiaj premiera dokumentu na podstawie Jak nakarmić dyktatora w ramach warszawskiego festiwalu filmowego. Nad czym teraz pracujesz?
1: Nad kolejną książką, ale przyjąłem taką zasadę.
0: Ale nie nad dyktatorami.
1: Nie, ale też będzie miało coś wspólnego z kuchnią.
0: Bo to pewnie Witek wróci za 7 lat, jak się skończą albo w jakiś sposób się przetransformują rządy w Stanach Zjednoczonych, w Turcji, w Rosji i pewnie jeszcze innych miejscach na świecie, to będziesz mógł jeszcze zwiększyć objętość swojej książki.
1: No tak, tylko że ja już czuję, że dla mnie to już jest
0: wyczerpany temat.
1: Ja się tyle najeździłem po świecie za kucharzami dyktatorów. Ja tyle czasu z nimi spędziłem, ja tyle czasu spędziłem też z nimi w kuchniach, gotując z nimi, rozmawiając, że ja czuję, że dla mnie ten temat już się wyczerpał.
0: A ty się nauczyłeś gotować dzięki nim?
1: Ja się nauczyłem gotować już trochę wcześniej, ale nie chcę się tu przedstawiać jako jakiś mistrz patelni, chochli i noża.
0: Dlaczego? Możesz się przedstawiać.
1: Nie, bo tak nie jest.

0: natomiast ja mam taki epizod, że pracowałem w restauracji w Kopenhadze przez prawie rok.
1: Ale nie była to Noma.
0: Nie, nie, ale moi koledzy z mojej restauracji poszli do Nomy, więc to też nie była jakaś taka pośrednia restauracja. Natomiast tak, mam taki epizod w życiu i wtedy po raz pierwszy się zorientowałem, jak niesamowitymi osobowościami są kucharze i jak ciekawie się z nimi rozmawia.
1: Powiedziałeś, że pracujesz nad czymś, co znowu kuchni dotyka. Ja ci przerwałem pytaniem, więc wróćmy do twojej odpowiedzi.
0: Ale ona już się skończyła, bo ja nie powiem, co to jest.
1: Nie powiesz,
0: żeby nie
1: pracujesz.
0: Zapeszyć. Nie dlatego, bo oczywiście chciałbym się podzielić, ale podzielę się w przyszłym roku. Bo ja wierzę w zapeszanie.
1: Przy okazji premiery, tak?
0: Może nawet wcześniej, ale jak będzie napisane. Jak będzie napisane, już tam się będzie łamać, adjustować, będzie w korekcie. I będzie...
1: A znowu jest tak, że przyszedł zagraniczny wydawca i poprosił o książkę, czy tym razem piszesz dla polskiego?
0: Tak i tak. To znaczy teraz przyszli obaj naraz.
1: No fajnie, dogadali się ze sobą.
0: Nie, ale wiedzą o sobie.
1: Słuchaj, a to ten wątek kucharski jest na tyle silny, że byłbyś w stanie sobie wymyślić siebie jako szefa kuchni otwierającego restaurację i po kolejnym reportażu, czy tam po kolejnej książce zdecydowałbyś, że już dosyć pisania, teraz więcej gotowania?
0: Wiesz, to by było bardzo nieskromne, jakbym powiedział, że mógłbym być szefem kuchni, bo to jest piekielnie trudna robota i to taka, i mi się czasami wydaje, że ogarnąć taką książkę, wiesz, która się dzieje na 5 kontynentach, gdzie naprawdę trzeba dużo dotrzeć do ludzi, do których nie jest łatwo dotrzeć, że to nie jest łatwe, a wydaje mi się, że przy kierowaniu profesjonalną kuchnią, to i tak to, co ja robię, to jest więc bardziej sobie wyobrażam, że niektóre z tych przepisów są na tyle ciekawe, że mogłyby bywać w restauracjach jako takie menu sezonowe, ale siebie jako szefa kuchni to sobie chyba nie wyobrażam. To zbyt skomplikowane.
1: Ale możesz być po prostu właścicielem restauracji i nie wchodzić na kuchnię.
0: No tak, ale wszyscy właściciele restauracji, których znam, to są bardzo zestresowani ludzie, więc nie wiem, może już zostanę przy tych książkach.
1: A jak ci się patrzy na aktualną rzeczywistość? To będzie takie bardzo otwarte ostatnie pytanie, no bo jesteś reportażystą i myślę, że twoje oglądanie świata jest bardzo specyficzne, trochę różni się od nas, którzy no po prostu muszą funkcjonować tak dzień za dniem, przychodzić do pracy, robić swoje standardowe rzeczy, a ty gdzieś cały czas szukasz tematów i no budzisz się w taki poniedziałek 12 października i myślisz tylko o tym, o czym już dzisiaj piszesz, czy cały czas gdzieś wąchasz czym by się jeszcze zainteresować?
0: No, cały czas próbujesz obserwować świat i próbować widzieć jakiś taki szerszy algorytm tego, co się wydarza. Nie wiem.
1: Algorytm to takie niebezpieczne słowo w 2026 roku.
0: Używam go specjalnie, bo ja akurat uważam, że w tym wszystkim, co się dzieje na przykład z AI-em, że ja jestem w tej szczęśliwej pozycji, że nie sądzę, żeby on specjalnie dotknął pracy reporterów, tak? W ogóle osób piszących, tak?
1: Znaczy on bardzo potrzebuje waszej pracy, bardzo potrzebuje
0: on
1: tego, co napiszesz.
0: On się chętnie tym będzie żywił, ale on nigdy nie pojedzie do kucharza Muammara Kaddafiego i nie zapyta go, jak to było pracować dla kogoś tak nieprzewidywalnego i tak strasznego. Znaczy po prostu fizycznie nie będzie w stanie tego zrobić i nie porozmawia ze świadkami historii. Wykorzysta oczywiście to wszystko, co już jest w internecie, co da radę przemielić i to przemieli na wszystkie możliwe strony, ale myślę, że akurat w reportażu mamy takie rzeczy, których sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie wykonać.
1: A zerkałeś na którykolwiek z programów ze sztuczną inteligencją, czy już nakarmił się twoją książką i czy wykorzystuje wiedzę?
0: Oczywiście, tak, nawet jestem w pozwie zbiorowym z amerykańskimi autorami, gdzie twórcy czata GPT przed nami uciekają na wszystkie możliwe sposoby i bardzo próbują przewlekać procedurę sądową i tak dalej. Ale tak.
1: Mówiąc kolokwialnie, chcecie ich dojechać.
0: Mam trzy książki po angielsku, przepraszam, cztery książki po angielsku, ale trzy zostały wykorzystane do karmienia algorytmów, tak.
1: Jaka perspektywa tutaj na wygraną?
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: Na razie się po prostu rozwija cała ta sytuacja.
0: Tak,
1: kucharze dyktatorów, Witold Szabowski był moim i waszym gościem. Bardzo ci, Witku, za tę poranną wizytę.
0: Dziękuję. Dziękuję, wielka przyjemność.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie. Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
3: Treści mijającego dnia.
4: Dalej wybiegasz świat, fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czas na trochę kultury.
1: Razem ze mną w czwórce Mikołaj Bukrewicz. Dzień dobry. Odtwórca roli Jana Borysewicza, właściwie głównej roli w filmie Mniej Obcy, który od czwartku można oglądać na Netflixie. Twój aktorski debiut, więc najłatwiejsze pytanie na start. Czy jesteś już od czwartku osobą rozpoznawalną na mieście?
2: Nie, natomiast media społecznościowe po prostu wystrzeliły do góry, nie?
1: Czyli przychodzą followersi zostawiają dobre komentarze, czy dyskutują z tobą o twojej roli?
2: Tak. Jest masa pozytywnego odzewu.
1: Mikołaj jest debiutantem, jeśli chodzi o historię filmową. Nie debiutantem, jeśli chodzi o muzykę, i to jest też jakaś droga, która doprowadziła cię do tego momentu, w którym trafiłeś przed kamerę i jesteś dzisiaj także w naszym studiu. Będzie jeszcze pewnie czas, żeby o tym porozmawiać w naszym studiu, ale pociągnąłbym przede wszystkim na razie wątek filmowy. Ty urodziłeś się w roku 2003, czyli dokładnie w 20-lecie ukazania się albumu, no tam plus minus oczywiście, no nie, że co do dnia, no, ale w 20-lecie ukazania się debiutanckiej płyty Lady Punk. Nie masz najmniejszych szans, żeby w ogóle pamiętać te czasy, nie masz najmniejszych szans, żeby pamiętać rozwój kariery zespołu Lady Punk. Kiedy usłyszałeś pierwszy raz tak świadomie o tym zespole i kiedy usłyszałeś, może nie wiem, rodzice ci przypomnieli muzykę, albo kiedy stał się ten zespół dla ciebie jakkolwiek istotny, jeśli w ogóle jeśli takim istotnym się stał?
2: Ja pamiętam, że pierwszy raz świadomie puściłem sobie Lady Punk, musiałem mieć wtedy 14-15 lat.
1: Czyli to jest rok 2017, szybko liczę.
2: Dobrze.
1: 18.
2: Zaufam ci na słowo. Tak, niezwykle ważna to była dla mnie płyta w tym czasie gimnazjum. Ja pamiętam, że szedłem wtedy, mam w głowie dosłownie taką scenę, jak sobie szedłem spacerem wtedy i słuchałem w kółko Wciąż Bardziej Obcy i zastanawiałem się, no to wtedy do mnie bardzo trafiło, to była taka... To jak
1: taka emo-ballada.
2: Po 40 latach, jak te numery mogą być aktualne i dalej przemawiać do człowieka. No, to wtedy.
1: Ale to słuchanie tej muzyki powodowało także zainteresowanie zespołem w szerszym kontekście, czyli ty zainteresowany już muzyką, także jako po prostu chłopak sięgający po skrzypce, po gitarę, czułeś, że to jest dobra, fajna inspiracja? Czy jednak szukałeś czegoś z rzeczy bardziej aktualnych?
2: Dobra, masz, czy fajna inspiracja z rzeczy
1: aktualnych?
2: Ja masę
1: lat.
2: Różnych rzeczy zawsze
1: no
2: słuchałem.
1: Właśnie, no więc właśnie, o
2: ja
1: to
2: zostałem wychowany w zasadzie w muzyce klasycznej, robiąc pierwszy stopień i drugi stopień szkoły muzycznej na skrzypcach. Więc ja byłem osłuchany i z klasyką. Zawsze słuchałem masy różnych rzeczy, a ten Lady Punk to było na zasadzie...
1: Ciekawostki?
2: Najpierw to była ciekawostka, a potem się okazało, że to jakoś strasznie głęboko do mnie w ogóle przemawia. Ta muzyka i granie Janka. Pamiętam,

0: że wtedy wszystkie wywiady z Jankiem Borysiewiczem na YouTubie już miałem obejrzane, nie?
1: Więc, poczekaj, muszę dobrze to zrozumieć. Masz 15 lat. Jest jakiś tam rok 2017, 2018. Ledwo co w ogóle w Polsce zaczyna funkcjonować Netflix. Jeszcze nawet nie wiadomo, że będzie polski oddział, który będzie kręcił takie filmy. A ty wtedy siedzisz na YouTubie i oglądasz wywiady z Janem Borysiewiczem.
0: Tak, tak było.
1: Którego za 7 lat będziesz odtwarzał w filmie Mniej Obcy, tak?
0: Tak.
1: Tak to wygląda.
0: Dokładnie tak było.
1: Czyli antycypowałeś i właściwie sobie wychodziłeś tę historię. Nie zdziwiłeś się, jak
0: tak szybko.
1: Nie zdziwiłeś się, jak reżyser przyszedł. Taśma z tobą została mu podrzucona, tak? Według historii, którą wyczytałem. I on do ciebie zadzwonił i powiedział, widzę cię w roli Borysiewicza?
0: To było tak, że kolega do mnie napisał, że jest sprawa i że jego przyjaciel reżyser od pół roku nie może znaleźć nikogo do filmu i że może byś wpadł.
1: No i wpadłeś i okazało się, że jesteś idealnym kandydatem.
0: Tak.
1: A ocenili cię po wyglądzie, bo przypominasz młodego Borysiewicza, czy przekonałeś ich jednak grą aktorską, czy
0: Kupiłem ich grą na gitarze. Ale aktorską też musiałem. Aktorstwem do tej pory się nie zorientowali, że nie jestem aktorem.
1: Rozumiem, że przyjmujesz taką formułę ironizowania, no ale jednak pociągnąłeś główną rolę w filmie, w związku z tym...
0: No i to nawet chyba się udało.
1: Musisz skądś czerpać te umiejętności aktorskie.
0: No nie wiem, no. Miałem, to znaczy przez dwa miesiące przygotowywałem niewspaniała...
1: Na razie jesteś taki skromny, czy po prostu niepewny siebie?
0: Nie, no ja jestem pewny siebie również w tym, czego nie wiem. Przez dwa miesiące przygotowywała mnie wspaniała Ewa Kaim z krakowskiej AST. Czytałem z nią scenariusz przez dwa miesiące codziennie po kilka godzin spotkań. No i ona mnie wprowadzała w te różne techniki aktorskie.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Nie śpimy. Gramy.
1: To jest trudne zadanie, bo mimo wszystko Borysiewicz, który jest założycielem razem z Andrzejem Mogielnickim zespołu Lady Punk i jest od zawsze liderem tej formacji, stoi trochę w cieniu pana Sewicza, który jest wokalistą w większości utworów od tego debiutanckiego albumu, zresztą znakomitego, wydanego w 83. To jest chyba moja ulubiona polska płyta, tak w ogóle, która kiedykolwiek ukazała się na rynku. I pewnie trochę osób musiało się dziwić, że ta historia to nie będzie historia Janusza pana Sewicza, który jest wokalistą, który jest tym tam żołnierzem, który przychodzi na próbę. Wszyscy znają tę opowieść, tylko że będzie to jednak historia gitarzysty i to opowiedziana od jego najmłodszych lat. Na początku filmu pojawiasz się w pierwszych scenach koncertowych, potem znikasz na 20-30 minut, kiedy młodszy aktor odtwarza rolę Janka Borysiewicza i potem pojawiasz się już ty, który ciągniesz całą historię, no właściwie do takiego prawie 40-latka, mimo że ty masz 20-23 i pomyślałem sobie, czy to nie było wyzwanie, że w dość młodym wieku musisz grać faceta na przestrzeni no niemalże jednego pokolenia, tam od 15-18 roku życia do 40 niemalże.
0: No, wydaje mi się, że pewne ludzkie emocje są jednak uniwersalne na przestrzeni całego życia, a to, jaką formę wyrazu się im nada, to zależy, to są pewne parametry.
1: I z jakich parametrów korzystałeś?
0: Taka spójność z ciałem w danym momencie, nie? Trochę mi trudno jest, jakbyś mógł to pytanie rozwinąć,
1: bo dokładnie zastanawiam się.
0: No, tak, tak.
1: Czy nie miałeś problemu z tym, że musisz zagrać zarówno 15-latka, 23-latka, którym jesteś, czy tam 22-latka, którym byłeś w momencie, kiedy kręciliście zdjęcia do tego filmu, i w pewnym momencie także faceta, który scenariusz tego wymagał, czyli przyspieszyliście trochę zawał Jana Borysiewicza. No, ale faceta, który dochodzi do pewnego kresu swojej kariery, musi się odrodzić. No i to jest jakaś tam końcówka lat 80. według historii zespołu Lady Punk, czyli masz już te 30 kilka lat.
0: Znaczy to też nie było tak, że wiesz, na etapie przygotowywania scenariusza zapisywałem sobie na marginesie, tutaj graj 40-latka, nie? No, raczej potraktowałem to jako jakąś taką spójną linearną opowieść o tych emocjach, co o tym przeświadcza doświadczenie, które się wtedy zdobywa, więc zbudowany na przykład tą sceną na pielgrzymce, dla mnie w scenariuszu to był taki moment, w którym tam się coś zmieni.

0: zdania. Okej, on wraca, jest starszy, jest bardziej doświadczony, może trochę ma więcej pokory. Ja w ten sposób budowałem sobie te role, nie?
1: A powiedz mi, czy historia związana z... No jakby to ładnie powiedzieć, no 2003 twój rok urodzenia, 23 lata w momencie premiery filmu, cała historia to są właściwie lata dla ciebie niedostępne, tak jak powiedzieliśmy sobie kilkanaście minut temu. Ty przygotowując się do tej roli, no słuchałeś pewnie Lady Punk, przeczytałeś biografię Borysewicza, ale czy wszedłeś jakoś bardzo głęboko w lata 70 i w lata 80, żeby zbudować tę postać?
0: Wtedy nie, natomiast ja zostałem wychowany w jakiejś takiej dużej świadomości tego, co się działo w kraju i w tym w ogóle regionie.
1: To inaczej, ale czy musiałeś słuchać, tak, czy na przykład słuchałeś muzyki, no bo pojawia się Mira Kubasińska, pojawia się zresztą bardzo fajna...
0: Ale ja tych wszystkich rzeczy słuchałem w ogóle zawsze.
1: Ale to ci wystarczyło, że znasz tę muzykę i to ci wystarczyło do zbudowania tej postaci i Borysewicza, który przechodzi kolejne etapy swojej kariery od nastolatka z gitarą, który ląduje w dość abstrakcyjnych sytuacjach dla niego i dla jego wieku, do faceta, który jest jedną z najpopularniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej.
0: Tak, to było dla mnie intuicyjne.
1: Niesamowitym jesteś gościem, naprawdę. Pozazdrościć tej pewności i nie ironizuję, tylko próbuję do ciebie dotrzeć i spróbować jakoś opowiedzieć tę historię naszym słuchaczom, którzy może jeszcze wcale nie obejrzeli tego filmu i może dopiero dowiadują się z naszego wywiadu, ale muszę powiedzieć, że podoba mi się twoja taka krnąbrność w tej pewności, że wystarczyło po prostu posłuchać muzyki i być w tej historii na całego.
0: Zawsze będę mówił, że to jest hasło życia. Nikt się nie zorientował, że nie jestem aktorem.
1: No, ktoś się musiał zorientować, bo wiedzieli, że jesteś debiutantem.
0: Nie, no
1: i właściwie wszyscy podkreślają,
0: tak,
1: że to jest twoja pierwsza rola. No, gdziekolwiek otworzysz twoją filmografię, to mniej obcy jest na pierwszej pozycji i na razie nic po niej nie, a przede wszystkim nic przed nią tam nie widać. Będziesz bardziej muzykiem, czy bardziej aktorem jednak w tym momencie, bo równolegle prowadzisz swoją karierę muzyczną i jestem ciekaw na tym etapie, co w tobie mocniej rezonuje.
0: Ja mam takie marzenie zrobić film, płytę, trasę, film, płytę, trasę, film, płytę, trasę. I na ten moment wydaje mi się, że mógłbym tak żyć i byłbym super, super szczęśliwy. Tylko to... No,
1: a teraz bliżej jest do czego? Do zrobienia kolejnego filmu?
0: Teraz jestem akurat w momencie,
1: dopinania
0: płyt i koncertów, nie? Więc jak wydamy te epki z zespołem Karmider, który serdecznie pozdrawiam, chłopaków Nelson Martusewicz, Kuba Hausman, Norbert Gąska-Grabowski. Wydaliśmy teraz 7, parę dni temu, pierwszy singiel, Słowo. Zespół Karmider bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchania, bo jestem cholernie dumny z tego numeru.
2: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
3: Treści mijającego dnia.
2: Czwórka. Daj głośniej.
1: Jestem w ogóle, Mikołaj, ciekaw, jak wiele osób dowiaduje się o tym, jak ciekawa była historia zespołu Lady Punk przez ten film. Masz jakieś takie, powiedziałeś, o rosnącym koncie internetowym swoim w social mediach. Tak. Masz jakieś takie głosy, że ludzie w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że za tą muzyką
0: tak, widzę sporo
1: jest tyle historii?
0: Widzę sporo takich komentarzy, że ludzie tak naprawdę poznają Janka na nowo teraz. I ja zupełnie też. Ja nie wiedziałem o tej jego historii rodzinnej. Nie wiedziałem, że była aż tak trudna i w ogóle koszmarna.
1: Dużo jest młodych ludzi, którzy obejrzeli od piątku ten film i się do ciebie odezwali?
0: Cieszę się strasznie, zwłaszcza, wiesz, no, dostałem parę takich wiadomości o ludziach w jakichś trudnych momentach swojego życia, nie? Albo też radzących sobie ze stratą i że ten film w jakiś sposób im pomógł. To jest, jeżeli miałbym mieć jakiekolwiek oczekiwania od odbiorców, no tylko i wyłącznie to, żeby... Znaczy, pierwsza taka sprawa to jest, że pomyślałem, że strasznie bym się ucieszył, że jeżeli ten film kogoś by, jakiegoś mniejszego albo większego człowieka zainspirował do tego, żeby zobaczył tę gitarę i pomyślał sobie, o wow, ja, jak on może, to ja też przecież tak mogę, nie? To jest dla mnie taki najwyższy w ogóle wymiar spełnienia. To przeświadczy o tym, że film się udał, no.
1: No dobrze, ale muszę tutaj łyżkę dziegciu, bo ty mówisz o tym, że film się udał. Są jednak głosy krytyków, którzy uważają, że się nie udał zupełnie.
0: No.
1: I jak ty sobie z tym radzisz, będąc debiutantem, biorąc na barki właściwie cały ten film?

0: opowieść, no bo to nie jest film o Lady Punk i o zespole pięcioosobowym, czy tam w niektórych momentach czteroosobowym, tylko jest to jednak opowieść o Janku Borysowiczu. Twój debiut, jak sobie radzisz z tymi niepochlebnymi recenzjami?
1: Zacytuję Łonę. Co mnie obchodzą ci krytycy cholerni, kiedy ja tutaj robię postmodernizm?
0: Nie, no Mikołaj, nie wierzę. Jesteś muzykiem, teraz jesteś aktorem. Nie możesz powiedzieć, że nie obchodzi cię ogląd rzeczywistości serwowany przez wprawnych krytyków.
1: Ale tak w zasadzie to... No co mnie do tego obchodzi? No ja zrobiłem swoją robotę. Już ktoś komuś się film nie podobał,
0: ale jeśli ktoś pisze w recenzji, że twoja rola się nie udała, no to powinno cię to w jakiś sposób jednak dotykać.
1: Nie widziałem tej recenzji.
0: Nie widziałeś tej recenzji. Ja mówię tutaj o recenzentach, no bo oni są zatrudnieni do tego, żeby się zazwyczaj wyżyć w ten albo w inny sposób.
1: No co ja mówię, jak się komuś nie podoba.
0: Ale będziesz, wiesz, chcesz robić karierę muzyczną i też będziesz się odsłaniał przed publicznością i przed krytyką muzyczną w tym wypadku. No. W związku z tym warto być na to przygotowanym. Jestem ciekaw, jak w młodym wieku i na starcie tej kariery chcesz sobie z tym radzić.
1: Jestem świadom tego, co mi wychodzi i tego, co mi nie wychodzi. No. Do tej pory na razie wszystko wychodzi. Ja jestem super zadowolony z tej roli. Jak na to, że wiesz, wchodząc z chodnika, nie mając żadnego doświadczenia.
0: No miałeś obejrzane wywiady z Borysowiczem.
1: No tak.
0: I
1: tak.
0: Posłuchaną dyskografię Lady Punk.
1: O tyle byłem przygotowany, no. To też nie jest coś, co mi zajmuje jakoś super dużo codzienności i czasu. Ja jestem mega zajęty jakimś tam muzą.
0: Okej. Trzymasz kontakt z chłopakami, z którymi tworzyliście Lady Punk w filmie?
1: Tak, na maksa.
0: I co to oznacza trzymać z nimi kontakt? Spotykacie się, wymieniacie się jakimiś tam memami?
1: Tak, jesteśmy w kontakcie.
0: Założycie kolejny twój zespół?
1: jesteśmy cały czas w kontakcie. Byliśmy super blisko podczas tego planu zdjęciowego. Spędzaliśmy ze sobą masę czasu, zaczęliśmy chodzić w ogóle w swoich ubraniach w którymś momencie. To było cudowne i mieliśmy normalne, regularne próby zespołu.
0: Zespół Lady Punk ma taką niesamowitą formułę na polskim rynku, której chyba nie ma żaden inny zespół, że Janek Borysowicz ma w kontrakcie możliwość niewystępowania na wszystkich koncertach zespołu. Tam może na kilka występów w miesiącu nie jeździć. To jest także podyktowane jego historią zdrowotną. Abstrakcyjne pytanie, ale gdyby zadzwonili i powiedzieli, że teraz na te koncerty, na które on nie jeździ, jeździsz ty, bo już umiesz grać jego partie gitarowe i wyglądasz podobnie, przyjąłbyś taką propozycję?
1: No pewnie, czemu nie?
0: No mam nadzieję, że Borysowicz zdaje sobie z tego sprawę, że ma takiego godnego następcę.
1: Jakby było trzeba, to...
0: Zastępcę.
1: Jak będzie trzeba, to zrobię to, co trzeba, nie ma problemu.
0: Dużo cytatów hip-hopowych dzisiaj u ciebie. Słuchasz hip-hopu?
1: Lubię bardzo. Ostatnio siedzę Rootsów, słucham non-stop.
0: No, to też taki hip-hop, ale jednak przemieszany z bluesem i z rockiem. Co dalej z historiami filmowymi, powiedz jeszcze na zakończenie?
1: A co byś chciał usłyszeć?
0: Czy pracujesz nad jakimś filmem, serialem?
1: Nie, jeszcze nic, ale...
0: Ale to dlatego, że odrzucasz propozycję, czy jeszcze nic się po filmie nie pojawiło?
1: Nie, ja nie miałem jeszcze takich skonkretyzowanych propozycji. Gadałem z paroma osobami, które mówią, a tu możesz przyjść na taki casting, tutaj zobaczymy. Ale nie, mam jakiś taki plan spotkać się z paroma osobami, też z polecenia, którym ufam. Dopinam sprawy muzyczne, szukam agencji.
0: Płyta, trasa, film.
1: Ja bym chciał tak zrobić, strasznie.
0: Mikołaj Bukrewicz był gościem Poranka Czwórki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Gada w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

stało się nic. W międzyczasie wyszedł jakiś beat i leży w szufladzie aż do dziś. I może wtedy to byłby hit. I co z tego, nie dzieje się nic. Trzeba było, tak jak chciałem, dostać angaż na jakiś film, obejrzeć go na dużym ekranie, by zobaczyć krew jak tryska w nim, zgarnąć Oscara, postawić na półce, patrzeć jak przykrywa go kurz, napisać biografię, życie na wulce, chociaż mógł

0: Cześć, tu Kamil Jasiński. Zachęcam was do posłuchania fragmentu rozmowy z mojej audycji Popołudniowa. Do mnie przychodzą sami fajni goście.
1: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
0: Szaro, buro i ponuro dzisiaj, a tu on, cały kolorowy, Filip Cembale z Studio Czwórki. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, że hej, chciałem powiedzieć, ale w ogóle jeszcze muszę powiedzieć słowa trzy, jeśli pozwolisz.
0: Tak?
2: Jestem w takim szoku, że to jest po prostu za 30 sekund 20, ty jeszcze byś sobie życie ułożył, po prostu wziął trzy kredyty i wchodzisz i jest pach! Coś wspaniałego.
0: W radiu akurat się tego nauczyłem, że 10 sekund to jest bardzo dużo czasu, chociaż zawsze staram się być wcześniej, nie lubię też, wiesz, niczego robić na ostatnią chwilę. Filipie, spotykamy się za sprawą twojej najnowszej książki, Troszki, czyli Kroplówka z nadziei. Skoro jest druga książka, to wychodzi na to, wykorzystując tutaj wiedzę chłopskiego rozumu, że jednak pierwsza część spotkała się z dobrym przyjęciem, z ciepłym przyjęciem. Ludziom się podobało.
2: Tak. No powiem ci i powiem państwu, że ten lowizm, czyli ta pierwsza moja książka, też nie wiem, na ile zaskoczyła wydawnictwo ten wynik, który właściwie ciągle przepięknie jakoś jeszcze nam puchnie. Mnie bardzo i bardzo się z tego cieszę, ale to chyba tylko pokazuje, że takie książki pisane też nie zawsze z wierchuszki i nie zawsze przez tych, którzy pouczają i nauczają, bo ja właściwie, jak powtarzam, jestem człowiekiem z krzywej kości i wątpliwości, więc taka perspektywa najwyraźniej też jest paru dziesięciu tysiącom osób bliska, z czego się strasznie, strasznie cieszę i się rymujemy, no i stąd też ta kolejna część.
0: Ale też zarówno czytając twoją poprzednią książkę, jak i tą, przy której premierze dzisiaj się spotykamy, miałem takie wrażenie i też o tym myślałem, że żyjemy w ciągłym pędzie, ludzie są coraz bardziej osamotnieni, pomimo tego, że możemy się łączyć przez telefony. A to jest trochę tak, jakby spotkać się z kimś bliskim i na takie pogaduchy i ktoś nam coś wyjaśni, przestań się tym przejmować albo spójrz na to z innej strony, że czegoś takiego właściwie potrzebujemy i to są takie pogaduchy z psiapsi, tylko w formie książki.
2: Ale to jest w ogóle naprawdę najlepsze, co możesz mi powiedzieć i takie zaczynają spływać do mnie właśnie tego rodzaju wypowiedzi, za które jestem tak na maksa wdzięczny, bo pisząc pierwszą bardzo się zastanawiałem, tego się wtedy bardzo bałem, czy te moje historie, no bo jednak każdy z tych felietonów, bo tak to nazywam w tej pierwszej, jakby pretekstem była moja historia, ale cały czas sobie wierzyłem, że te X i Y, jak zmienimy, to mamy podobne historie. I to się udało. I rzeczywiście ludzie pisali, że ta ulga przyszła. A tutaj z kolei miałem takie poczucie, że nawet kilka miesięcy temu zapytałem właśnie moją społeczność, czy, bo już wydawnictwo także może być już jednak, chłopaku, coś tutaj jakby zadzierzgnął ze trzy słowa, a ja taki się czułem jeszcze niegotowy, bo też trudny czas za mną w życiu, ale to pewnie sobie jeszcze może powiemy, ale zapytałem tę społeczność, ja mówię, słuchajcie, czy ja mam pisać tę książkę teraz, kiedy siedzę na ławce rezerwowych i odbudowuję rezerwy, czy poczekać, aż będzie jaśniej, bo nie jestem w tej kondycji, w której byłem, jak pisałem lowizm. I ludzie naprawdę, właściwie wszyscy, napisali jednogłośnie, pisz teraz, bo my też siedzimy na tej ławce. Oczywiście każdy z nas na tej ławce rezerwowej i budowuje te rezerwy w swoich przestrzeniach, ale myślę sobie, że to jest i właśnie dostaję tę zwrotkę, o której teraz powiedziałeś, że to jest trochę coś takiego, jakby

0: usiąść z kimś, komu ufasz, przy kim czujesz się bezpiecznie i możesz się tak emocjonalnie trochę rozebrać i pogadać prawdziwie. To jest dla mnie największe szczęście i super, że też to poczułeś. Bardzo dziękuję.
1: To jak jest z tym jutrem? Czyż mamy nie myśleć o tym jutrze, czy jednak ta nadzieja jest dla nas najważniejsza?
0: No widzisz, ja o tym sobie myślę tak, że, ale też bez paszportu do racji, po prostu jest oczywiście to powiedzenie, że i tak jakby jutra miało nie być. I ja rozumiem jego założenia i jasne, że tak. I myślę sobie, że jeżeli jesteś w dobrej kondycji albo akurat się z życiem rymujesz, no to fantastycznie, to sobie tak żyj i wykorzystuj potencjał tego dnia, chociaż uważam, że każde zero-jedynkowe jest pułapką, czyli też można się wypalić szybciutko, żyjąc po prostu na pełnej codziennie. Petardzie oczywiście. Natomiast ja napisałem przewrotnie i nawet myślałem, że taki będzie tytuł książki, ale w końcu skończyło się, że to jest rozdział, czyli rozprawiam się tam z różnymi powiedzonkami i tam właśnie napisałem, że żyj tak, jakby jutro miało być. Dlatego jako taki samozwańczy ambasador osób cierpiących pomyślałem sobie, że osoba, która cierpi z różnych powodów, po rozstaniu, jest w żałobie, czegoś się boi, traci pracę, generalnie mieszka sobie w rozsypce albo w nie wiem. Ostatnie, co chcę usłyszeć, to zrób z tego dnia, w którym właśnie cierpisz jak nie wiadomo co, arcydzieło. Żyć tak, jakby jutro miało nie być. Dla mnie przez ostatnie półtora roku jedyną nadzieją było jutro. Że jutro będzie centymetr lepiej, że jutro pachnie obietnicą, że będzie chociaż troszkę jaśniej. I dlatego się też bardzo cieszę, że mówisz, że jednak z tej książki gdzieś tam z międzysłowia wylatuje ta nadzieja, bo ja się bardzo staram, żeby to była taka książka nadziewana nadzieją właśnie, że ja jestem naprawdę, no już jest mi jaśniej teraz też, dlatego o tym mówię i cieszę się, że akurat, bo jeszcze pisząc tę książkę wychodziłem, ciągle chyba wychodzę, ale cieszę się, że jest mi już na tyle jasno, że mogę powiedzieć, że byłem naprawdę w ciemnych miejscach i to nie 3 miesiące, tylko dłużej. I wiem, że osoby, które cierpią, zwłaszcza jeśli chodzi o depresję, takie klimaty, takie utraty nadziei albo brak światła w człowieku, ostatnie, co są w stanie sobie wyobrazić, że jeszcze kiedyś będzie lepiej. A będzie.
2: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia. Treści mijającego dnia.
1: Filipie, możesz nam powiedzieć, czym są te troszki?
0: Jasna sprawa. To słowo do mnie przyszło całkiem niedawno. Chciałem coś nagrać. Miałem telefon już w ręku, byłem z moją przyjaciółką w lesie na spacerze, bo właściwie staram się być teraz codziennie w lesie. I historiuszka jest taka, że jeszcze ja miałem kanapkę w ręku. I przypomniało mi się, że moja mama zawsze w dzieciństwie robiła takie kanapki, żeby było tak na bogato, ale oszczędnie. Czyli, że bardzo niewielka ilość masła, troszkę sera, troszkę szynki, troszkę pomidorka, troszkę szczypiorku i tak dalej. I z tych troszków kanapka była bardzo bogata. I wtedy pomyślałem sobie, kurde, to może to być moja nowa filozofijka życia, że całe życie gdzieś tam aspirowałem i w zadyszce leciałem po jakieś spektakularium, to mnie tylko umęczyło, a te troszki, czyli to, że dzisiaj mam trochę więcej sił, mam czas odebrać jakiś telefon, pójść na spacer i troszkę sobie odpuścić, to już jest naprawdę spoko. Co jest trudne w tych czasach, kiedy jesteśmy pouczani i cały czas jakby puszowani do bycia najlepszą wersją siebie. Tylko, że ja już nie chcę być żadną wersją. I myślę, że takich ludzi jest więcej, po prostu.
1: Ale też myślę sobie o tym, o tych troszkach, że to jest po prostu docenianie drobnych rzeczy każdego dnia.
0: Tak.
1: Bo tak jak mówisz, że żyjemy teraz w takim Instagram, w takiej instagramowej propagandzie sukcesu i
0: wszelakiego, i to dla każdej płaszczyźnie.
1: Każdego dnia musisz coś zrobić więcej, wyznaczyć sobie o 10% do przodu,
0: tak.
1: i mocniej, chociaż z drugiej strony w twojej książce pojawia się też bezceloza. I wydaje mi się, że to jest rzecz arcytrudna, ta bezceloza, żeby być w stanie wytrwać w tym stanie, bo cały czas mamy jakieś kolejne osiągnięcia, kolejne challenge. Tu trzeba półmaraton przebiec, tu trzeba upiec cynamonki i tak dalej. Cały czas coś chcemy robić.
0: Koniecznie takie, żeby się dobrze fotografowały.
1: Tak, komuś udowodnić, przede wszystkim to w mediach społecznościowych, jak po prostu korzystać z życia bez tej całej otoczki, jak się skupić na tym spokoju.
0: Wiesz, ja mogę oczywiście mówić o to, co, jak ja to czuję, natomiast ja uważam, że mi bardzo to myślenie o celu zaburza wszystko. Ja nie umiem w ogóle się wtedy skupić, bo od razu mnie ciągnie do wielkich kroków. Wielkie kroki to się od razu potykam, a ja mam poczucie, że odkąd zaufałem małym kroczkom, to zaczęły się robić wielkie dystansy. Oczywiście dużo wolniej, bo ja w ogóle zacząłem wolniej żyć, co oczywiście nie jest łatwe. Przy tej palecie różnych moich kolorów i ADHD i przy tym, co nam serwuje świat i do jakiego wyścigu nas zaprasza, tylko że ja sobie ostatnio odpowiedziałem na pytanie, czy ten wyścig w ogóle istnieje. A jeśli istnieje, to gdzie on jest? Ja myślę, że on jest w mojej głowie. Meta nie istnieje. Bo jeżeli ja myślę o celu, to przy moim typie osobowości nawet nie zdążę się, ja już nawet osiągnę ten cel. Ja nie zdążę tego skonsumować, nie zdążę się z tego ucieszyć, bo już jest następny cel. I ja nie chcę przeżyć życia w zadyszce i zastanawiać się pod koniec, czy mam świadectwo z paskiem z życia. Ja chcę teraz pożyć.

0: I oczywiście, że jest to trudne, bo widzę, jak mnie mijają inni, nie wiem, ktoś gra w super serialach, ktoś już ma 3 płyty, ja żadnej, ktoś ma coś. Dobra, trudno. Ja jestem być może po coś innego, albo jakoś chcę pożenić, wiesz, no nie da się żyć w szpagacie.
1: No dobrze, Filip, ale ty się porównujesz, czy... Porównujesz się, nauczyłeś się nie brać tego do siebie, że się i tak porównujesz, czy już się nie porównujesz?
0: Porównuję. Myślę, że to jest nie sposób się nie porównać tak zupełnie. Myślę, że to jest jakieś też atawistyczne takie jeszcze narzędzie typu, że tak samo jak się mówi, teraz już mnie nikt nie obchodzi, ja już mogę sam. No nie, jest to prawda, bo to mózgi są tak skonstruowane, że my gdzieś tam w mniejszej lub większej społeczności potrzebujemy się czasami odbić i być w tej grupie. Natomiast oczywiście, że się porównuję. Jak mam gorszy dzień, to jeszcze nawet bejsbolista mój wjeżdża oczywiście. Jak w mojej piosence Komety, aczkolwiek coraz rzadziej i coraz mniej boleśnie to się dzieje. Myślę sobie, okej, moja dawna koleżanka Brodka jest wielką gwiazdą, ma ileś płyt. Chłopak, którego bardzo podziwiam za twórczość, i Zalewski, i Ralf Kamiński, i w ogóle bardzo wielu tych ludzi podziwiam, aczkolwiek bardzo chciałbym tam być. Margaret, moja koleżanka sprzed 20 lat, nie jestem. I myślę sobie, okej, na razie tam nie jestem. Jestem w innych przestrzeniach, może kiedyś tam będę. Przez ostatnie 2 lata nie miałem siły śpiewać. A teraz miałem, dosłownie przedwczoraj jest takie swoje wydarzenie, gdzie w pierwszej części był koncert. Poznałem 2 fantastycznych muzyków i jak przyjechali do mnie na próbę i ten odpalił piano, ten odpalił saksofon, to mi się zachciało płakać, bo sobie uświadomiłem, że strasznie za tym tęsknię i w końcu mam siłę. Fajnie by było, żebyśmy znaleźli jakiś taki, zrobili sobie jakiś taki przecinek w swoim pędzie, wybrali się ze sobą na jakiś metaforyczny spacer, który może potrwać tydzień, dzień, godzinę i zastanowili się, co teraz, o czym teraz będzie moje życie. Przez chwilę, nie musi być do końca życia. Jeżeli na przykład masz moment, że masz na to siłę teraz, witalność i czujesz, żebyś sobie pobiegał i pogonił króliczka, super. Ja po prostu, ja się obudziłem na ścianie, bo sobie tego króliczka goniłem 30 parę lat i pewnie nieraz dogoniłem, raz przegoniłem, wiele razy nie dogoniłem, a teraz mi się po prostu nie chce biegać, trochę nie mam siły, a jak sobie zwolniłem, to tak mówię, o kurczę, może ten kolor, a może życie mi podpowie, no i tak cały czas się temu przyglądam i myślę, że to chyba o tę optykę chodzi.
1: Filip Cembala był razem z nami, a z nim troszki, czyli kroplówka z nadziei.
0: Życzę wszystkim bardzo dużo nadziei. Dzięki wielkie.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Gada w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tego
2: nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.

0: Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
2: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
2: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
3: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4000.

0: sportową formę dba Michał Piwowarek.
1: Dzień dobry, z tej strony mikrofonu Michał Piwowarek. Rozpoczynamy rozgrzewkę w czwórce, wtorek, mamy kilka minut po godzinie 7:00. Pora się budzić i pora ruszać. I na początek dobre pytanie do was. Odpowiedzcie sobie sami w głowie bądź na głos. Kiedy macie do wyboru schody albo windę, co wygrywa? To jest pytanie bez oceny. Ja sam rozumiem, że to wszystko zależy od piętra, od ciężaru zakupów, które mamy ze sobą, albo to, czy zdążyliśmy już wypić kawę i mamy poranną energię. I właśnie dziś w rozgrzewce jednak to schody będą naszym głównym celem. Ja będę rozmawiał o ludziach, którzy wchodzą do wieżowca i zamiast nacisnąć przycisk w windzie, uruchamiają stoper. Bieganie po schodach. Niby znamy ten ruch, czasem nawet wykonujemy go w pośpiechu, żeby zdążyć na pociąg i wbiec na wyższy poziom peronu, ale czasem jest tak, że po podbiegnięciu kilkunastu stopni czujemy zadyszkę, a co dopiero, jeśli trzeba pokonać kilkadziesiąt pięter i jeszcze rozsądnie rozłożyć siły. Moją i waszą przewodniczką już za moment będzie Iwona Wicha. To jest biegaczka i trenerka, która wygrywała zawody na schodach warszawskiego Interkontynentalu i Warsaw Tower. Zapytam ją, co takiego jest fajnego w tej dyscyplinie, że po dotarciu na górę chce się

zapisać już na kolejny start. Sprawdzimy też, dlaczego nawet dobry biegacz może sobie na schodach nie do końca poradzić i jaką przyjąć technikę. Czy pomagać sobie poręczą i co robić, żeby nie zostawić całej energii na pierwszych piętrach. Okazja jest konkretna, bo w najbliższą niedzielę 18 października przed nami Intercontinental Tower Run w Warszawie, blisko 1000 schodów i sportowe wyzwanie, które jest połączone ze szczytnym celem, ale porozmawiamy również o perspektywie tych osób, które nie planują zawodów, ale mają w swoim bloku kilka pięter i czy to jest dobry pomysł na trening. Za chwilę spotkanie z Iwoną Wichą. Najpierw muzyczna pobudka w czwórce, to jest rozgrzewka. Startujemy.

0: Sportowo.
1: W studiu czwórki pojawiła się już Iwona Wicha, zapowiadany i obiecywany gość, prezes stowarzyszenia Run Up, stowarzyszenie, które prowadzi stronę Tower Running Poland i propaguje bieganie po schodach w naszym kraju. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, witam.
1: Bardzo bacznie planowałem się przyglądać temu, w jaki sposób pokonasz jedno piętro, kiedy spotkaliśmy się w holu w głównym budynku Polskiego Radia. Jak wejdziesz właśnie po tych schodach, tak się zastanawiałem, czy będziesz miał jakąś specjalną technikę, jak bardzo mnie wyprzedzisz. No nie popatrzyłem, jak wchodzisz po schodach, bo jesteś młodą mamą, więc skorzystałaś z windy. Po pierwsze gratuluję.
2: Bardzo dziękuję. No wyjątkowo z windy, bo zdecydowanie wolę wchodzić po schodach w górę.
1: Ale powiedziałaś mi w międzyczasie, kiedy właśnie dostawaliśmy się do studia, że no nie oszczędzałaś się nawet w tym momencie, kiedy czekałaś na pociechę. Wciąż schody były twoim treningowym sprzymierzeńcem, można powiedzieć.
2: Tak, no przede wszystkim jestem osobą aktywną, więc zniwelowanie całkowicie mojego sportu to by było tak jakby położenie się do łóżka. No, to nie mój styl. Jestem osobą aktywną, więc utrzymywałam to do końca. Nawet w 9 miesiącu weszłam na Pałac Kultury, ale oczywiście weszłam bardzo spokojnie, bo starałam się nie przekroczyć jakiegoś tętna, żeby z dzidzią wszystko było w porządku.
1: Czy lekarz, który prowadził cię, wiedział o tym wyczynie? A tak serio już mówiąc, czy to jest po prostu bezpieczne, taka ilość i taki wysiłek? Czy rzeczywiście byłaś bardzo w takiej opiece nad samą sobą, żeby nie przekroczyć tej granicy?
2: Wszystko oczywiście z konsultacją z lekarzem. Nie było przeciwwskazań, ciąża nie była zagrożona. No wiadomo, że nie mogła być to intensywność taka, jak normalnie bym sobie pobiegła, więc patrzyłam sobie na tętno. Jak byłam zmęczona, to się zatrzymywałam. Kibicowałam innym, no i nie ukrywam, wchodziłam w stroju misia, w symbolicznym takim ubranku.
1: Rzuciłaś jeszcze takie hasło tuż przed tym, jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że w ogóle wchodzenie po schodach, czyli tak

0: taka forma cardio jest bardzo okej dla kobiet.
1: Po porodzie, tak, tak, tak. Jak rozmawiałam, powiedzieliśmy sobie wcześniej, to nawet po cesarce to była jedyna forma ruchu, którą mogłam sobie pozwolić, bo nie byłam w fazy lotu, więc nie ma tego uderzenia, blizna mi nie ciągnęła, więc tak naprawdę już w drugim miesiącu wchodziłam sobie symbolicznie na piąte piętro mojego wieżowca, w którym mieszkam. No ale ale tyle mam. I tyle na razie mogę sobie pozwolić, że na kilka pięter 3-4 razy.
0: To teraz chciałem wrócić do początków. Jak to się stało w twoim sportowym życiu, że związałaś się z bieganiem wokół schodów i po schodach?
1: Tak naprawdę wkręcił mnie Piotr Bodziński. Zaczęliśmy tam biegać, jeździć po świecie. No i pokochałam tę dyscyplinę, bo ta dyscyplina jest o tyle piękna, że tu rywalizuję sama z sobą, ze swoimi słabościami. Tutaj nie mam rywala na plecach, nie muszę mówić o... Muszę go pokonać, bo na schodach się nie da wyprzedzać. Naprawdę jest bardzo ciężko. Jeśli ktoś kogoś dogoni, to jest taka oficjalna zasada, że ta osoba, co jest wolniejsza, przepuszcza tą szybszą osobę. I to jest piękne, że po prostu wynik jest sumą naszego pokonania słabości i przeciw każdego stopnia.
0: A bardzo mnie ciekawi właśnie z perspektywy takiej czysto sportowej, jak można przyrównać regularne bieganie do biegania po schodach. Czy to w ogóle trzeba traktować jako zupełnie inne dyscypliny, czy jednak można opowiedzieć o tym, jak to się różni, co jest podobnego i jeśli chodzi o to, jak organizm pracuje, po prostu nasze ciało, ale też co się dzieje z tętnem podczas biegania i tradycyjnego i po schodach. Jak to w ogóle porównać?
1: Specyfika i technika jest zupełnie inna. Nie można tego porównać do czegoś innego, do innej dyscypliny. Ja jednak, jak się przygotowuję do biegów, to sobie patrzę, że jeśli 5 minut biegnę, to trzeba liczyć, że 5 minut to jest takie 1500 metrów. Jak nie mam możliwości trenowania po schodach, to robię sobie 1500 metrów na stadionie i żeby zachować wysoką intensywność i wysokie zakwaszenie. Może to nie jest idealne odzwierciedlenie, ale chodzi, żeby czasowo odpowiedzieć czasowi realnemu na zawodach i powtórzyć to. I tak jak właśnie przygotowywałam się na inne biegi, byłam w mojej miejscowości, z której pochodzę, Góra Kalwary, to tylko szłam tam na stadion i robiłam na przykład 1500, wiedząc, że około 5 minut muszę to pobiec.
0: Chciałem się podzielić moim osobistym doświadczeniem. Ja do końca nie przepadam za robieniem takiego czystego cardio. Sam nie biegam, mimo że jestem aktywny fizycznie. Moje jedyne cardio to jest tenis, ale trener na siłowni namówił mnie, żeby spróbować cardio na schodach. Szedłem w dość szybkim tempie, około 8 minut i zegar mi wskazał, że spaliłem tylko 100 kalorii. Nie było to fajne doświadczenie.
1: Ale to było na tej maszynie sztucznej,
0: na maszynie,
1: tak?
0: Oczywiście.
1: Powiem tak, ja tej maszyny sama nie lubię.
0: Ojej, dlaczego?
1: Ja nie mogę sobie pozwolić na to po prostu, że ona narzuca mi tempo, decyduje o tym wszystkim. A to czasem jest tak, że czuję się lepiej, mogę przyspieszyć. Na schodach, które są nieruchome, to jest normalnie bieganie jak po ulicy, po stadionie. Tu mogę decydować o każdym kroku, przyspieszyć, czuję się chwilę mocniej, zrobić swój rytm. I nawet nie lubię też biegania na bieżni takiej ruchomej, więc może po prostu to jest moja przypadłość taką, którą bym po prostu powiedziała.
0: Jasne, ale to jest tak, że osoby, które biegają po schodach, nie dyskwalifikują tej maszyny, która symuluje chodzenie po schodach.
1: Jest to jedno z rozwiązań, gdzie możemy sobie potrenować, ale to tak jak mówię, tam, tak jak na bieżni, ustalam sobie tempo, wszystko tego, ciężko jest jakby dostosować te przyspieszenia, rytm. I tam są cały czas taki sam. Na przykład chcę zrobić większy krok, nie jeden raz się potknęłam. Więc ja osobiście nie lubię, ale dziwię się, że tak nisko została spalona kaloria, bo tak naprawdę biegi po schodach, bardzo jest to duża intensywność, bardzo dużo się spala. I tak cały czas się pracuje na wysokim tętnie, więc może tętno nie było wystarczające albo prędkość tych schodów.
0: Ja jeszcze potestuję, natomiast chciałem wrócić do pewnych wspominków. Czy ty wracasz z tylko sympatią do wydarzeń z 2019 roku, kiedy to wygrałaś bieg po schodach w Interkontynentalu?
1: Ja bardzo lubię

ten bieg, bo to jest bieg inny niż wszystkie, bo to jest tylko bieg charytatywny. Tutaj pomagamy. I moje uczestnictwo zawsze pamiętam, bardzo lubiłam ten bieg, bo biegając po schodach była tak, że ta trasa była wyjątkowa, że nagle się wybiegało na zewnątrz, na takie szklane schody i to takie wejście jakby do

0: O Jezu, to było takie tak przyjemne, że człowiek w końcu po takich 49 piętrach mógł sobie odpocząć na materacu i mieć taki symboliczny pomoc dla osoby, wtedy dla Emila, jak dobrze pamiętam.
1: I tu chciałem wrócić do tego, że był to dość specyficzny czas na całym świecie, bo końcówka 2019 roku myślę, że wszystkim zostanie na długo w pamięci. To jest ten czas, po którym zostaliśmy zamknięci na wiele miesięcy. Myślę o pandemii COVID. I rzeczywiście, czy ty też zaobserwowałaś to, bo ja bardzo, że ludzie z braku jakichkolwiek możliwych rozwiązań u mnie po klatkach rzeczywiście odbywało się bieganie po schodach w bloku.
0: Jak najbardziej. No, biegi po schodach mają to dobre, że po prostu można w najgorszą pogodę ubrać krótkie spodenki i po prostu zrobić naprawdę dobry trening. A w Warszawie, no nie oszukujmy się, nie mamy jakichś dużych górek. Nie możemy sobie zrobić treningu pod góry, pod jakieś krosy. Chcemy wyjść trochę ze strefy komfortu. No na Wale, przy Wiśle, no dużo sobie jakiegoś podbiegu nie zrobimy, tak? Albo jechać do centrum przy Parku Łazienkowskim, tak? Tam jest jedna górka. No dla mnie z Bemowa już jest trochę trudniej.
1: I wciąż chcę wrócić do tych wspomnień z 2019 roku. Czy mogłabyś naszych słuchaczy oprowadzić po tym, jak ten bieg jest zorganizowany? No bo umówmy się, budynek Intercontinentalu to nie jest miejsce, które powstało po to, żeby tworzyć tam wydarzenia sportowe. Jak w ogóle taki bieg jest wtedy zorganizowany? Skąd się rusza? Jak wygląda cała ta organizacja? Czy ten budynek jakoś jest na ten czas biegu specjalnie wyłączony tylko pod was? Jak to po prostu od strony organizacyjnej wygląda i przeprowadzenia takich zawodów?
0: Nie wiem, jak w tym roku Intercontinental będzie organizował, tak? Bo może jakaś specyfika biegu się zmieni. I ja czytając ich regulamin zauważyłam, że start biegu jest na parkingu przy minus 5, czyli miejsce, gdzie można po prostu w parkingu zrobić odpowiednią rozgrzewkę, przygotować się, potem wbiega się do standardowej klatki. Nie wiem, czy będzie wyjście tak jak w tamtych pierwszych edycjach, gdzie ja biegałam, że to był taki piękny pokaz tych ludzi, co chcą pomagać na tych klatkach zewnętrznych, czyli w środku, że na tych szklanych, gdzie ludzie siedzieli, kawkę pili, rozglądali się, patrzyli, ludzie nagle biegają. No to było coś naprawdę ekstra. I potem z powrotem wracaliśmy na tą klatkę regularną, techniczną, można tak powiedzieć, i wracaliśmy do rytmu. I kończyliśmy właśnie na River View z pięknym widokiem na panoramę Warszawy. Więc jak ktoś by chciał popatrzeć z góry, no to jest super bieg.
1: A powiedz mi jeszcze proszę, jakie są zasady takie formalne? Osoby, która nigdy nie brała udziału w takich biegach jak ja, ale też naszych słuchaczy, myślę właśnie o różnych restrykcjach. To jest tak, że ktoś cię pilnuje i musisz biegać stopień po stopniu, czy to sama sobie wybierasz? Ile tych stopni przeskakujesz? Co się dzieje z barierkami? Co się dzieje z tymi fragmentami schodów, kiedy one zakręcają? Tam można wyprzedzać? Jak to w ogóle wygląda?
0: Tak naprawdę, no, każdy może biegać w swoim stylu, może stopień po stopniu, może co trzy, ale zasada jest jedna, żeby zrobić to, co drugi stopień. Jest to odpowiedni krok, mięśnie się aż tak nie palą bardzo szybko, bo przy trzech stopniach bardzo szybko siłowo odpadniemy, a po co jeden będziemy bardzo zmęczeni. No i wykorzystujemy jak najbardziej wszystkie barierki, ściany, odpychamy się, żeby odciążyć nogi. Osobiście jak prowadzę treningi po schodach, to zawsze uczę techniki i każda technika dostosowujemy do danej klatki schodowej. Więc czasem jest tak, że jak jest szeroka klatka, nie jesteśmy w stanie wykorzystać ściany zewnętrznej, czyli tylko idziemy przy poręczy wewnętrznej i uczymy się techniki na tej klatce. A tak jak na przykład na Warsaw Tower, ja tam jest tak, że to jest szeroka i tam tylko po środku. Ale na Rondo 1 ja biegam elipsą, więc też co drugi stopień, ale wykorzystuję poręcze wewnętrzne, ściany zewnętrzne i to odpychanie się odciąża nogi i daje wytchnienie.
1: To ja szybciutko jeszcze z myślą o naszych słuchaczach, którzy nie znają specyfiki Warszawy. Wszystko to, o czym powiedziała Iwona, to są po prostu warszawskie, bardzo duże budynki. Warso rekordowy. I jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy chciałem cię podpytać o to, że jeśli są z nami słuchacze, którzy biegają na przykład rekreacyjnie, 10 km, 15 km, raz, dwa razy w tygodniu. Słuchają nas teraz i myślą sobie, kurde, bieg po schodach. Może bym spróbował, może bym spróbowała. Co może ich

0: jako jednak osoby, które w treningu biegowym są, zdziwić, szczególnie gdyby bez żadnego treningu przygotowawczego spróbowały po prostu tak treningowo wbiec na dużą wysokość.
1: Prawda jest taka, że schody nie wybaczają. Zaczniemy za szybko, odpadniemy, będziemy chcieli skończyć już na 5., 6. piętrze. Zaczniemy za wolno, to my będziemy niezadowoleni, że na mecie po prostu nie daliśmy z siebie wszystko. Naprawdę trzeba podejść do tego z rozwagą. Jeśli ktoś nie trenował, jest rekreacyjny, warto zrobić sobie taki test, który był nawet na konferencji kardiologicznej zrobiony. Przeprowadzono badania, że wejście na 5. piętro, około co 12 stopni na jedno piętro, i zobaczyć, czy się zmieściłem w minucie. Jeśli zmieściłem się w minucie i nie dostałem zadyszki, to znaczy, że mam zdrowy układ krążenia i mogę sobie pozwolić na takie schody i się nie bać, tak? Po prostu zacząć. Ale jeśli ktoś pierwszy raz startuje, lepiej zacząć za wolno i przyspieszać od połowy.
0: W takim razie już za chwilę będziemy sprawdzać, jak przygotować się od początku do końca do takiego biegu, czy jeśli mieszkamy na przykład w mniejszych miejscowościach, gdzie wieżowców nie ma, to tak czy inaczej możemy trenować, czy wystarczy właśnie kilka pięter w naszych własnych blokach. No i też podpytam o to, czy treningiem biegaczy po schodach jest zwykłe, regularne bieganie. Iwona Wicha cały czas gościem czwórki. My wracamy już za moment po muzyce.

0: Dość tego siedzenia.
1: Dość tego siedzenia.
2: W czwórce wracamy do rozgrzewki. Michał Piwowarek, a ze mną cały czas Iwona Wicha, biegaczka i trenerka. Dziewczyna, która zwyciężyła w biegu po schodach w Intercontinentalu i w Warsaw Tower. W Warsaw też było zwycięstwo? Nie.
3: W Warsaw Tower wygrałam na pierwszej edycji, na drugiej byłam trzecia, na trzeciej już byłam chora, jakoś się przeziębiłam, a na czwartej no byłam w ciąży, to ale też nie wiedziałam wtedy.
2: Ale byłaś w każdym razie blisko z zwycięstwa i możemy jeszcze wrócić na moment do Warsaw Tower i opowiedzieć o specyfice biegania w tym budynku, bo troszkę się skupiliśmy na Intercontinentalu, dlatego że bieg tam już pod koniec tego tygodnia.

0: Czym różnią się te budynki, jeśli chodzi o zaplecze biegowe?
1: Jeśli chodzi o zaplecze biegowe, no to każda klatka jest specyficzna. Na Warsaw Tower zaczynamy na parterze, mamy kawałek przebiegnięcia po płaskim, następnie jest bardzo dziwna, trójkątna klatka, którą po prostu, ja zawsze mówię, tu nie uczę techniki, tu po prostu trzeba przebiec jak najszybciej albo po prostu, żeby się nie zmęczyć i wejść na tą regularną klatkę, która zaczyna się od drugiego piętra do 47, w miarę podobna i tam można nadrobić lub stracić. I ja jak uczę techniki osoby, które tam pracują, to one ostatnio, ja zawsze mówię, no, zrobicie około minuty szybciej. I tak jest. Jak się nauczą tej techniki, co ja tam ich nauczyłam, zyskują około minuty. A jeszcze przy dobrym przygotowaniu fizycznym może i dwie.
0: Czyli to jest tak, że żeby wyśrubować dobry wynik w biegu po schodach, trzeba się po prostu nauczyć budynku?
1: Można się nauczyć budynku, można też nauczyć się na kilku pierwszych, startując w nowym budynku, uczymy się na pierwszych kilku piętrach, ja tak zawsze mówię, do 8 piętra przypominam sobie klatkę, uczę się techniki, rytmu i po prostu potem przyspieszam. No bo nie jesteśmy w stanie wejść zawsze na klatkę wcześniej, poćwiczyć sobie, zobaczyć, czy ta technika będzie dobra. No ale tak naprawdę niektórzy, tak jak ja zawsze mówię, jest technika męska. Czysta, chamska siła, tak brzydko powiem, że panowie mówią, tu nie ma techniki, trzeba po prostu do góry. Tak, a ja mówię, no nie zawsze jestem w super formie, trzeba po prostu troszeczkę technicznie podejść do tego, jak złapać poręcze, jak to sobie pomóc i dzięki temu tej pomocy to po prostu zawsze jestem gdzieś tam w czubie się udaje.
0: Chciałem podpytać też o takie formalne rzeczy związane z trenowaniem w wysokich budynkach. To jest tak, że te budynki w jakimś stopniu są otwarte na biegaczy, czy po prostu trzeba uzyskać bardzo restrykcyjne pozwolenia, zgłosić swój trening, czy to w ogóle jest dostępne tylko dla wybranych? Jak to wygląda?
1: Tak naprawdę no, nie ma aż takiego dostępności. To są biurowce, które no, pracują, mają po prostu swoich klientów i tak jak na Warsaw Tower ja prowadzę tylko dla po prostu partnerów biegu, czyli jakby najemców danego wieżowca, więc nie można tak wejść. Są budynki, my na przykład organizujemy treningi w Pałacu Kultury i Nauki przed biegiem Tyma. Jest to kilka treningów, 2-3 razy w miesiącu organizujemy i wtedy można po prostu, są otwarta klatka i można sobie trenować. Ja też uczę na początku techniki, jak się uda, jest odpowiednio dużo miejsca. Nawet w ciąży pokazywałam na kilku piętrach, chociaż nie ukrywam, było ciężko.
0: A możemy wyjść troszkę poza Polskę nawet. Znasz się na tych budynkach światowych, które są, można powiedzieć, takimi najbardziej pożądanymi obiektami, jeśli chodzi o bieganie po schodach?
1: Każdy by chciał wystartować w Burdż Khalifa, no ale no, tam szejkowie mają swoje piętra, więc też tam nie jest do końca. Były organizowane razy biegi, ale takie teamowe, chyba bardziej dla strażaków i oni tak też nie wbiegali na całość, tylko do któregoś piętra, z tego co pamiętam. Sama wbiegałam na Merdekę 118 w Kuala Lumpur i to było 118 pięter. Tak, wbiegłam w 22 minuty i 1 sekundę. Nie byłam wtedy do końca mocno przygotowana, bo byłam po kontuzji, ale tamta klatka była cudowna. No i w innych państwach jest tak, że te wieżowce jednak udostępniają swoje klatki techniczne. Oczywiście pod kontrolą i nadzorem.
0: Ciekaw jestem też, czy istnieje coś takiego jak zdobywanie budynków, czy jest jakaś taka konkurencja ogólnoświatowa, że prowadzi się jakieś rankingi dotyczące tego, jak szybko udało się wbiec na konkretny budynek. Jest taka społeczność wokół tego. Już fantazjuję sobie trochę na
1: to
0: temat
1: znaczy
0: wysokości, trochę jak zdobywanie.
1: Jest Tower Running World Association, który prowadzi po prostu Tower Running Tour. I tam po prostu są rekordy i ludzie po prostu patrzą sobie, gdzie kto wbiegł. Ostatnio nawet Piotr Łobodziński ustanowił nowy rekord na KL Tower właśnie w Malezji, więc my też mamy tutaj swoje rekordy i kobiece, i męskie, bo nie ukrywam, że te kobiece były troszeczkę zapomniane, więc ja zaczęłam, brzydko powiedzieć, grzebać te wszystkie wyniki, odszukując, bo zawsze mówimy o rekord trasy, no ale to jest męski rekord trasy, dlaczego nie ma kobiecej? No i tak po prostu teraz bardziej patrzymy na te rekordy też i damskie, i męskie.
0: Dobrze, to w takim razie skupmy się teraz tylko na treningu do takiego biegu i gdybyś była tak uprzejma i wzięła na przykład mnie, osobę, która nie biega, ale bardzo zainteresowałem się tematem, bo słucham rozmowy.

0: rozgrzewki w czwórce chciałbym zacząć. Jak taki trening wyglądałby od zupełnych podstaw?
1: Od zupełnych podstaw, no to przede wszystkim wydolność byśmy trenowali po prostu na biegach płaskich. Mhm. Na początku. Siłę oczywiście i core byśmy robili tak jak na siłowni lub no po prostu w plenerze. Ja często wykorzystuję ławeczki, tak? Ławeczki w lesie, gdyby wchodzić na stopień, zamiast po prostu na skrzynię wskakiwać, wzmacniać tu stawy, rozgrzewać, no i ogólna siła biegowa wraz z wydolnością. Następnie no trzeba byłoby wejść na klatkę schodową. Na początku wystarczyłoby, jak to się mówi, u sąsiada, który ma blok 13-piętrowy, to spróbować po prostu techniki na takiej wąskiej i potem przychodzić na te otwarte treningi, które można na Pałacu Kultury i spróbować właśnie tutaj na klatce schodowej spróbować swoich sił technicznie, tak? Więc na początku wydolność, siła biegowa, czyli takie standardy, podstawy po prostu treningu biegowego, a następnie po prostu technika już na klatce schodowej.
0: To są biegi, można powiedzieć, raczej z tych krótszych, więc to chyba nie są do końca biegi o takim negocjowaniu ze sobą bardzo mentalnym, zbierz więcej siły, no bo to w sumie szybko leci.
1: Szybko leci, ale to tak jak mówiłam na początku, no schody nie wybaczają, jak zaczniemy za szybko, zakwasimy za bardzo organizm, więc do tego zakwaszenia, na wysokim zakwaszeniu też trzeba organizm przygotować, więc tak jak powiedzmy te biegi 3-4 minutowe można porównać do 800 metrów, więc osoby, które biegają 800 metrów powinny się lepiej czuć. No wiadomo, jeśli już tylko złapią technikę, bo to jest bardzo mocna wentylacja płuc i tutaj płuca płoną czasem, jak nogi są dobrze przygotowane, to płuca po prostu aż długo kaszlemy po tym.
0: Wracając do mojego spersonalizowanego treningu od zera, ja mieszkam w bloku, który ma 5 pięter. Czy w takim bloku mogę zrobić sensowny trening i czy w ogóle jest sens w tym, że będę wbiegał na 5. piętro, schodził albo zjeżdżał i znowu kolejne 5 pięter? Czy w ogóle w treningu biegania po schodach ten element schodzenia, czym on jest?
1: Znaczy powiem tak, schodzenie no bardzo obciąża stawy, więc nie jest polecane. Lepiej zjeżdżać windą, no ale przy 5 piętrach, jeśli byśmy szykowali się na przykład pod biegi górskie, góra-dół, no to można sobie schodzić i przy 5 piętrach nie będą tak zakwaszone, ale już schodząc 13-20 pięter w dół, no to już swoje to po prostu stawy dostaną dodatkowego obciążenia, no i to zakwaszenie wyjdzie bardziej od schodzenia niż wchodzenia. O dziwo po biegu po schodach, w górę podkreślam, tak naprawdę można na następny dzień startować nawet na dychę. I na 5 piętrach nie da się zrobić sensownego takiego treningu. Chociaż ja sama teraz trenuję na 5-piętrowym, no ale to nie odda tego, żeby przygotować się do więcej niż 20 pięter.
0: Teraz chciałem pomyśleć o naszych słuchaczach, którzy nie chcą iść specjalnie w kierunku ekstremów, czyli biegania po schodach, no bo tu pod hasłem ekstremum myślę, że to jest jednak coś, do czego trzeba się bardziej przygotować. Czy samo takie intensywne wchodzenie po schodach, podkreślam, może się zbliżyć też do wyników, które osiągniemy biegnąc, czyli czy intensywne wchodzenie po schodach jest po prostu taką fajną jednostką treningową dla osób, które na przykład nie mają specjalnie dużo czasu, żeby wychodzić do siłowni, nie mają na to przestrzeni?
1: Tak, no przede wszystkim biegi po schodach, wchodzenie po schodach to jest super trening, który wzmacnia mięśnie głębokie brzucha, mięśnie lędźwiowo-krzyżowe i po prostu mięśnie nóg. Przy okazji spalamy przy tym bardzo dużo tkanki tłuszczowej, no bo tutaj tak naprawdę bardzo szybko glikogen z mięśni zostanie zużyty, nawet przy spokojnym wchodzeniu, tak jak podkreślam, a następnie po prostu będzie spalanie właśnie tej tkanki tłuszczowej, no której no chcemy się pozbyć, jak to się mówi, dążyć do ideałów.
0: Przychodzi dzień startu, wracamy do tych biegów w drapaczach chmur. W jaki sposób przygotowuje się do zawodów właśnie w dniu startu? Czy to jest przygotowanie w jakimś stopniu inne niż do regularnych biegów po płaskim, czy to jest tak na dobrą sprawę to samo? I nic nie powiedzieliśmy jeszcze o obuwiu.
1: Obuwie. Wrócę do obuwia. Powiem tak, no, w dniu startów już się nie przygotujemy. Tak naprawdę przygotowujemy się kilka miesięcy, pół roku do danego startu, tak?

0: I ostatnia takie mocna jednostka treningowa, no zwykle się robi tydzień przed, może nawet dwa tygodnie i mieć ten czas na odpoczynek, żeby po prostu tak jak przy biegu na półmaraton, maraton, 5-10 kilometrów, w dniu startu być zregenerowanym. 3 dni odpoczynku, stajemy na starcie, robimy rozgrzewkę standardową, taką powiedzmy 10-15 minut. W zależności od naszego przygotowania, to już każdy powinien dobierać indywidualnie. Gimnastyka, trochę skłonów, rozciąganie i trzeba pamiętać, że ręce też bardzo mocno pomagają.
1: To co z tymi bucikami? W czym biegamy?
0: Biegamy. Wai-Ching biega nawet na bosaka. I tak, ale tam są przyzwyczajeni, więc można spróbować, ale tak naprawdę tutaj najważniejsze jest, ponieważ nie ma tej fazy lotów, bez żadnego dropu, bez jakiegoś podwyższenia. Płaskie obuwie, które po prostu wsuwa się i nie obciąża. Chociaż niskim osobom, gdzie poręcze są wysokie i warto wykorzystać, to ja zachęcam zawsze wtedy weź większy drop. Wtedy zyskujesz te 2 centymetry powiedzmy na biegu i jest łatwiej chwycić. Więc osoby niższe biorą troszeczkę wyższe, osoby wyższe po prostu płaskie, wygodne, lekkie buty, żeby nie ciążyły.
1: Do niedzielnego Intercontinental Tower Run zostało już tylko kilka dni. To w takim razie co radzisz osobom jako trenerka właśnie na te kilka dni przed startem, czyli jak wygląda ten ostatni tydzień przed zawodami?
0: Ja zawsze zachęcam jednak naładować się trochę węglowodanami, czyli te 3 dni przed, tak jak niektórzy ładują się przed maratonem czy półmaratonem, więcej węglowodanów, makarony, ryże, to co akceptujecie też, nie przesadzać, nie kombinować i nie eksperymentować. Czyli po prostu bogato węglowodanowa dieta, więcej odpoczynku, żeby powstał tak zwany głód biegania i w dniu startu po prostu... Oczywiście na hamulcu ręcznym też rozgrzewka, żeby też nie pobudzić się za mocno i na starcie po prostu zrobić swoje. Ale tak jak mówię, pierwsze 10 pięter, złapcie technikę, zobaczcie jak się czujecie na schodach, a potem dopiero przyspieszajcie.
1: Chciałem wrócić do tego, że te biegi są biegami tematycznymi, a tematem jest pomoc. Tegoroczny bieg wspiera rehabilitację 7-letniego Noana i o to chciałem podpytać, jak taki wspólny cel wpływa w ogóle na atmosferę takich zawodów?
0: Ja jak pamiętam właśnie tych edycjach przedpandemicznych, to właśnie wszyscy tak się uśmiechali, wspierali się. Nawet jak się mijało na trasie, to się przybijało piątkę. Więc ja mówię, tak jak bardzo lubię ten bieg, chociaż w tym roku nie uda mi się jeszcze wystartować, bo jestem jeszcze nie mój czas, ale może w następnych edycjach już się pojawię.
1: 18 października Intercontinental Tower Run w Warszawie, blisko 1000 stopni do pokonania, 44 piętra, no i sportowe wyzwanie połączone zdecydowanie ze szczytnym celem. A moim i waszym gościem była Iwona Wicha, biegaczka i trenerka, prezes stowarzyszenia Run Up, które prowadzi stronę Tower Running Poland i wspiera i zachęca do tego, żeby biegać po wieżowcach, biegać po schodach w wieżowcach. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

0: tej strony mikrofonu niezmiennie Michał Piwowarek, to jest Rozgrzewka. W czwórce dzisiaj z Iwoną Wichą przyglądaliśmy się wspólnie schodom ze sportowej strony, rozmawialiśmy o technice biegania po schodach, o tym jak rozłożyć siły, kiedy meta jest kilkadziesiąt pięter nad nami. Bardzo podoba mi się w tym temacie to, że zwykły element tkanki miejskiej, jakim są schody, nagle może stać się miejscem zupełnie nowej aktywności. Schody mijamy codziennie, znamy często każdy zakręt i rzadko myślimy o tej przestrzeni jako o miejscu do treningu. Natomiast jeśli jesteście przekonani do tego, że chcielibyście spróbować swoich sił, może warto po prostu zapisać się na ten bieg, o którym mówiliśmy, czyli Intercontinental Tower Run. To jest propozycja, w której możemy i potrenować, ale też wesprzeć szczytny cel. 18 października ten bieg przed nami, a ten szczytny cel to wsparcie rehabilitacji 7-letniego Noana. Ja bardzo dziękuję za spotkanie Iwonie Wisze jeszcze raz i za to, że wspólnie mogliśmy Was w poranku budzić. Już jutro w Rozgrzewce obudzi Was Weronika Puszkar i sprawdzi, jak ubrać się na jesienny trening. Co założyć, żeby na początku nie zmarznąć, a po kilkunastu minutach nie żałować tej dodatkowej bluzy. Będzie o materiałach, o warstwach i o różnicach między strojami do ćwiczeń na zewnątrz, a w siłowni czy w salach. Do tego i czapki, i skarpety, i różne dodatki, które no o tej porze roku są prawie obowiązkowe. Rozgrzewka jutro wraca po godzinie 7, a ja dziś dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Już teraz zapraszam na poranek czwórki w imieniu Kasi Dydo, a ja nazywam się Michał Piwowarek. Do usłyszenia w czwórce.
1: To była Rozgrzewka w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Czwórka. To słychać.
2: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
3: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
4: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
5: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
6: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
2: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
3: Bert, gram dla was we wtorek.
5: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
4: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
0: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Ezra Collective, Life Goes On na antenie czwórki o poranku. Dzień dobry, witaj nowy dniu.
1: Pogoda.
0: Wtorek zapowiada się typowo październikowy. Będzie trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotny deszcz, a poranki zdecydowanie zachęcą do zaprzyjaźniania się już z cieplejszymi kurtkami. W Warszawie termometry pokażą maksymalnie 12 stopni, niebo będzie przeważnie pochmurne, ale od czasu do czasu słońce spróbuje poprawić nam humor. W Gdańsku nieco cieplej, około 14 stopni, chmury będą przeplatać się z przejaśnieniami. No a nadmorski wiatr trochę przypomni, że jesienią szalik to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. W Krakowie 12 stopni, sporo chmur, możliwe są przelotne opady, więc parasol warto mieć pod ręką. Krótko mówiąc, pogoda idealna na jesienne spacery, pod warunkiem, że odpowiednio się ubierzemy. No, ewentualnie też można iść sobie na kawkę, kawka na wynos, też dobrze, bo ogrzeje ręce.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
2: Popołudniowa w czwórce i humor gituwa.
4: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
2: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
5: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
2: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym. Taniej aż o

0: 9 minut po godzinie 8 to będzie bardzo dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, od razu na dobry początek. Życzymy wam pięknego wtorku, chociaż wiadomo, z tym pięknym o tej porze roku bywa różnie, bo październik oczywiście ma swoje humory. No, jednego dnia złota polska jesień, drugiego szaro buro i człowiek zaczyna rozważać, czy przypadkiem nie powinien przeprowadzić się gdzieś, gdzie temperatura przez cały rok nie spada poniżej 20 stopni. No ale my dzisiaj mamy taki plan, żeby nie dać się tej jesiennej melancholii, bo przecież dobry nastrój nie musi zależeć od tego, ile słońca mamy za oknem. No i jeszcze jedno, dzisiaj tak sobie pomyślałam, nie odkładamy życia towarzyskiego do wiosny. No bo mam takie wrażenie, że jesienią wszyscy trochę zamieniamy się w domatorów. No i od razu wjeżdża taki schemat. W piątek nie możemy, bo jesteśmy zmęczeni, w sobotę nigdzie nie wyjdziemy, bo pada, w niedzielę to już w ogóle nic nie możemy zrobić, bo psychicznie przygotowujemy się do poniedziałku. No i dlatego dzisiaj warto przerwać ten schemat i dlatego dzisiaj życzymy wam przede wszystkim dobrych ludzi wokół, spontanicznych planów, dużo powodów do uśmiechu i takiego wtorku, który okaże się znacznie fajniejszy niż zapowiadał się jeszcze o tej 8 rano. Na początek dzisiaj mamy dla was dużo dobrych rzeczy w czwórce. Przez najbliższe 2 godziny będziemy wam dotrzymywać towarzystwa, podrzucamy fajne tematy, zagramy świetną muzę, no i będziemy przypominać, że jesień naprawdę da się lubić. 11 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki, tutaj serwujemy wam dużo uśmiechu i dużo dobrej muzy.
2: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

0: Digitłam All In, to już za nami 18 minut po godzinie 8. Lecimy z tym porankiem.
1: Czwórka.
2: Czwórka.
1: I można wstawać.
0: Dobra, teraz przez chwilę będzie trochę sentymentalnie, podobno czas leczy rany, no ale z pamięcią, to wiecie, już bywa bardzo różnie, bo czy zdarzyło się wam kiedyś zatęsknić za kimś, kogo nie widzieliście od wielu lat, no i nagle, wiecie, wystarczy jedna piosenka,

0: jakiś zapach albo jakieś przypadkowe wspomnienie, no i tak naprawdę wszystko wraca. Nawet to, o czym wydawało się nam, że już dawno zapomnieliśmy. No i właśnie o takiej tęsknocie opowiada nasza dzisiejsza nowość, no bo przecież nie mówię tego bez powodu. Jazz Hooks, Nathan Dave połączyli siły w utworze Missing You. No i w związku z tym będzie delikatnie, trochę nostalgicznie, ale też bardzo, bardzo tanecznie, bo to taki klimatyczny deep house. A za wokal odpowiada Jazz Hooks, która udowadnia, że nie tylko świetnie produkuje muzykę, ale też potrafi przepięknie zaśpiewać. No to sprawdźmy, czy komuś z was przypomni się dzisiaj ktoś wyjątkowy. Jazz Hooks, Nathan Dave, Missing You w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.

0: Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Chciałbyś

0: Kaciusz. Xavier, mała akta już za nami, dwutakt, 24 minuty po godzinie 8. To co, może jakaś czapka trafi w wasze ręce?
1: Przed czym się ukrywam.
0: Tak, bo to jest ten moment, kiedy możecie czapki zgarnąć z czwórki. Fajne, czarne, idealne na tę porę roku. Gdyby ktoś miał ochotę o tę czapkę powalczyć, o czapkę czwórki, no to musi odpowiedzieć na pytanie, przed czym się ukrywam. No a dzisiaj ukrywam się przed pewnym pytaniem. Tak, dzisiaj będzie chodziło o pytanie i to pytanie jest mi zadawane przez członków mojej rodziny codziennie. To pytanie powoduje, że ja stoję w kuchni i jestem na tak zwanej wydawce. To pytanie kryje w sobie oczekiwania głodnych domowników i to jest takie pytanie, które ogólnie nigdy się nie kończy. Ono jest zadawane codziennie. Przed czym dzisiaj się ukrywam? A konkretnie przed jakim pytaniem? No właśnie, oto jest pytanie. 22 kierunkowy do Warszawy. 645-2100. Dzwonicie, jeżeli macie ochotę powalczyć o absolutnie fantastyczną czarną czapkę czwórki.

0: To Rojksop na antenie czwórki, 28 minut po godzinie 8, a my rozkręcamy zabawę.
1: Przed czym się ukrywam?
0: No takie pytanie wam dzisiaj o poranku zadałam, ale to dlatego, że mam dla was bardzo fajne czapki. Dzisiaj ukrywam się przed pytaniem, które powraca w mojej rodzinie jak bumerang. Ja nie wiem czemu, dlaczego jest tak, że to pytanie najczęściej zadawane jest właśnie mi. No ale tak już jest, muszę się z tym pogodzić, o co dokładnie chodzi. No to spróbuję rozwikłać najpierw Łukasz. Dzień dobry, witaj o poranku w czwórce.
2: Dzień dobry.
0: Co u ciebie dobrego o poranku? Jak leci?

0: poranek.
1: Wszystko w porządku. Ważne, że się wstało i ruszyło do pracy.
0: To prawda. Lecimy po prostu z tym porankiem. Lecimy do pracy, tak, a potem zobaczymy, co się da zrobić. Ja dzisiaj proponuję jakieś spotkania towarzyskie, żeby tego nie odkładać, że wiesz, że jesień to już wszyscy siedzimy pod kocami. Tylko nie, nie, nie. Po prostu dbamy o kontakty towarzyskie. No a przy okazji też bawimy się, tak jak bawimy się w czwórce. Przed czym się dzisiaj ukrywam? Oto jest pytanie do ciebie.
1: No stawiałbym, że to najsłynniejsze. Chodzi pewnie o jedzenie, tylko nie wiem, czy te poranne, czy południowe, ale stawiałbym mamo co na obiad.
0: Tak, dobrze. Brawo, to jest to pytanie. Dzisiaj ukrywam się właśnie przed tym codziennym dylematem całej rodziny. Przed pytaniem, które nigdy się nie kończy, czyli co dzisiaj na obiad? Bardzo dobrze, gratuluję, cieszę się. No ale to u ciebie w domu tobie jest zadawane to pytanie? Bo to pytanie...
1: Tak, u mnie taka zasada, że weekendowy ja jestem kucharzem.
0: A, no to fajnie. Bardzo fajnie u ciebie. No to cieszę się, że wspomagasz całą rodzinę dobrymi obiadami. Pytanie, co dzisiaj na obiad? Jeszcze mnie dzisiaj nie zostało zadane, ale jak tylko wrócę do domu, to na 100% tak będzie, więc będę musiała rozwikłać tę zagadkę dzisiaj. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego,
1: dzięki,
0: Łukasz. Pozdrawiam
1: dnia,
0: cię.
1: Dzięki.
0: Miłego dnia. Yes, sir. We taking it across the pond today. Ha. The Jurassic way.

0: 24 minuty pozostały do godziny 9. Odpalamy media społecznościowe.
1: Czwórka. Daj głośniej.
0: Zaglądamy sobie teraz do netu, bo tam jak zwykle sporo się dzieje i okazuje się, że na przykład Instagram tej jesieni ma dla nas naprawdę kilka ciekawych propozycji. Zacznijmy od trendu Message from A, tak się ten trend nazywa, i jest inspirowany serialem Pretty Little Liars. Pamiętacie na pewno te tajemnicze wiadomości od kogoś, kto wiedział o bohaterach zdecydowanie za dużo. No więc teraz internauci tworzą własne wersje takich wiadomości, zdradzając swoje małe sekrety. Na przykład wiem, że od 3 tygodni obiecuję, że zaczniesz ćwiczyć. Albo na przykład wiem, że powiedziałaś, że jesteś już w drodze, a tak naprawdę dopiero wychodzisz spod prysznica. Message from A. No właśnie, taki zabawny jest ten trend. Przyznajecie, że każdy z nas ma przynajmniej jeden taki sekret, którego lepiej nie ujawniać, no ale wiadomo, Instagram pokazuje wszystko, nawet nasze najskrytsze tajemnice. No a skoro o sekretach mowa, no to mam wrażenie, że Instagram odkrył również tajemnicę oszczędzania. Zamiast kupować, robimy sami. Jesienne DIY, czyli własnoręcznie robione dekoracje, przerabianie ubrań, malowanie kubków, tworzenie świeczników. No po prostu Instagram przekonuje nas, że wszystko można zrobić samodzielnie i oczywiście wygląda to przepięknie. No problem pojawia się wtedy, kiedy kupimy wszystkie potrzebne materiały, wydamy jakieś 200 zł, poświęcimy 6 godzin, a efekt końcowy wygląda jak praca plastyczna z trzeciej klasy podstawówki, no ale wiecie, no satysfakcja jest bezcenna, więc jak najbardziej zachęcamy. No i na koniec coś dla tych, którzy lubią rywalizację, bo wyobraźcie sobie, że internet chodzi i to dosłownie i coraz więcej osób urządza sobie ze znajomymi wyzwania na liczbę kroków. Kto zrobi ich najwięcej w ciągu dnia, wygrywa. Kto przegra, stawia kawę albo obiad. No i nagle zwykły spacer z psem zamienia się w dyscyplinę olimpijską. Ludzie chodzą po mieszkaniu, po schodach, tak, chodzą jak najbardziej, robią dodatkowe kółka wokół bloku, a niektórzy też pewnie nawet zaczynają się cieszyć, kiedy przypomną sobie, że zapomnieli coś ze sklepu, no bo przecież wyjście do sklepu to może być dodatkowe 1000 kroków. No i w sumie ten ostatni trend bardzo mi się podoba, bo jeśli internet ma nas do czegoś namawiać, to niech namawia do ruchu, kreatywności i dobrej zabawy, a jeśli przy okazji można wygrać kawę od znajomego, no to ja zakładam buty i wychodzę.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofian dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

0: 14 minut pozostało do godziny 8, a my dalej scrollujemy.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słyszeliście o tym? No wygląda na to, że po latach zachwytu tak zwanymi inteligentnymi domami, czyli smart house, smart home, czas na tak zwane głupie domy. No i spokojnie, nie chodzi o to, żebyśmy nagle zaczęli mieszkać mniej komfortowo, wręcz przeciwnie. Coraz więcej osób ma po prostu dosyć technologii na każdym kroku. Lodówki, która chce się z nami zaprzyjaźnić i chce z nami rozmawiać, żarówki, do której potrzebna jest aplikacja i ekspresu do kawy, który najpierw musi połączyć się z Wi-Fi, zanim w ogóle zmieli kawę. Ten trend nazywa się dump home, czyli głupi dom, polega na powrocie do prostoty. Zwykłe włączniki, światła, analogowe zegary, książki na półkach, naturalne materiały, meble z historią i przedmioty, które tak naprawdę nie wymagają żadnej aktualizacji oprogramowania. Chodzi o to, żeby dom był znowu miejscem odpoczynku od technologii, a nie kolejnym urządzeniem, którym trzeba zarządzać i trzeba go naładować. No i powiem wam, że jest w tym coś pięknego, bo wracamy do czasów, kiedy jedyną rzeczą, która nas w domu podsłuchiwała, był sąsiad za ścianą. Calvin Harris. Bust a bus. Is they ready? Is they ready? Yeah. It's only right I get on board this Global Express.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z siedmioma melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczone.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty pod

0: Lane grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Krajny Muzyk na Antenie Czwórki to już za nami, a na zegarach godzina 9. Dzień dobry.
1: Pogoda.
0: Przed nami dzień z chłodnym powietrzem, wędrującymi po niebie chmurami, ale też i chwilami ze słońcem. We Wrocławiu całkiem przyjemnie 13 stopni, sporo przejaśnień, a momentami nawet trochę więcej słońca. W Poznaniu również 13 stopni, chmury nie powinny zdominować całego dnia, więc jest szansa na odrobinę złotej polskiej jesieni. W Lublinie chłodniej, około 11 stopni, niebo częściej zasłonią chmury, miejscami możliwy będzie też słaby i przelotny deszcz.
1: Autopromocja.
2: Czwórka, to słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13, o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
4: Bert, gram dla was we wtorek.
6: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
5: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo. Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
12: Dzień dobry.
13: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
12: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
13: Interesujące, ale co to?
14: Lokata banku pocztowego.
13: Biorę.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: 10 minut po godzinie 9 gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witamy we wtorkowy poranek. Jest dzisiaj 13 dzień października, tak po prostu tylko przypominam. Jesień rozgościła się u nas już na dobre. Poranki robią się coraz chłodniejsze, wieczory coraz dłuższe. No a kołdra każdego ranka przedstawia naprawdę przekonujące argumenty, żeby jednak nigdzie nie wychodzić. No ale my się nie dajemy, bo umówmy się, jesień to nie jest oficjalne zaproszenie do tego, żeby przez najbliższe 5 miesięcy siedzieć pod kocem, oglądać seriale i utrzymywać kontakty towarzyskie wyłącznie za pomocą wysyłania znajomym śmiesznych filmików. Dlatego my mamy dzisiaj propozycję. Nie kiśniemy w domach. Umawiamy się, spotykamy się, wychodzimy do ludzi. No a jeżeli na razie jedynym planem na dziś jest dotrwanie do wieczora, no to spokojnie, od czegoś trzeba zacząć. My to doskonale rozumiemy. No później ten dzień jakoś się rozkręci. My zaczynamy od dobrej muzyki, dobrej energii, wspaniałego gościa, który za moment się u nas, mam nadzieję, pojawi. Basia Kurdej-Szatań do nas cały czas zmierza. No a przed nami godzina wspólnego poranka w czwórce. Będzie ciekawie, wesoło i na pewno nie pozwolimy wam zapaść w jesienny sen.

0: 18 minut po godzinie 9 rozkręcamy ten dzień na dobre.
1: Hej! To jest poranek. Poranek.
0: A o poranku są tacy ludzie, którzy no, mają problem, żeby zdecydować, co założyć, ale są też tacy, którzy w ciągu jednego dnia potrafią wcielić się w kilka zupełnie różnych postaci. Nasza dzisiejsza gościni, która do nas zmierza, zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Rano plan serialu, po południu kolejne obowiązki, wieczorem scena teatralna. No a gdzieś pomiędzy tym wszystkim jeszcze życie rodzinne, no i próba znalezienia chwili dla siebie. Jak wygląda poranek kobiety, której kalendarz prawdopodobnie sam potrzebuje urlopu? Czy można być świetnie zorganizowaną, ale też jednocześnie mieć ochotę rzucić wszystko i wrócić pod kołdrę? No i czy osoba, która zawsze mówi spokojnie, wszystko ogarnę, czasami też potrafi poprosić o pomoc? O tym wszystkim porozmawiamy już za moment z Barbarą Kurdej-Szatan, która już miała być razem z nami w studiu, już miała tutaj z nami

czasami przybijać czwóreczkę. Już mieliśmy sobie tutaj pośmieszkować i właśnie troszkę sobie pożartować, ale gdzieś utknęła. Utknęła w korku, więc za moment do niej zadzwonimy i sprawdzimy, co tam u niej słychać, jak korki o poranku w Warszawie i czy możemy jej jakoś pomóc. 19 minut po godzinie 9, za moment łączymy się z Barbarą Kurdej-Szatan.

0: 27 minut pozostało do godziny 9, a my cały czas zadajemy pytanie, gdzie jest Baśka?
1: Czwórka. Daj głośniej.
0: No, to mielibyśmy ochotę powiedzieć do Baśki, kurde, jesza ten daj głośniej, bo my tutaj na ciebie czekamy. Czemu nie odbierasz od nas telefonów i czemu cię tutaj tak naprawdę nie ma o poranku razem z nami, ale mam nadzieję, że to się za chwilę zmieni i jakaś magia nastąpi i Barbara, kurde, i szatan za moment się u nas pojawi. To jest kobieta, która jest niezwykle zapracowana, wiecznie w pędzie, rano plan serialu, po południu kolejne obowiązki, wieczorem scena teatralna, na gdzieś pomiędzy tym wszystkim życie rodzinne, a także próba znalezienia chwili dla siebie i dzisiaj jeszcze radio. Za moment Barbara Kurdej-Szatan razem z nami o poranku w czwórce. 28 minut po godzinie 9. Rozkręcamy się na dobry początek dnia i wrzucamy na luz. Dzisiaj lecimy na pełnym spontanie. No matter what, no matter what, you gotta

0: To Lady Gaga, Runway to już za nami. 29 minut pozostało do godziny 10. No lecimy z tym porankiem.
1: Hej! To jest poranek.
0: No i w końcu jest wyczekiwana z uśmiechem na twarzy, z błyskiem wokół Barbara Kurdej-Szatan dzisiaj ja już... razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Wy mnie nie słyszeliście, ale za to ja słyszałam was. Już się nakręcałam.
0: No i jak tam słychać czwórkę o poranku?
2: Świetnie, świetnie rozbudzacie, bardzo imprezowo. Właśnie wpadłam tutaj i mam ochotę tańczyć tak naprawdę.
0: Ja się nie dziwię, bo my naprawdę tutaj dobrze gramy od rana do wieczora, więc namawiam do słuchania czwórki jak najbardziej. Lekko spóźniona dzisiaj do nas wpadasz. Czy każdy twój poranek wygląda właśnie tak, że leci na ostatnią chwilę, kołdra za długo dzisiaj przytrzymała, poduszka nie dała ci wstać.
2: Wiesz co, koncert miałam wczoraj do późna i poranek nie był zbyt łatwy, ale mam też tu bardzo daleko, wiesz, przez Warszawę jest tak trudno przejechać teraz o tej porze.
0: Ja się nie dziwię.
2: Z drugiego końca i są takie ulice, gdzie są jeszcze remonty, gdzie na przykład są nowe osiedla i tam wyjechać stamtąd, to jest jakaś katorga o tej porze, naprawdę, to się po prostu godzinę dłużej jedzie.
0: Czy ty w ogóle pamiętasz taki poranek, że w ogóle nie musiałaś się spieszyć i właściwie co wtedy robiłaś? Jak wygląda taki twój, wiesz, idealny poranek?
2: Słuchaj, wstaję, piję sobie spokojnie kawkę, patrzę za okno na piękną Warszawę. Jemy sobie razem śniadanie z rodziną. Szczęśliwi.
0: No to kiedy tak było?
2: Rzadko, oj, nie wiem, na wakacje.
0: No to całkiem niedawno, no. To chociaż
2: całkiem
0: tyle
2: niedawno,
0: dobrego.
2: A czy tobie też tak bardzo szybko ten wrzesień zleciał? Już połowa października?
0: Tak. Rzeczywiście, chyba jesienią czas mija zdecydowanie
2: za szybko.
0: Szybciej. Może dobrze, bo ja akurat chciałabym, żeby znowu była już wiosna, więc niech ten czas szybko płynie. Słuchaj, mały quiz o poranku. Uwaga, musisz się na moment skupić i skoncentrować.
2: Najgorzej.
0: Będzie tak. Seria fajnych pytań. Najczęściej spóźniam się, bo...
2: Bo albo za późno wstanę, albo za dużo sobie rano zadań daję na głowę i twierdzę, że wszystko zdążę.
0: Najbardziej absurdalna rzecz, jaką zrobiłam w pośpiechu, to...
2: O matko, nie wiem. Absurdalna. Nic mi nie przechodzi do głowy.
0: Włożyłaś coś zamiast do zmywarki, na przykład do lodówki. Dobra,
2: pewnie
0: lecimy
2: tak,
0: dalej.
2: Pewnie się tak zdarzało.
0: Kiedy ktoś mówi do ciebie odpocznij, to ty...
2: Może za pół roku.
0: W innym życiu.
2: Tak.
0: To jest moja ulubiona odpowiedź. Moja rodzina słyszy o poranku najczęściej ode mnie.
2: No szybko.
0: Gdybym nie była aktorką, zostałabym...
2: Masażystką.
0: Serio?
2: No.
0: Ale jesteś po jakimś
2: świetnie
0: kursie?
2: Świetnie masuję. No właśnie nie, ale mogłabym zrobić, bo idzie mi to dobrze. I bardzo dobrze wyczuwam te takie wszystkie zbite mięśnie.
0: Pod palcami?
2: Pod palcami.
0: Ale ty w ogóle masujesz kogoś w rodzinie? Czy...
2: Tak, i koleżanki,
0: dobrze
2: znajomych
0: wiedzieć.
2: Generalnie, no naprawdę.
0: Jak ja lubię ludzi, którzy potrafią takie rzeczy robić.
2: Tak.
0: Dzisiaj obiecuję sobie, że...
2: Dzisiaj obiecuję sobie, że wieczorem zrobię coś dla siebie.
0: I że już nigdzie więcej się nie spóźnię. Basia Kurdej-Szatan dzisiaj jest razem z nami o poranku w czwórce. Za moment wracamy.

0: 23 minuty pozostały do godziny 10, a my cały czas siedzimy z Baśką Kurdej Szatan, ale jest wesoło.
1: Pobudka. Robimy hałas.
0: Ty jesteś bardzo zapracowaną osobą. Z jednej strony wstajesz rano, odwozisz dzieci, później plan serialu czasami pewnie jest i odwrotnie. Po południu kolejne obowiązki, scena teatralna, no i gdzieś pomiędzy tym wszystkim, no to życie rodzinne, życie osobiste.
2: Tak, mąż właśnie wyjechał na tydzień, więc
0: właśnie,
2: wszystko na mojej głowie. Pojechał do Torunia grać, słuchaj, w Toruniu gra spektakle, wspaniałe zresztą.
0: No i
2: idźcie,
0: co?
2: Ludzie.
0: On sobie tak leci na pełnym chillu, a większość obowiązków po twojej stronie?
2: Akurat teraz taki tydzień, ale tak to się wymieniamy, jak jesteśmy razem w Warszawie.
0: Pogadajmy chwilę o serialu, zaraz wracam. To jest serial, w którym wcielasz się w Ewę, taką delikatną, romantyczną pracownicę biura informacji. Ja bym chciała zapytać, jak wygląda poranek na planie serialu? Co tam się dzieje o poranku?
2: No, jest make-up, jest bardzo wesoło zawsze w make-up busie. Czy w charakteryzacji.
0: A nie ma jakiegoś śniadania najpierw?
2: Jest śniadanie w Barobusie. Słuchaj, no...
0: Co serwują w Barobusie na planach seriali? Ja chcę
2: ojej,
0: to wiedzieć.
2: Same pyszności, słuchaj. No są sałatki, są, jest jajeczka. Panowie nam robią na przykład, nie wiem, sadzone, czy jakieś, czy jajecznice, jakieś serki, pasty, warzywka, coś na słodko też.
0: A ty,
2: super.
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to jesteś takim kontrol freakiem? W ogóle, co jesz o poranku? Co je o poranku Barbara Kurdej-Szatan?
2: Dzisiaj chapnęłam dosłownie 3 łyżki płatków z mlekiem, żeby na szybko wyjść. Wypiłam kawę w samochodzie, jeszcze nie całą nawet. I tyle. Dopiero zjem śniadanko później, takie większe.
0: Ale pilnujesz posiłków, pilnujesz, nie wiem, białka i te sprawy?
2: No trochę nie sprawdzam dokładnie, ale na pewno mam
0: kalorie,
2: tak, że jak,
0: liczenie.
2: Że jak przez kilka dni, na przykład w naszych kobiecych dniach, po prostu mam ochotę jeść strasznie dużo, to jem same mączne rzeczy i potem to bardzo odczuwam, więc potem jem same warzywa na przykład i zupy. Raczej tak słucham swojego organizmu po prostu, ale wiem, czego unikać, żeby poczuć się lżej na pewno.
0: Wróćmy na plan serialu. Jaka jest atmosfera na planie serialu? Zaraz wracam. Kto najczęściej rozśmiesza ekipę?
2: O, powiem ci, że my z Dawidem Dziarkowskim mamy wspólne sceny i bardzo, bardzo lubimy razem pracować.

0: jest no strasznie śmiesznym. Ale wszyscy, wiesz, bardzo się lubimy w tej ekipie. Kręcimy teraz czwarty sezon. Jeszcze nam telewizja jeszcze domówiła odcinki, żeby wypełnić całą zimę odcinkami, także kręcimy czwarty. Mam nadzieję, że potem będzie piąty. Historie są ciekawe, takie
1: no właśnie, co się
0: dynamiczne.
1: Wydarzy? Co nam możesz zdradzić?
0: U mojej Ewy. Mhm. Moja Ewa, słuchaj, po czterech sezonach w końcu przyjęła miłość Michała, który ją kocha od początku. I tam były zawirowania i teraz obecnie są bardzo szczęśliwi. No ale jest też taki jeden jej były, z którym ma dziecko, który tam mąci niestety, a jest troszeczkę no taki psychopatyczny, bym powiedziała, więc no się dzieje.
1: Ewa jest romantyczką, a ty na co dzień też jesteś romantyczna czy bardziej pragmatyczna?
0: Ja jestem chyba bardziej pragmatyczna. Jestem romantyczna, też lubię być. Jestem może ani jedno, ani to, ani to. Jestem spontaniczna, ale też konkretna. Na pewno nie jestem taka delikatna jak Ewa i taka trochę z głową w chmurach.
1: Czy po wielu
0: ale lubię tę moją Ewę, wiesz?
1: No
0: lubię
1: ja
0: właśnie
1: wierzę.
0: To, że mogę grać takie inne postacie, trochę inne ode mnie.
1: A zdarzyło ci się kiedyś nie lubić swojej bohaterki? I wychodzić rano na plan zdjęciowy i myśleć sobie, god damn, znowu muszę się wcielić w tę wredną babę.
0: Wiesz co, miałam tak w teatrze czasem bardziej. W telewizji nie, bo w telewizji zazwyczaj gram pozytywne postacie, chociaż lubię grać negatywne. W teatrze więcej gram takich negatywnych i mogę się powyżywać bardziej aktorsko. Natomiast miałam kiedyś takie... Jedną miałam taką rolę, którą po prostu nie do końca ją rozumiałam na początku. I istotne jest bardzo to, żeby zrozumieć i zawsze potrafić obronić tę swoją postać. Także, ale to tylko raz mi się tak zdarzyło, ale to chyba dlatego, że reżyser mi tak namącił w głowie, że miałam wrażenie, że muszę po prostu wykonywać wszystkie jego wskazówki i dopiero jak tak przetrawiłam tę postać przez siebie, to dopiero poczułam, że wiem co robię. No,
1: czy zdarzyło ci się kiedyś w życiu, w realu, mówić tekstami swoich bohaterek? Może masz takie w ogóle ulubione
0: mam tak czasem,
1: teksty?
0: Mam tak czasem, że mówię coś i od razu mi się przypomina jakaś scena ze spektaklu. No, mam takie. Ale teraz ci nie przypomnę, bo tak wiem, że musimy się śpieszyć, bo mamy krótkie wejścia.
1: Co ty? Mamy chill, jest poranek.
0: Mówisz, tak?
1: 18.
0: Jest bardzo energetycznie u was.
1: Minut pozostało do godziny 10. Basia Kurdej-Szatan jest razem z nami. Wspomniała o teatrze, to za chwilę o teatrze jeszcze chwilę porozmawiamy.

0: To G-Eazy na antenie czwórki, to już za nami. 15 minut pozostało do godziny 10. Dzisiaj poranek z Baśką.
1: Włącz poranek. Włącz czwórkę.
0: Dzisiaj poranek z Basią Kurdej Szatan. Ja nie wiem, czy ty wiesz, że my kiedyś zostałyśmy pomylone. No nie możesz tego wiedzieć, bo no ja zostałam pomylona z tobą.
2: Musimy sobie zrobić wspólne zdjęcie.
0: W klubie. No normalnie koleś do mnie podbijał i ja myślę sobie, nie no dobra, spoko, fajnie. Nie, żeby mi się jakoś specjalnie podobał, ale w pewnym momencie on do mnie mówi Basia. A ja myślę sobie, jaka Basia? O czym w ogóle dokładnie chodzi? No i potem się okazało, że on myślał, że ja to ty, nie?
2: Trzeba
0: no.
2: było iść
0: A trochę
2: to.
0: Mi się przykro zrobiło, Śmiesznie wiesz? Było. Bo jak się zorientował, że to jednak nie ty, no to już wiesz, odpuścił, aha, nie? Także wiesz, no, no nie wiem, czy szkoda, wiesz, no, ale
2: sobie
0: ale z drugiej strony pomyślałam sobie, no wiesz, jak mi zaczął pytać już o seriale i o spektakle teatralne, to trochę, wiesz,
2: konsternacja. Wodę.
0: Dobra, polejmy trochę wodę a propos twoich spektakli, bo jest ich całkiem sporo. Ty teraz bierzesz udział w 11 spektaklach. Czy to nie
2: tak.
0: za dużo?
2: Dużo, to jest bardzo dużo. Tak mi się nazbierało, wiesz, od lat.
0: Ale czy tobie to się nie myli?
2: No, nie myli mi się na szczęście, chociaż mam takie dwa spektakle, że jedno zdanie zaczynam tak samo i raz tak miałam w Krakowie właśnie, gramy do 2 razy sztuka, gramy w listopadzie i w styczniu ostatnie sety, zapraszam. Bardzo piękny spektakl o miłości, trudnej. To tam jest takie jedno zdanie, które miałam, już miałam ochotę inaczej skończyć i tak miałam, wiesz, a nagle się obudziłam, mówię, Boże, nie. Bo to są, wiesz, jak myśli w głowie przelatują, to są dosłownie ułamki sekund, więc ja miałam...
0: Znaczy ja wierzę, że ty działasz trochę jak automat. No wiesz, pojawia się jakieś jedno zdanie i potem po prostu głowa ci podpowiada następne. Nie jest tak?
2: Tak, aczkolwiek to jest tak w teatrze, że ja zawsze pilnuję tego, żeby wszystko było żywe, żeby było prawdziwe, bo jak wchodzi automat, no to już nie jest dobrze. Także oczywiście to wszystko pamiętam. Natomiast tak, jest tych 11 spektakli, to jest dużo. W niektórych spektaklach mam zmienniczki, ale w niektórych nie. Na przykład no, w mojej produkcji, którą zrobiłyśmy z moją siostrą, spektakl I nie benicie, gramy w listopadzie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, zapraszam serdecznie. No tutaj nie ma mowy o żadnych zmienniczkach, bo to jest nasze, takie od serca, wypracowane i to jest moja pierwsza produkcja, jestem z tego bardzo dumna.
0: No i co to będzie za historia?
2: To jest historia aktorki międzywojnia polskiej, która była wielką gwiazdą w tamtych latach, a potem została zapomniana. I jej historia jest bardzo tajemnicza. Dopiero 7 lat temu dowiedzieliśmy się w Polsce, że ona dożyła starości w Stanach Zjednoczonych, bo wszyscy myśleli tutaj w Polsce, że ona zginęła w kanałach podczas Powstania Warszawskiego, a ona tam dożyła tej starości. I co jest też ciekawe i takie intrygujące, że rodzina, którą tam później założyła, również te 7 lat temu dowiedziała się, że ona w Polsce była wielką gwiazdą.
0: Co za historia?
2: I grała, słuchaj, w co drugim filmie. Naprawdę, jak sobie zobaczysz filmy międzywojenne, to ona w co drugim grała. Z Bodo, z Ordonką się znała. I była wschodzącą, przepiękną, przezdolną gwiazdą. Taką pierwowzorem seksbomby.
0: A jak ty trafiłaś na tę historię? Jak ta historia cię odnalazła?
2: Moja siostra trafiła na artykuł o niej właśnie, bo to było 6 lat temu. Kiedy Kasia na to trafiła, czyli to było zaraz po odkryciu, że ona dożyła tej starości i tam w Stanach i stwierdził, a miałyśmy już wtedy pomysł, żeby zrobić razem spektakl i stwierdziłyśmy, że to będzie piękna historia. No i potem przez 5 lat ten spektakl powstawał.
0: No właśnie, chyba od przeczytania artykułu
2: reżyserki, scenarzystki.
0: Do powstania spektaklu jest chyba kawał drogi.
2: Tak, tak, tak. Trochę nam to zajęło. Z racji też tego, że każda jest zajęta, bo Kaśka jest w Teatrze Muzycznym w Gdyni na etacie, więc każda miała dużo pracy. No ale w końcu rok temu właśnie była premiera, zresztą na moją 40, więc to był taki przełomowy dla mnie moment. No i gramy to teraz właśnie i zapraszam serdecznie.
0: Ulubiony moment z tego spektaklu to?
2: Ulubiony moment? O kurczę, tam jest, wiesz co, tam...
0: Jak już się kłaniacie.
2: My tam i śpiewamy, tam jest, wiesz co, to jest bardzo emocjonalny spektakl, więc tam jest dużo wspaniałych momentów. Ale pytałaś się o cytaty jakieś.
0: No dobra, wracamy do tych cytatów, niech będzie na koniec.
2: Tak,
0: śmignij tutaj tym cytatem, jest
2: no mam cytat akurat,
0: poranek.
2: Akurat
0: dawaj,
2: przez to,
0: lecisz.
2: Że widzisz, gram 11 spektakli, to te moje teksty mi się strasznie mieszają, natomiast mam taki cytat, który akurat wypowiada Wiktor Zborowski w spektaklu Miłość w Saybrook w Teatrze Szóste Piętro, który gramy zresztą 31 października w Halloween, więc zapraszam serdecznie do teatru. On brzmi tak. Kochać to cierpię.

0: Ale nie kochać, to też cierpieć. Ale aby być szczęśliwym, trzeba kochać. Więc aby być szczęśliwym, trzeba kochać, cierpieć z miłości.
1: Basia, kurde,
0: jeszcze on
1: szata.
0: Tym głosem, jak to mówi, to ja po prostu się rozpływam.
1: O
0: zawsze.
1: Poranku, o miłości. Dzisiaj w czwórce wiecie, co macie robić. Być może jadąc dzisiaj do pracy znajdziecie miłość swojego życia. Mam nadzieję, że zapamiętaliście ten cytat. Może śmigniecie właśnie tym cytatem.
0: A ja zapraszam
1: i
0: do teatru.
1: Z tego coś pięknego.
0: Bo gram nie tylko takie spektakle jak Ina czy Aniołki Mussoliniego w Romie, które są trudniejsze emocjonalnie, ale też gramy bardzo zabawne komedie w całej Polsce i zapraszam was do teatrów.
1: Basia Kurtej-Szatan dzisiaj razem z nami o poranku. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
8: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy

0: stopie ryzyka. Obiecuję.
1: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Na początek najcieplejsze i najzimniejsze stolice Europy. Najcieplej dziś będzie w Atenach i Nikozji. 27 stopni. Słoneczna jesień na południu. Lekki wiatr z Morza Śródziemnego. No to idealne miejsce na czerpanie przyjemności ze słońca. Madryt 21 stopni. W Rzymie 20. W Warszawie może być dziś 12 stopni. No typowy jesienny dzień, chłodno, pochmurno. Pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, ale podobno ma być słońce. A najzimniej Reykjavik, standardowo Reykjavik, przelotne opady deszczu, śnieg, wiatr. 5 stopni w Reykjaviku, nieco więcej w Oslo, 7 stopni.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
2: Popołudniowa w czwórce i humor gituwa.
4: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
2: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
5: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
2: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
11: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
10: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
11: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
10: A to akurat bardzo proste.
12: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
18: Tak jak my.

0: a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać. Czwórka. Polski.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Nowość Elderbrook i Never Get Enough, propozycja z wytwórni Ninja Tune. Tu pojawił się też, to bardzo ciekawe, gospelowy chór Trilogy Group Choir z Los Angeles, bardzo popularna formacja gospelowa i to było też słychać, zwłaszcza w końcówce tego utworu. A sam Elderbrook tak powiedział o tym nagraniu. Opisał to nagranie jako emocjonalną warstwę utworu, nostalgiczny powrót do czasów, kiedy odczuwaliśmy w życiu więcej ekscytacji. Powiedział tak, gdy słyszysz ten głos, pamięć zaczyna powracać. Przypominasz sobie, jak to było, gdy życie miało w sobie więcej energii, więcej zachwytu i iskry. To Elderbrook i jego najnowsze nagranie, a teraz kolejne nowe nagranie. Także to nagranie ukazało się na początku września i także ukazało się nakładem wytwórni Ninja Tune. Brytyjska oficyna prowadzona niegdyś przez duet Cold Cut. Dziś nieco szersze spektrum muzyczne prezentuje. Między innymi dużo muzyki house. Za chwilę pojawi się takie nagranie właśnie w tym stylu. One More Dance i to będzie Carlita, artystka, która zdobyła dużą popularność na scenie DJ-skiej. Związana jest z wytwórnią Life and Death DJ-a Tenisa. Pochodzi z Turcji, a mieszka we Włoszech i bardzo często występuje w setach back-to-back właśnie z tym legendarnym DJ-em Tenisem. Posłuchajmy One More Dance i Carlita.

Push your love up.

Wish You Luck, Andrespo. Wyrywa startu włoski producent, który na co dzień mieszka w Londynie, ale za to bardzo ciekawy jest projekt Close Counters, który pochodzi z Tasmanii. Tasmania to jest taka wyspa, która znajduje się na południe od kontynentu australijskiego. Należąca oczywiście do Australii. Podobno najmniej ludzi mieszka na, jeśli chodzi o wyspy, to najmniej ludzi mieszka właśnie na Tasmanii. I oni pochodzą z Tasmanii. Ale obecnie, jak to wszyscy muzycy, przyjechali do Europy i ci akurat mieszkają nie w Berlinie, a w Londynie. Teraz klasyk, Vedicie. Jedno z nagrań, które bardzo lubię, jeśli chodzi o muzykę z lat 80. To będzie nagranie projektu Disco Lipso, Chicks for Free. I to nagranie zawierać będzie sample z kultowego utworu Dire Straits, Money for Nothing. Tu kilka ciekawostek dotyczących tego utworu. Otóż nagranie Money for Nothing powstało, zostało zainspirowane wizytą Marka Knopflera, czyli lidera formacji Dire Straits w jednym ze sklepów w Nowym Jorku. Chciał kupić sobie sprzęt gospodarstwa domowego i tam sobie siedział i podsłuchał rozmowę dwóch pracowników, którzy dostarczali sprzęt, no i oglądali przy okazji MTV, no i komentowali i stąd też te wszystkie wypowiedzi, które się pojawiają w utworze, te cytaty, te słowa, które się pojawiają w nagraniu, to właśnie są ich wypowiedzi. Knopfler wtedy poprosił jednego innego pracownika o ołówek i zaczął zapisywać wszystko to, co oni mówią po to, żeby później się to pojawiło w nagraniu. A kiedy wystartował 1 sierpnia 87 roku kanał MTV Europe, pierwszym w historii teledyskiem w tej stacji był właśnie utwór Money for Nothing. To taka ciekawostka, takie ciekawostki dotyczące tego, no można powiedzieć, kultowego już utworu. Teraz posłuchamy nagrania, które zawiera sample, jest to Edit, a potem Basement Jax powraca z nowymi remiksami kultowych nagrań Samba Magic i Reboot Mix.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: W 96 roku ukazało się to nagranie w wersji oryginalnej na epce Summer Days. Samba Magic i Basement Jacks. Bardzo dobry utwór. No nie muszę dodawać, że mam go na winylu. Ale tu wysłuchaliśmy nowej wersji Reboota. Ukazała się nowa wersja, jeszcze innych nagrań także tego artysty. Oficjalnie wydana przez Basement Jacks. I to nagranie sprawiło, że usłyszano o formacji Basement Jacks, o duecie Basement Jacks usłyszano, ponieważ licencję do tego utworu wykupiła duża wytwórnia i to był taki ten pierwszy krok do wielkiej, wielkiej sławy duetu Basement Jacks, a ten taki drugi krok, ten najważniejszy, nastąpił w roku 99, znowu będę mówił, że 99 rok to był bardzo dobry rok dla muzyki tanecznej. I wtedy właśnie ukazała się pierwsza płyta Basement Jacks i to był wielki hit i to była droga do sławy. A po wydaniu Samba Magic zaczęto mówić o Basement Jacks. Brazylijczycy z Brixton. Bardzo ciekawe określenie. Teraz klasyk, ale w edicie Mix and Fairbanks. To taki projekt, który wydaje sporo editów, ale też autorskie nagrania. I polecam te edity, są naprawdę bardzo dobrze zrobione, bardzo ciekawe. Wish I Didn't Miss You to jest oczywiście nagranie Angie Stone, klasyk z roku, który opiera się na samplach z Black Stabbers, OJs, nagrania z roku 72, a oryginalnie nagranie ukazało się, Angie Stone ukazało się w 2001. No i jest to jeden z ulubionych utworów DJ-ów, oczywiście w tej wersji house'owej, bo jest też taka właśnie wersja, stricte house'owa, bardzo dobra. Jest to ulubiony utwór DJ-ów na zakończenie setu, właśnie, zwłaszcza w takich ważnych momentach, takich na przykład jak zamknięcie klubu. No i właśnie to był ostatni utwór zagrany w kultowym klubie Space na Ibizie, zagrany przez Karla Coxa. Właśnie Karl Cox sięgnął po to, znam też innych DJ-ów, którzy grali ten utwór na zakończenie swoich setów. Wish I Didn't Miss You i wersja Mix and Fairbanks.

Bardzo lubię klimat tej płyty. Finally Cats and Dogs, najnowszy krążek, który ukazał się na początku, pod koniec września, 25 września dokładnie. Cats and Dogs i Miller Blue, Dance for You. Ta płyta nie jest płytą klubową. Zawiera 16 utworów. To są utwory taneczne, bardziej nastrojowe, melancholijne, różnorodne, pokazujące wszechstronność Wojtka i Grzegorza. Rozmawiałem z Wojtkiem Grzegorzem w naszym czwórkowym studiu. Wywiad jest dostępny na naszym kanale YouTube'owym. Zachęcam do odsłuchu. Bardzo ciekawa rozmowa z dwoma chyba najważniejszymi postaciami na polskiej scenie elektronicznej, a na pewno na scenie house. Rozmawiałem o tym odejściu od tego klimatu takiego stricte tanecznego, imprezowego. Rozmawiamy o projekcie, w którym pojawiło się wielu zagranicznych gości, między innymi moi ulubieńcy Myd i Gerd Jansson. Teraz jeszcze jedno nagranie z tego krążka. Krążek Finally i nagranie Honey.

Wśród tych kilkunastu utworów na płycie Final jest właśnie też takie nagranie jak to Honey. Cats and Dogs. A teraz gwiazda, którą przegapiłem na festiwalu Open Air, no, przegapiłem dlatego, że w tym czasie występowałem na innej scenie. Peggy Gou i nagranie Woman. Nagranie, w którym wystąpiła nigeryjska gwiazda muzyki afrobeat Ira Starr. Nagranie powstało na początku jako demo i tak jak wspomina Peggy Gou, i okazało się, że wokal, który pojawił się w tym demonstracyjnym utworze Ira Starr, bardzo spodobał się Peggy Gou i od razu zamknięto się w studiu i od razu nagrano pełną wersję, która okazała się jako singiel. To nagranie już teraz.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczony.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
18: Siemano, z tej strony BRK.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: No to teraz najcieplejsze i najzimniejsze stolice na świecie. Najcieplej jest w Chartumie, stolicy Sudanu. 39 stopni, pełne słońce, żar leje się z nieba. W Kuwejcie 36 stopni, w stolicy Brazylii.

0: Brazylii 29, Stany Zjednoczone to 18, Canberra w Australii 14 stopni, a najzimniej jest w Ułan-Bator. Najzimniejsza stolica osiągnie temperaturę minus 2 stopni nocą, spadek do nawet minus 8 stopni. No i różnica temperatur, ciekawostka, jest między najcieplejszą stolicą świata, czyli Chartumem, i najzimniejszą, Ułan-Bator, wynosi dziś aż 41 stopni.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Odrobina muzyki, można powiedzieć, basowej. Unique Airplane Mode to nowe nagranie od pochodzącej z New Jersey wokalistki, producentki, ale także DJ-ki, bo DJ-owanie zaczynała Unique, a później dopiero chyba w 2013 roku zaczęła wydawać swoje własne utwory, no i cieszy się naprawdę dużą popularnością. Ciężko pracowała na swoją sławę. Za chwilę pojawią się dwa nagrania, które znalazły się na naszej czwórkowej playliście. I to jest taki stały punkt programów tej audycji, że prezentujemy utwory, które wybrała nasza redakcja muzyczna. Na początek będzie Skepta, Sax i Chase and Status, Innocent Smile nazywa się to nagranie, a później odrobina gitar, Fontaine's DC i kompozycja zatytułowana Tongue.
0: Nowość w czwórce. To słychać.

Fontaine's DC i Tong. Nagranie z naszej czwórkowej playlisty, a wcześniej Skepta Saxy Chasing Status. Lubię gitary, ale najbardziej lubię muzykę disco i to wszystko wokół muzyki disco. Bardzo cenię sobie producenta z Das Complexa, który, no niestety ubolewam na tym, że dość rzadko występuje w Polsce, a powinien dużo, dużo więcej, bo wydaje w nas naprawdę bardzo dobrych wytwórniach i grywa też za granicą, między innymi u DJ-a Harvey na Ibizie, a w Polsce, no niestety nie i mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie, bo jest to doskonały producent. Za chwilę zaprezentuję nagranie, które ukazało się jakiś czas temu, było na początku roku. Nakładem wytwórni Step Recordings. Step Recordings to pododdział wytwórni PETS, czyli wytwórni należącej do Cats and Dogs. Bardzo lubię Step Recordings. A to nagranie Das Complexa nazywa się Eye Contact.

Jimmy Needles i nowość z wytwórni Bomb Strikes. To jest nagranie, które jeszcze się nie ukazało. Ukaże się jakoś jesienią w tym roku. Ukazało się nagranie Rules in Maverick Sabre. Nagranie zatytułowane Stay Now. No, bardzo ciekawy projekt, bardzo lubię tych artystów. Ukaże się to nagranie nakładem wytwórni Counter Records. To jest wytwórnia, która jest pod oddziałem oficyny Ninja Tune. No, bardzo lubię akurat Ninja Tune i nawet w tym nowym wcieleniu, bardzo lubiłem w tym wcieleniu takim starym, nawiązującym bardzo mocno do hip-hopu, czy też połamanych breakbeatowych rytmów, ale to się już zmieniło się jak muzyka w ciągu ostatnich dwóch czy trzech dekad. Posłuchajmy Rules in Maverick Sabre i Stay Now.

0: czwórka. To słychać.
1: Mascolo i Long Time i jeszcze jedna propozycja z wytwórni Counter, wytwórni, która jest pod oddziałem Ninja Tune. Teraz trochę zmieniamy klimat. Wytwórnia Hell Yeah to włoska oficyna, którą bardzo lubię, bo wydaje bardzo dużo w klimacie disco balearycznym. Za chwilę pojawi się formacja Aura Safari. Dostałem niedawno tę promówkę z wydawnictwem Spaced Out Disco, tak nazywa się ta płyta. Kilka doskonałych nagrań, Cosmic Affair i Spaced Out. To są takie klimaty, które przypominają mi trochę takie dubowe disco, które było bardzo popularne w drugiej połowie lat 90. Ja bardzo lubiłem Dimitriego Pomparii właśnie w tym takiego dubowym wydaniu, czy też Idiot Boy.

czy Jeep Girls. To były takie projekty, które wtedy Brytyjczycy nazywali nowym terminem New House. Ta nazwa się nie sprawdziła, natomiast ja bardzo lubiłem taki klimat. Klimat właśnie disco, balearyczno-dubowy. Te dubowe elementy są tutaj też bardzo istotne. No i teraz zaprezentuję dwa utwory z tego, z tej płyty. Cosmic Affair na początku, a potem posłuchamy brzmienia, kosmicznego brzmienia w kompozycji Spaced Out.

Ora Safari i nagranie Spaced Out, włoski kolektyw, który tworzy na żywo, gra muzykę disco. Też skojarzenie mi się nasuwa z albumem, pierwszym albumem Phase Action. To też płyta z lat 90., końcówki lat 90., która jest w podobnym klimacie. Balearyczno, disco, dubowe klimaty. Ora Safari za nami, a teraz artystka, która karierę zaczęła od stworzenia remiksu dla Becka. Beck zaproponował jej stworzenie remiksu do utworu Chemical, no i tak się wszystko zaczęło. Spodobał się ten remiks, spodobał się nie tylko Beckowi, ale spodobał się publiczności i Chloe Kaye zaczęła swoją wielką karierę. Urodziła się w Nowym Jorku, jest francuską, obecnie mieszka ponownie z Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku, ponieważ wyjechała wcześniej, jako dziecko wyjechała z Nowego Jorku do Paryża, miała też swoją chwilę w Londynie, nawet prowadziła audycję przez chwilę, audycję BBC Residency w BBC Radio One, całkiem niedawno. I teraz wydała nową epkę zatytułowaną Noise Keeper, nagranie Noise Keeper już za chwilę tu z D-Stone. Bardzo ciekawy utwór. Disney to z kolei producent, którego też bardzo lubię. Bardzo dobry, house'owy producent. A sama Chloe Kaye to jest artystka, która sięga i po techno, i po house, i po disco. Jest bardzo wszechstronna i bardzo lubię jej produkcję. Występowała w Polsce na początku, chyba pod koniec sierpnia, na imprezie, która odbyła się na tarasie w Pałacu Kultury. A ona sama jest bardzo wykształcona muzycznie, potrafi grać na pianinie klasycznym, od wieku 7 lat zaczęła już grać. I to zresztą w niektórych jej utworach doskonale.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.

0: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Panie Pascalon,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: W dzień na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane. Synoptycy zapowiadają, że pojawi się słońce. No ja wychodząc na chwilę ze studia tego słońca nie widziałem, ale może w Warszawie pojawi się słońce później. We wschodniej części kraju mogą wystąpić opady deszczu, a w Tatrach z kolei możliwe są opady śniegu. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. W Warszawie 12 stopni, 15 stopni w Szczecinie, 14 w Zielonej Górze, 13 we Wrocławiu. No, na zachodzie jest, na wschodzie jest najzimniej, bo w Suwałkach zaledwie 11 stopni i tam trochę może dziś popadać.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam.

0: Witam serdecznie i słonecznie.
1: Popołudniowa w czwórce i humor gituwa.
2: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
1: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
3: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
1: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Basement Jacks. Drugi raz dziś mówiłem już o nagraniu Sampa Magic w wersji Reboota i to jest drugi z remiksów oficjalnie zatwierdzony przez Basement Jacks, Do Your Thing. Bardzo mi się podoba, że te remiksy są podobne, bardzo bliskie oryginałowi, trochę są po prostu na nowo wyprodukowane. Dużo lepiej może brzmią, są bardziej dynamiczne, także to był utwór z roku 2001, ukazał się wtedy po raz pierwszy, natomiast jako singiel ukazał się kilka lat później. Ja często sięgałem jako DJ po to nagranie, po momencie ukazania. Bardzo lubiłem grać ten utwór, oczywiście wtedy w wersji oryginalnej, a teraz będę grał na house'owych imprezach tę wersję Reboota. A za chwilę posłuchamy The Avalanches. The Avalanches, czyli przenosimy się do Australii. W Australii działa ta formacja, która w roku 99 nagrała płytę Since I Left You. Oficjalnie na świecie płyta ukazała się w roku 2000 i to była płyta, która była złożona tylko i wyłącznie z samych sampli. No, arcydzieło złożone z małych fragmentów, zbudowane całe utwory z malutkich fragmentów różnych sampli. No, praca to była bardzo ciężka, jest nawet na ten temat film, który pokazuje, jak w tamtym okresie, czyli na przełomie wieków samplowano. To po prostu używano komputerów i cięto małe fragmenty i składano to wszystko razem ze sobą, żeby to dobrze brzmiało. Tamta płyta jest naprawdę wyśmienita, tak jak i każda płyta The Avalanches. Najnowszy utwór, który się właśnie ukazał chyba kilka tygodni temu, Blue Shadows się nazywa, i za chwilę usłyszymy tę kompozycję, ponieważ pojawi się niebawem już nowa płyta, No Bad Memories. Tak się nazywał będzie ten krążek i uwaga, na tej płycie znajdzie się aż 31 utworów i mnóstwo gości. Będzie Barry Can't Swim, Panda Bear, będzie Mike Patton, to też ogromne zaskoczenie, Jamie XX, także wielu innych wykonawców. Za chwilę usłyszymy ten utwór, a także dwa inne z wcześniejszego okresu kariery tego doskonałego australijskiego zespołu.
0: Igłą po mapie.

0: Czwórka. To słychać.
1: To było nagranie Radio i Avalanches, kompozycja, która ukazała się na albumie Since I Left You w roku 2000. No i właśnie, mówiłem o tym samplowaniu i tu jest mnóstwo sampli. Cały ten utwór złożony jest sampli. Główna melodia bass to jest nagranie, to jest fragment nagrania Lalo Schifrina, nagrania z roku 70. Lalo Schifrin, jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki filmowej chociażby. Charlie, sekcja Denta, to jest nagranie z czeskiego artysty Jarosława Drewnego. Z kolei i w tle jest też wokal z tureckiego nagrania popowego z lat 70. Tam się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo i specjaliści od sampli mieli mnóstwo czasu, żeby siedzieć i to wszystko oceniać i wyciągać te różne malutkie fragmenty, które gdzieś tam się pojawiają. Teraz zaproponuję jeszcze jeden utwór formacji The Avalanches. To będzie kompozycja zatytułowana A Different Feeling.

0: klasycznie o tej porze.
1: Za chwilę pojawi się jeden z najważniejszych utworów w historii tak zwanego French House, czy też French Touch. Music Sounds Better With You do projektu Stardust, trzyosobowego projektu Stardust, nagranie z roku 98. To jest ten moment, zanim Thomas Van Galter, który współtworzy ten projekt, stanie się wielką gwiazdą na miarę światową. Wtedy już mówi się o nim, ponieważ wydał płytę Homework jako Daft Punk i wszyscy mówili, że to jest doskonały krążek, ale czeka nas jeszcze druga płyta, która ukaże się kilka lat później i to będzie ten moment przełomowy. Ale i tak już mówią o Thomasie Van Galterze, mówi się o francuskiej muzyce, wtedy pojawia się Alan Brax, który jest kolejną osobą z tego projektu, i Benjamin Diamond. Alan Brax miał wystąpić w bardzo znanym francuskim klubie Rex Club. To jest klub, który do dziś działa. Może już nie jest tak popularny jak niegdyś, ale wtedy to był najważniejszy francuski, paryski klub. No i Alan Brax miał zagrać swój set i razem do współpracy zaprosił Benjamina Diamonda i Thomasa Van Galtera. No i okazało się, że brakuje im kilku minut do pełnej godziny. No i stwierdzono, że trzeba nad czymś popracować. No i panowie wzięli sampler, znaleźli sample z Fate Chucky Khan, to jest takie stare nagranie z roku 81, i na tym samplu zbudowali cały utwór. Okazał się to strzałem w dziesiątkę. Nagranie ukazało się na winylu. To był jednorazowy strzał, można tak powiedzieć, ponieważ nigdy więcej nie ukazało się nic w formacji Stardust. No i przebój był tak popularny, że duża wytwórnia płytowa zaproponowała Van Galterowi 3 miliony dolarów, żeby wyprodukował cały album. A przypomnijmy, Van Galter jeszcze nie był tym słynnym artystą. Jego kariera dopiero była na fazie wznoszącej i odmówił. Odmówił tego stworzenia albumu, aczkolwiek plotka mówi, że coś tam powstało i leży gdzieś tam w jakichś tajnych archiwach. Tego niestety nie wiemy, ale podobno coś tam powstało, ale nie zostało wydane. Stardust, Music Sounds Better With You. Już teraz jest rok 98, muzyka z Francji staje się coraz bardziej popularna i nadchodzi szczyt jej popularności.

0: Stardust i Music Sounds Better With You, nagranie z roku 98, które nie miało swojej kontynuacji, a szkoda, bo może coś fajnego byśmy jeszcze dostali od tego projektu, projekt Stardust. A teraz... teraz...
1: Imprezowy latarnik.
0: 24 października w warszawskim klubie Niebo wystąpi duet Digitalizm. To niemiecki projekt, który powstał w Hamburgu. Na koncie ma bardzo dużo wydawnictw, które mnie się podobają, mnie jako DJ-owi. Na przykład nagranie Pogo, czy chociażby wczesne wydawnictwa dla francuskiej wytwórni Kitsune, bo to z tą wytwórnią w 2005 roku, czy 2006 roku ta formacja zaczęła współpracować. I do tego czasu ukazało się bardzo dużo utworów, między innymi utwór Starlight, który z kolei powstał z nieżyjącym już członkiem formacji Cassius, Filipem Zdarem. To nagranie akurat z roku 2007. Formacja Digitalizm pojawi się w Warszawie i bardzo się cieszę, że będzie. Dodam jeszcze taką ciekawostkę, że wszystkie utwory tej formacji powstają w specjalnym studiu, które zostało urządzone w byłym schronie przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej. Taki schron istnieje w Hamburgu. Ich styl można ocenić jako indie electro, albo disco electro, albo dirty electro. To każdy może sobie wybrać swój własny termin. Formacja Digitalizm, jeszcze raz przypomnę, 24 października w Warszawie w klubie Niebo. No i mam dla was tu małą niespodziankę, a mianowicie mam jedno podwójne wejście na tę imprezę. Musicie zadzwonić. 226452100 to nasz numer. A teraz posłuchamy dwóch utworów Digitalizm. Go Time i Blitz.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Za nami nagranie Blitz i Digitalizm, którzy wystąpią 24 października w warszawskim klubie Niebo. Wejściówka podwójna wędruje do Łukasza. Gratulacje. A teraz jeszcze raz formacja Psych Magic. Wcześniej grałem nagranie Juicy, nagranie w stylu disco. A teraz kompozycja zatytułowana Be Together. Nagranie z przesłaniem. Ja bardzo lubię ten utwór, ale przede wszystkim lubię bardzo wersję oryginalną. Wersję oryginalną Timiego Tomasa z roku 72. Why Can't We Live Together? Tak nazywa się ta piosenka. Piosenka o tym, że żyjemy w czasach, kiedy królują wojny i dlaczego, pytanie, dlaczego nie możemy żyć ze sobą bez tej całej nienawiści, która nas otacza. Doskonały utwór w wersji oryginalnej, doskonała wersja utaneczniona, dubowa wersja stworzona przez projekt Psych Magic już teraz.

0: It's Like Magic, Be Together, sampla mi Timmy'ego Thomasa, Why Can't We Live Together z 72 roku. No, doskonałe nagranie. Kamil Jasiński jest ze mną w
1: Dzień
0: studiu.
1: Dobry.
0: Popołudniowa już po 13.
1: Ten magik musi mieć niezłą psychę.
0: To bardzo ciekawy projekt jest digerski, Psych Magic. Na koncie mają i kompilacje, i własne utwory, ale też bardzo dużo editów. Dużo doskonałych. W zasadzie wszystkie te edity są doskonałe. Powiedziałbym, że nawet setki mają tych editów, ale są bardzo płodni, jeśli chodzi o tworzenie editów.
1: Czy coś będzie o płodności, pewnie zapytasz w nawiązaniu do. Niestety nie, ale o pysznościach, o słodkościach sobie porozmawiamy. Będzie bardzo interesujący gość. Kuba pojawi się w naszym studiu. Kuba, który interesuje się gotowaniem, ale przede wszystkim cukiernictwem, a właściwie tortami. I on robi torty na podobieństwo znanych ludzi, gwiazd, celebrytów. Fajnie to wygląda, naprawdę jest to całkiem zabawne, ale też apetyczne. Mam nadzieję, że coś przyniesie do studia.
0: Nie robisz sobie podejść słodkie?
1: No oczywiście, jeszcze jak. A jak nie przyniesie, no to będzie krótka rozmowa.
0: A potem widzę cię, jak biegasz po dzielnicy.
1: No
0: po
1: właśnie, naszej. No, ale wybiegam później, prawda? Te słodkie lukierek. Teraz niedawno też zjadłem cukierka. Zapraszam.
0: Dobrze. Kamil Jasiński, popołudniowa po godzinie 13. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Dzięki za dziś.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
8: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia, czwórka.

0: I właśnie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Chmury przez cały dzień, chmury, wszędzie chmury. W Tatrach natomiast może padać śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodnie oczywiście w Kotlinach Górskich od 7 do 9 stopni.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra

0: Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 13. Takim tanecznym krokiem rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Co prawda pogoda za oknem nie rozpieszcza, szaroburo i ponuro, ale bardzo słoneczna playlista przed nami. Ważna informacja jest taka, że jesteśmy razem przez najbliższe 3 godziny i czwórkowe gadżety też będzie można wygrać. No a wszystkie czwórkowe gadżety są żółte, więc także trochę słońca. Mam nadzieję, że najbliższy czas spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński, jesteśmy razem do 16.
2: To jest nowość czwórki.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Stop the Rock, Stop the Paranoia, Apollo 440, playlistę możecie znaleźć na naszej stronie, czwórka.online, rzeczywiście bardzo żywiołowy utwór, idealny na tę pogodę. 226452100 to jest numer do naszego studia, który będzie bardzo przydatny, bo już za moment usłyszycie pewien cytat znanej wam bardzo dobrze osoby i musicie odgadnąć, musicie wpaść na pomysł, kto mógł coś takiego powiedzieć, a problem polega na tym, że jego głos został zmieniony, zmorfowany, wyedytowany, podniesiony, obniżony i tak dalej. Słuchamy fragmentu.
2: Zespół Oasis dla mnie był objawieniem, kiedy wydał pierwszą płytę, kiedy go nikt jeszcze nie znał. I jak ja usłyszałem tę płytę, to stwierdziłem, że to jest mega band, ale jak zaczęło się wokół tego tworzyć jakieś takie wielkie halo, to się mega wkurzyłem.
1: Mocne słowa o zespole Oasis. Kto mógł coś takiego powiedzieć? No ewidentnie jakiś wieloletni fan tego zespołu. Ciekawe, co sądzi o ich powrocie, bo tutaj wypowiedź na temat pierwszej płyty. 226452100, numer do naszego studia. Kto mógł coś takiego powiedzieć?
3: Ascolta Cervellone, dammi indietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia, io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: 22 minuty po godzinie 13, utwór Cisza za nami, a przed nami Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Dzień dobry, jak samopoczucie wtorkowe? Jak się miewasz?
1: W porządku, w porządku, tak? nie narzekam.
0: Słyszę, w głosie jest dużo energii, to chyba dobrze. Pogoda jakoś nie doskwiera za bardzo.
1: No, na południu Polski też, no niekoniecznie.
0: Nie jest ładna, ale nie przejmujesz się pogodą, dalej jest dużo energii w głosie.
1: No też trzeba cieszyć się z jesieni.
0: Wiadomo, piękna, szara polska jesień. Małgosiu, słuchamy twojej propozycji, kto to powiedział?
1: Szczerze powiem, to kolega z pracy mi podpowiedział.
0: Dobrze.
1: On twierdzi, że to Artur Rojek.
0: Artur Rojek, tak, to jest on. Tak, to jest on, dobrze. Czy kolega z pracy to jest fan Mysłowic?
1: Myślę, że tak.
0: No dobrze, no to zagramy w takim razie jakieś Mysłowic. Pakiet gadżetów wędruje do ciebie.
1: Super,
0: mam nadzieję, że podzielisz się tam z kolegą, który
1: jasne,
0: tak pięknie podpowiedział.
1: Jasne, podzielę się. Jasne, super, dzięki.
0: Dobrze, to posłuchajmy w oryginale tego fragmentu wypowiedzi. Małgosiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Prawiam.
0: Na razie, hej, hej. I proszę bardzo, Artur Rojek, ostro, Oasis.
2: Zespół Oasis dla mnie był objawieniem, kiedy wydał pierwszą płytę, kiedy go nikt jeszcze nie znał. I jak ja usłyszałem tę płytę, to stwierdziłem, że to jest mega band, ale jak zaczęło się wokół tego tworzyć jakieś takie wielkie halo, to się mega wkurzyłem.
0: Wielkie halo, dlatego że mówili, że Mysłowic to jest polski Oasis. No to słuchamy polskiego Mysłowic, chłopcy.

28 minut po godzinie 13. Teraz jak sobie tego słucham, to myślę, że jednak ludzie mieli rację, mówiąc, że Mysłowic to polski ISIS. Ale dobrze, przenosimy się już do współczesności.

0: 25 minut pozostało już tylko do godziny 14. Przy muzycznych klimatach pozostajemy, co prawda nie Miślowic i nie gitarowe granie, tym bardziej nie Oasis, chociaż wielkie koncerty zapowiedziane są na przyszły rok, ale pojawiły się właśnie informacje dotyczące przyszłorocznej edycji festiwalu Audio River. No my tak czwórkowo od lat już tam się pojawiamy. Festiwal bardzo mocno, jeśli chodzi o line-up związany z naszą playlistą, no i poznaliśmy już konkretną datę. Zmieniło się trochę. Jakiś czas temu zmieniło się miejsce. Już nie Płock, tylko Łódź. No i teraz sam początek lipca. 9-11 lipca przyszłego roku. Wtedy odbywać się będzie Audio River na łódzkich Błoniach. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to przełom lipca i sierpnia. No jak ktoś dobrze rozpędzi się na openerze, który jest zawsze na początku lipca, to bez spania prosto na Audio River. Jeśli chodzi o line-up, jeśli chodzi o artystów, na razie nic nie wiadomo. 9-11 lipca 2027 roku. No, wydaje mi się, że warto tam być.
1: Popołudniowa w czwórce.

19 minut pozostało do godziny 14. Maciek napisał, że datę zmienili festiwalu Audio River, żeby deszcz nie padał, bo jest rzucona teraz na festiwal klątwa za kradzież festiwalu z Płocka, ale klątwa i tak nie minie, nie zmieniając niezależnie nawet od daty. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Był Płock, była Łódź, no to teraz przenosimy się do Gdańska. Tam też dzieją się bardzo ważne rzeczy. Otóż na Pomorzu policja przechwyciła właśnie 7 kg narkotyków. Ale w jakim stylu? No w amerykańskim filmowym stylu. Otóż dwóch mężczyzn w biały dzień szło przez miasto z tobołami. Mnóstwo tego mieli. Jeden miał kartony, drugi wielką torbę, taką kraciastą z bazaru od Ruskich. Niosąc te pakunki bardzo nerwowo się rozglądali, wyglądali dosyć niepewnie i to właśnie zwróciło uwagę funkcjonariuszy i po przeszukaniu okazało się, że w tej torbie i w tych kartonach marihuana, kokaina, amfetamina, klefedron i MDMA, do tego wagi, zgrzewarki i 50 000 zł w gotówce. Grozi im za to do 12 lat pozbawienia wolności, ale co ciekawe,

0: w zaledwie 3 dni wcześniej, także w Gdańsku, policjanci zatrzymali 20-latków, którzy mieli, uwaga, 85 kg narkotyków o wartości 5,5 miliona złotych i oni też dźwigali towar w kartonach, więc wychodzi na to, że cała siatka przestępcza w Gdańsku z kartonu. Hankę Mostowiak trzeba na nich napuścić.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.

0: sezam.
1: 12 minut pozostało do godziny 14. Wczoraj mówiliśmy w czwórce o tym, że uniwersum cyberpunka się rozrasta i już wkrótce będzie można oglądać kolejną odsłonę serialu w streamingach, serialu animowanego. Natomiast film ma powstać w nieodległej przyszłości, ale uniwersum Blade Runnera także się rozszerza. Blade Runner 2099. Taka produkcja też ma pojawić się w streamingach. Dwa pierwsze odcinki już w listopadzie mają się pojawić. No i co ważne, producentem wykonawczym ma być Ridley Scott. No i jak tutaj sama nazwa wskazuje, 50 lat później dzieje się po wydarzeniach z ostatniego Blade Runnera, czyli także z sequelu Blade Runner 2049. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty futurystyczne, no i lubi też seriale, no to wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na te produkcje. I dwa od razu odcinki pojawią się na platformach streamingowych 25 listopada.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami,

0: słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy chmury, jeszcze więcej chmur, a do tego mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w kotlinach górskich do 100 metrów. Na pozostałym obszarze może popadać deszcz, ale będą to przelotne opady. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie, lokalnie w centrum, do 8, 9 na zachodzie i 10-11 stopni miejscami nad morzem. Tam będzie najcieplej, chłodniej w kotlinach karpackich od minus 3 do minus 1.
1: Autopromocja.
2: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
3: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
2: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
3: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
2: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
4: Młodość, urok i zajawka.
5: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
4: Jak sąsiad z sąsiadem.
5: Jak pies z kotem.
4: Jak smolarek z delemem.
5: Najciekawsi goście.
4: To u nas.
5: Od poniedziałku do czwartku.
4: 19:21.
5: Chłopaki z sąsiedztwa.
4: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie

0: boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak

0: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki.
1: Czwórka, to słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 12 minut po godzinie 14. Cały czas pogoda za oknem nie rozpieszcza, więc no, na taką paskudną pogodę oczywiście słodkości są najlepsze. I o słodkościach będziemy dzisiaj rozmawiać, chociaż nasz dzisiejszy gość, on specjalizuje się w wypiekach, ale robi tak piękne ciasta i torty, że aż szkoda to wszystko kroić i szkoda to później jeść. Ma na swoim koncie między innymi tort w kształcie głowy Michaela Jacksona. I żeby wam to zobrazować,

To jest to takie już ostateczne, późne stadium Michaela Jacksona. Apetycznie wyglądał ten tort. O jego pracach, rzeźbach, tortach, ciastach na pewno sobie porozmawiamy, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze przed nami zgadywanki i być może także coś związanego z jedzeniem dzisiaj się pojawi. Czwórkowe gadżety na pewno będzie można wygrać. Kłaniam się i zapraszam. Do godziny 16 jesteśmy razem.

0: Jest dog. Doggy
1: dog. Ten tylko o jednym myśli.
2: Ciekawe, że ktoś zliczył, ile razy pojawia się jego ksywka w tej piosence Snoop Doggy, Doggy Dog. 20 minut po godzinie 14, czas na nasze zgadywanki. Skoro będziemy rozmawiać o słodkościach, to oczywiście już teraz pojawia się kulinarna kategoria, czyli jedzenie. 226452100, numer do naszego studia, pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. No i oczywiście wyjaśniam zasady dla nowicjuszy. Ja znam hasło, wy hasła nie znacie, ale to wy zadajecie pytania, a nie ja. Ja tylko odpowiadam i mogę odpowiadać tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, później jeden strzał. Kto odgadnie hasło, wygrywa pakiet czwórkowych gadżetów. Brawa, później się pojawiają fajerwerki, sława, blask, sukces. No, tylko wygrywać, tylko dzwonić. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Kategoria jedzenie.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kasabian i Superpowers za nami, a przed nami Jakub też, mam nadzieję, że sobie super poradzi. Dzień dobry, Jakubie.
2: Witaj, Kamilo.
1: Jak samopoczucie u ciebie w ten pochmurny dzień?
2: Słuchaj, no ekstra, bo dodzwoniłem się jako pierwszy, no po raz pierwszy.
1: Okej, czyli jednak słoneczko się pojawia za tych chmur, wystarczy zadzwonić do
2: tak,
1: czwórki.
2: Jesteś moim promykiem.
1: Słoneczkiem, co więcej, jak to małe dziecko z Teletubbiesów na dzień dobry. A tak się właśnie uśmiecham teraz do ciebie. Dobrze, Jakubie, słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Dobrze, moje pierwsze pytanie, czy to jest słodkie?
1: Nie.
2: Nie jest słodkie, dobrze. Drugie moje pytanie, czy to będzie w przedziale literowym zaczynać się od A do H?
1: Tak.
2: Tak, dobrze. Nie słodkie i od A, B, C, D,
1: E. Proszę bardzo, o alfabecie, paleta smakowa, no prawdziwe erudyta nam się trafił, takie pytania. No i co to może być?
2: Bewsztyk.
1: Bewsztyk, bewsztyk. Nie, to nie jest bewsztyk. A nie zgodzisz się, że mięso jest troszeczkę słodkawe? Czerwone?
2: Ja nie lubię akurat.
1: Okej, tylko tak strzeliłeś po prostu, niech wszyscy myślą. Nie, to nie jest bewsztyk, nie, nie.
2: Dobra,
1: Jakubie,
2: dobra.
1: Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Bewsztyk nam odpadł. Zawęziliśmy całkiem sowicie od A do H. Szukamy jakiegoś hasła i nie jest słodkie. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. No, wspaniały człowiek, tak ułatwił nam sytuację. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Numer do naszego studia. Czwórkowe gadżety czekają. Kategoria jedzenie. Ja czekam na wasze telefony.

0: Oni od razu trafiłem na linię.
1: No taki jesteś, kochany człowiek, nikt nie dzwoni. I Łukasz zadzwoni. Łukasz, lwie serce, możemy powiedzieć.
0: Powiedz mi, czy to jest zupa?
1: Nie.
0: Kurczę, to nie będzie czarninka, to będą gołąbki.
1: Nie, to nie będą gołąbki. Niestety nie, nie, nie. To no nie jest, to, nic, dla ułatwienia dalej. Mogę powiedzieć, to nie jest konkretne danie. To nie jest całe danie. Nie, nie, nie, nie, nie.
0: Dobra, to będę próbował.
1: Ja też, wiesz, ty tutaj zadzwoniłeś, zlitowałeś się, ja też mówię, dobra, podpowiadam, co tam. Mamy, jest, my, ten dług wdzięczności mamy już tutaj załatwiony wobec
0: dobre
1: siebie.
0: Dobre chłopaki same w tej twórcy.
1: Tak, pozdrowienia dla dobrych chłopaków, niech to się trzyma, dobry przekaz leci. Trzymaj się, Łukasz,
0: tak
1: dzięki
0: jest,
1: bardzo.
0: Dzięki tej.
1: 226-4521-00 numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. Kategoria jedzenie, ale nie chodzi o żadną potrawę. Zupy już też nam odpadły. No to co to może być? I to nie jest słodkie. 226-4521-00.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kategoria jedzenie 226452100, numer do naszego studia i dodzwonił się do nas Bartek. Halo Bartku.
2: Cześć, witam Kamilu.
1: Witamy i słuchamy pytania.
2: Czy to jest produkt mięsny?
1: Nie.
2: W takim razie strzelam, że będą to drożdże.
1: Drożdże, nie. Właśnie, czy drożdże są wegańskie? Teraz pytanie za 100 punktów dodatkowe. Nie musisz odpowiadać, Bartku, możesz powiedzieć pomidor. Dzięki bardzo za telefon, ale nie, to nie są drożdże i nie jest to żadne... Trzymaj się, na razie, pozdrówki, nie jest to żadne mięso. 226452100, numer do studia czwórki i Ania się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Aniu.
3: Cześć.
1: Cześć, jak tam u ciebie dzisiaj mija wtorek, co?
3: Dobrze.
1: Dobrze? Już po szkole?
3: Tak.
1: Dużo facetka zadała?
3: Nie.
1: No, całe szczęście, czyli będzie można...

0: można się zrelaksować. Aniu, słuchamy pytania. Kategoria jedzenie. No, coś tam rodzinka podpowiada w tle.
1: Czy to są... Co?
0: Czy to są... Co tam możemy...
1: Czy to jest takie zdanie mączne?
0: Czy to jest... Nie, to nie jest danie mączne i nie jest to żadne danie. Już wiemy, że to jest jakiś raczej produkt. I teraz strzelasz, Aniu. Może coś tam podpowiedzą. Ale narady idą jak w familiadzie. O, kilka osób podpowiada. Słuchamy strzału.
1: Makaron.
0: Nie, to nie jest makaron. No danie mączne. Niestety, to nie jest makaron, ale zjadłem trochę makaronu. Trzymajcie się na razie, pozdrawiam. I mamy Bartka. Halo, halo Bartku.
2: Siemanko.
0: Siema.
2: Ja mam takie pytanie, czy to nie jest gdzieś z Lubelszczyzny?
0: Z Lubelszczyzny? Nie.
2: No.
0: Nie.
2: Nie. Celowałem w cebulasz, ale...
0: Cebulasz to już gotowy, to już gotowe raczej chyba danie, bułka, nie? Trzeba to przygotować. A tutaj szukamy jakiegoś produktu.
2: No produkt, cebulasz.
0: No ale to najpierw musisz mąkę połączyć z cebulą i później z makiem i wtedy wychodzi cebulosz. A tutaj mamy jeden produkt jakiś.
2: Kurka, dobra, nie udało się.
0: Trzymaj się. Naura 226452100, numer do naszego studia i mamy Piotrka. Dzień dobry, Piotrku. Gałeczkę trzeba skręcić w radiu, Piotrku, zanim tutaj zadasz pytanie. Halo?
3: Cześć,
0: słuchamy.
3: Nie mam pytania, tylko od razu strzał. Czy to są chipsy?
0: Nie, to nie są chipsy. Niestety. To powiedz, jaki lubisz smak najbardziej, chłopczyku, jak już zadzwoniłeś i chipsy.
3: Serowe.
0: Same serowe?
3: Tak.
0: Powiem ci nieoczywisty wybór i nie tak często spotykany. Z reguły ser z cebulą jest u nas, albo ser i szczypiorek. A trzeba się nagimnastykować, żeby były same serowe, ale doceniam ten wybór. Pozdrawiam i życzę smacznego.
3: Na razie.
0: Trzymaj się, na razie. No i Łukasz wraca do gry. Back in the game, słuchamy.
4: No witam, witam. Powiedz mi, czy to jest warzywo?
0: Nie.
4: Nie.
0: Ale je to roślina.
4: Je to roślina.
0: No i proszę bardzo, co miałeś z biologii?
4: Te dwa na szynach, nie? Takim długim na myśle.
0: No, słuchamy, strzelamy. Halo?
4: Myślę, białko.
0: Białeczko. Bez białka nie ma mięśni. Ale nie, to nie jest białko, Łukaszu, niestety.
4: Dobrze.
0: Pozdrawiamy, na razie, hej, hej. I tak, liczymy białeczko oczywiście. I Bartek jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, Bartku, słuchamy pytania.
5: Czy jest to warzywo?
0: Przed chwilą było to pytanie, więc możemy tutaj nacisnąć, udać, że to jest nagrana audycja, cofniemy taśmy. I słuchamy pytania raz jeszcze.
5: Okej, to czy jest to kwaśne w takim razie?
0: Nie.
5: Okej, dobra. To strzelam ambrozja.
0: Ambrozja, chociaż teraz sobie o tym myślę, że wszystko może być kwaśne, tylko trzeba to odpowiednio długo trzymać. Albo zakisić i wszystko zrobi się kwaśne. Ale nie, nie jest to kwaśne, niestety okay. Nie. Bartku, życzę smacznego, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję,
0: na razie.
5: Cześć.
0: 226452100, numer do naszego studia. Możemy powtórzyć. Wiemy, że to nie jest mięso, nie jest to też warzywo, ale jest to roślina, ani kwaśne, ani słodkie. Co to może być? 226452100.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: Fajny taki hip-hop, delikatny, łagodny, na dobre trawienie. Paweł jest razem z nami. Halo, Pawle.
2: Cześć, cześć.
1: Siemano, słuchamy.
2: Czy jest to produkt płynny?
1: Nie.
2: Czy jest to bazylia?
1: Nie, to nie jest bazylia. Niestety nie. Pozdrawiam, trzymaj się na razie. 226452100 numer do naszego studia. I razem z nami jest Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
3: Siemanko, cześć.
1: Kamilu, słuchamy pytania.
3: Kurczę, kolega mnie zbił, bo miałem to samo pytanie. Tylko chciałem zapytać, czy to jest woda, ale jak nie jest to płynne...
1: Czy to jest hasło w płynie? Pu, pu, pu. Nie, to nie jest hasło w płynie.
3: Dzięki.
1: Na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. O, szybko, easy come, easy go. Dobrze, Bartek wraca do gry. Halo, Bartku.
4: Inny Bartek, ale czy to są nasiona?
1: Czego?
4: Czego?
1: Tak.
4: Gałka, łuska, tołowa.
1: Nie. To nie są nasiona. To jest takie wielkie nasienie? Gałka, muszka, tołowa? Myślałem, że to co innego. Ale nie, to nie jest gałka. Nie są to nasiona. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
4: Dzięki,
1: na razie. No i Ania wraca do gry po namyśle. Halo, Aniu.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
5: Czy to jest na literę C?
1: Tak.
5: Czy to jest cynamon?
1: Tak, to jest cynamon! Brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Ależ się udało. Czy lubisz cynamon?
5: Tak.
1: A cynamonki, bułki?
5: Tak.
1: I jadłaś już w tym roku?
5: Tak.
1: No to super. Z polewą? Dużo polewy było?
5: Tak, dużo lukru.
1: Ajajaj, narobiłaś smaka. Ja nie mogę przestać myśleć o tych cynamonkach, ale one jednak mają sporo kalorii. To trzeba raz na jakiś czas, nie można codziennie. Aniu, gratuluję ci bardzo serdecznie. Cynamonem wygrywasz czwórkowe gadżety. Gratuluję.
5: Dziękuję.
1: Hurra, trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego popołudnia. Dzięki za telefon, na razie, pa, pa.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 12 minut pozostało już tylko do godziny 15. Lata 2000 dzwonią i pytają, co tam słychać. Słychać bardzo dobrze, ponieważ Recontours, czyli zespół Jacka White'a, reaktywował się na jeden koncert. Chociaż być może reaktywował się, to jest całkiem spore nadużycie. Natomiast pojawił się oryginalny skład na scenie w trakcie solowego koncertu Jacka White'a kilka dni temu w klubie The Truth w Nashville. Brandon Benson, Jack Lord.

Lawrence i Patrick Keeler pojawili się na scenie. Ten ostatni wcześniej uczestniczył w trasie koncertowej Jacka White'a jako członek zespołu, natomiast teraz ekipa wspólnie wykonała kilka utworów z dorobku zespołu Recontours. Były pewne poszlaki. Jack White sugerował, no, że na koncercie w Nashville może coś wydarzyć się niespodziewanego. Też tam zwracał się do fanów zespołu z Nashville. No i tak, oczywiście zagrali kilka utworów, w tym ich największy przebój Steady As She Goes.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
3: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
1: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
4: Co pani może zaproponować?
5: Może kurczę pieczony.
1: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Jajka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Jutro również chmury. Miejscami także przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie. W górach oczywiście deszcz ze śniegiem, wieczorem sam śnieg. Rano także w kotlinach karpackich, a także miejscami na wschodzie możliwe zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 8 na północnym wschodzie, 12 stopni w centrum, 15 na zachodzie, a także nad morzem i 16 najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się! Od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%.

0: spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak

0: spaleni innym słońcem.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: Już mamy 11 minut po godzinie 15. To jest czas najwyższy na słodziutki deserek i o tych słodkościach będziemy sobie rozmawiać już za moment. Kacper Kalinowski się pojawi w naszym studiu. Być może widzieliście jego projekty w ostatnim czasie. Zrobił tort w kształcie głowy Michaela Jacksona. Jak smakował, ile czasu mu to zajęło, o tym na pewno sobie porozmawiamy. Jak takie rzeźby z cukru się przygotowuje, o tym wszystkim już za moment. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: No i czas trochę połasować. W naszym studiu pojawił się już gość. Razem z nami jest Kacper, którego być może kojarzycie z internetu, z TikToka, z Instagrama. Ostatnio może wam mignęła wiralowa głowa, wiralowa.

0: nowy tort w kształcie głowy Michaela Jacksona. Dzień dobry, cześć Kasper.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że wpadłeś do studia. 200 tysięcy obserwujących masz już na TikToku, także torty się klikają, ale też chyba są bardzo pracochłonne, prawda?
1: Są bardzo pracochłonne. Niestety.
0: Ile takiego Michaela Jacksona, nie wiem jakiego tutaj użyć określenia, piekłeś? Ile takiego Michaela Jacksona rzeźbiłeś, lepiłeś? Nie wiem, czy...
1: Piekłem, rzeźbiłem, wszystko z nim robiłem. Myślę, że zmieściłem się jakoś tak w 3 dniach. Akurat on poszedł mi dosyć sprawnie, bo były torty, które zajmowały mi na przykład tydzień i się zastanawiałem, czy na pewno będą dalej zdatne do jedzenia.
0: No dobra, ale tydzień to jest mnóstwo czasu, szczególnie w kontekście tego, że wiesz, w przeciągu 10 minut niektórzy są w stanie zjeść 3 kawałki.
1: To prawda.
0: I później o tym zapominam. Jak w ogóle się wkręciłeś w takie hobby, żeby tworzyć takie tortowe rzeźby?
1: Zaczęło się to głównie od tego, że mi nie smakowały torty i ja wiedziałem, że tort może mieć taki potencjał, że on będzie bardzo mi smakował, a więc chciałem zrobić mój. I pierwszy mój tort był na 18 mojej urodziny chyba.
0: I co to był za tort?
1: To był zwykły. Na początku zaczęło się bardzo zwykle. Zwykły, klasyczny tort.
0: No dobrze, ale tort, wiesz, to tort klasyczny niejedno ma imię. No to jakie miał nadzienie? Czy były owoce, czy bez owoców? Czy nasączony był czymś z procentami, czy
1: nie,
0: czymś
1: nie,
0: innym?
1: Nie, nie, nie. On był o smaku chyba słonego karmelu z jakimś tam American cheesecake, a więc tak trochę zaszalałem, ale jeszcze patrząc na to, co teraz robię, to było spokojnie.
0: No dobrze, ale też były takie bardziej nowoczesne smaki.
1: Tak, no.
0: A masz jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, z takich klasycznych tortów?
1: Mam. Kojarzy mi się bardzo taka alkoholowa czekolada z taką wiśnią jeszcze.
0: Czyli to może ten jest tort szwarcwalski, taki czarny, tak, wiśniowy.
1: Tak, no, możliwe, że właśnie tak.
0: Tak, ale zanim tutaj rozpoczęliśmy audycję, to rozmawialiśmy o tym, że za bardzo te takie staroszkolne torty nam nie odpowiadają przez duże stężenie alkoholu w tym biszkopcie, ale bardzo dużo się zmieniło. To czy ty rotujesz te wszystkie nadzienia, kremy i to co jest w środku, w zależności od głowy, czy to jest Edyta Górniak, czy Michael Jackson?
1: Tak, ja staram się dobrać krem do danej osoby, patrzę na ją i sobie myślę, jakim ona mogłaby być tortem.
0: No dobrze, to Edyta Górniak co w sobie miała, bo to była Edyta Górniak z takiego okresu Halloween, piekło
1: ona
0: zwycięża.
1: Akurat była halloweenowa, a więc ona miała tam sobie dynię, cynamon, coś takiego.
0: Czyli jesieniarska taka.
1: No,
0: Michael Jackson czym smakował?
1: On był chyba bardzo klasyczny, przez to, że jest taką pop gwiazdą wielką, to go zrobiłem bardzo klasycznego.
0: Czyli klasyczny to jest jakiś taki waniliowy
1: czekolada,
0: krem.
1: Czekolada, wanilia, okay. No. Okay,
0: dobra. To za chwilę porozmawiamy, kto to później wszystko je, bo wiemy, że bardzo długo nad tym pracujesz. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 24 minuty po godzinie 15. Można powiedzieć, że już taki wczesny podwieczorek. Kacper Kalinowski jest razem z nami. Rozmawiamy o jego pysznych tortach. Michael Jackson odhaczony, także Edyta Górniak, siostry Godlewskie jeszcze u ciebie się pojawiły.
2: O tak, mój ulubiony chyba.
1: Jakie one miały smak?
2: One przez to, że były świąteczne, o, to chyba nie miały świątecznego smaku.
1: No, chyba to śpiewające kolędy.
2: Tak, to były te, one siedziały w wannie z karpiem. One mi się wydaje, że miały smak Oreo, coś takiego.
1: Okej. Okay.
2: No.
1: No, no, smaczne, smaczne.
2: Smaczne.
1: Kasper, jak ty wybierasz postaci, które później przetwarzasz na torty? Czy myślisz też o tym, że no, ktoś ma bardziej charakterystyczną twarz, jak na przykład Michael Jackson, albo też siostry Godlewskie, które mają pewne dosyć wyraźne rysy twarzy, więc myślisz sobie, że łatwo jest to później wyrzeźbić, ulepić, ukulać z tej masy cukrowej?
2: No na pewno jak ktoś ma taką charakterystyczną twarz, jest mi dużo łatwiej, bo były pewne torty, gdzie ta twarz była taka niezarysowana, bez taka wiecie, i bardzo było ciężko mi dobrze odwzorować ten tort, ale głównie jeszcze patrzę no na to, czy ta osoba jest ogólnie znana, żeby każdy, kto tam zobaczył ten tort, wiedział, kogo w ogóle robi, nie?
1: Okej. Okay. Arnold Schwarzenegger ma takie ostre rysy twarzy, chyba łatwo byłoby.
2: No, to
1: zrobić.
2: Myślę, że by było
1: taki kanciasty torcik, ale też pomyślałem o tym na przykład, że można byłoby zrobić tort kremówkowy papież.
2: A wiesz, że był taki pomysł?
1: Były pomysły,
2: były
1: tak?
2: były pomysły. Już jakoś nawet rok temu, ale jakoś tam ten pomysł mi przeminął.
1: Tylko z drugiej strony sobie o tym myślę, że jednak to ciasto, które jest w kremówce, ono jest kruche, więc trudno, musiałbyś jakoś tam zmodyfikować ten przepis.
2: Ja już takie pomysły robiłem, że myślę, że nie przeszkadzałoby mi to.
1: Dobrze, Kacper, czy ty jesteś samouczkiem? Czy ktoś cię uczył? Podglądałeś w kuchni, babcie, mamy?
2: Ja jestem zupełnie samouczkiem, jeśli o to chodzi, bo u mnie nikt jakoś takich wybitnych tortów nie robił. Znaczy, zawsze jakoś babcia zrobiła jakiś tort, zwykle bezowy najczęściej, ale takiego prawdziwego tortu to nikt w sumie nie zrobił. I jakoś tak, a to z TikToka sobie podpatrzyłem, a to coś tam, no i głównie próbowałem, aż się w końcu uda. Tak jakoś to działa.
1: A dużo miałeś takich nieudanych prób, że to wyszło coś nie tak, tu zakalec, coś się rozsypało, albo ta twarz się wywróciła.
2: Ogólnie takich rzeczy to jest ogrom i ja to też pokazuję zawsze na TikToku, co mi się tam nie udało, co mi się przewróciło, ale zawsze staram się dążyć do tego, żeby to jakkolwiek powstało i dobrze wyglądało, chociaż zawsze dobrze wygląda, to też różnie bywa.
1: Bo to, co robisz, to wydaje mi się trudne na dwóch różnych płaszczyznach, bo z jednej strony same wypieki, one muszą być bardzo precyzyjne. I samo ciasto, które tam się pojawia, czy biszkopt, czy jakieś inne, ale też ten krem, on musi być odpowiednio sztywny, żeby to się wszystko trzymało. No a później sama ta konstrukcja, przecież to też waży, ten łeb Jacksona, to też kilka kilo waży, no. Prawda? Więc to jest trochę mam wrażenie, że taka sztuka plastyczna, a z drugiej strony jednak w wypiekach nie ma czegoś takiego. A dobra, na oko tam sobie dosypię. Nie ma czegoś takiego na oko.
2: To prawda, bo nie powinno być w ogóle, ale ja jakoś tak wychodzę z takiego założenia, że a, dam na oko, nie wyjdzie, no to będzie na mnie. I faktycznie czasami te kremy leją mi się po prostu, nic się nie trzyma, wszystko po prostu jakbym, nie wiem, zamkniętymi oczami to robił, ale zawsze sobie jakoś radzę, a więc realnie powinno się trzymać przepisów, żeby to dobrze wychodziło.
1: No dobra, to jak krem się leje, to czego dodajesz, żeby on bardziej był zbity?
2: Ja walczę, ja po prostu walczę, ja nic nie dodaję, ja z nim walczę.
1: Ubijesz. No dobrze, no to mamy zbudowaną konstrukcję, tak, która jest ciężka, ale później to trzeba oblepić tą cukrową. Dobrze, jak z tym się pracuje i jak w ogóle, jaki to jest materiał, czy łatwy do ujarzmienia, o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Kacper Kalinowski jest razem z nami. Rozmawiamy o jego wypiekach i tortach. Możecie to wszystko zobaczyć na jego Instagramie, na jego profilu na TikToku. Po prostu Kacper, tylko przez Q. Tak? Jesteś pisany, łatwo znaleźć. No dobrze. Przede wszystkim takim najważniejszym elementem, budulcem, czy tą strukturą jest ta masa cukrowa. Co to właściwie jest? Cukier z czym wymieszany?
2: Masa cukrowa, ogólnie to jest jak taka jadalna plastelina trochę. Czym to dokładnie jest? Ja, jak kiedyś już robiłem sam masę cukrową, robiłem ją z cukru pudru i... Ojej, i nie wiem z czego jeszcze.
1: Jadalnej plastyliny. Bo zastanawiam się, bo to nie jest aż tak, to nie jest takie chyba klejące się do rąk, prawda?
2: Nie.
1: Nie, właśnie, a jest tam cukier i jest to mega słodkie, tak jak, żeby spróbować, to jest jednak troszeczkę, no za słodkie jednak.
2: No, zdecydowanie
1: to nie jest,
2: słodkie.
1: To nie jest do jedzenia.
2: Znaczy, ja nie jestem zupełnie fanem masy cukrowej, no ale efekt robi dobry.
1: No dobra, no to na takie, jak w ogóle to się kupuje? W wałkach, w jakich ilościach, bo to też różne kolory, wiesz, odcień, no jednak Edyta Górniak ma inny odcień skóry niż Michael Jackson.
2: No zdecydowanie, ja to kupuję najczęściej w kostkach takich, na przykład po kilogram i w zależności, jaką mam ochotę, albo sobie kupuję dane kolory, je mieszam jakoś na różne sposoby, albo kupuję barwniki, białą masę cukrową i sobie sam barwię.
1: Okej, czyli w warunkach domowych można to już połączyć?
2: Tak. Można.
1: I ten kolor dobrze się rozchodzi, bo ja tak sobie z przedszkola tutaj przypominam, jak było z tą plasteliną. No jak łączyło się kolory w plastelinie, to zawsze wychodził taki brązowy, nie powiem jaki kolor, ale nie wyglądało to zbyt apetycznie. No i żeby to się równomiernie połączyło, to jak to, czy po prostu to wszystko jakoś miksujesz, czy ręcznie to ugniatasz?
2: Czy, wiesz, jak się łączyło wszystko, to jak popadnie, to taki kolor mógł wypaść, nie? Ale nie, ja po prostu siedzę, włączam sobie serial, ugniatam te masy cukrowe, ugniatam. No i w końcu mam taki ładny, jednolity kolor.
1: Okej, no dobrze.
2: No, to... I sobie myślę, jakich kolorów potrzebuję do danej postaci, wybieram wszystkie kolory i działam.
1: To Michael Jackson ile takiej masy wymagał?
2: No, na niego zeszło chyba z 2 kg masy cukrowej.
1: Matko, a sam biszkopt, jeszcze tort, to on chyba, ile on ważył?
2: No, on właśnie? Myślę, że z 6 kg lekko ważył.
1: No, a jak później w smaku? No, bo jednak i ta masa cukrowa dosyć gruba i tak dalej. Co później dzieje się z tymi tortami twoimi?
2: Uwaga! Jem je.
1: No dobra, ale 6 kilo tortu?
2: Nie, no całego tortu oczywiście, że nie zjem, ale jak mogę, jak naprawdę każdemu rozdaję. Po rodzinach rozdaję, po znajomych rozdaję to wszystko, żeby no nie zmarnować.

0: Stało się tak, no bo robić, a zmarnować, no to nie tak jest tego cel też.
1: To wiemy, ile czasu na to poświęcasz, dosyć pracochłonne, to jest nawet tydzień, a jak później się czujesz, jak musisz no po prostu to pokroić i żegnasz się z tym tortem. Obchwocone jest, ale no jednak no, koniec.
0: Przykro czasami, bo sobie myślę, Boże, tyle na nim czasu spędziłem, no i już, nóż w czachę po prostu.
1: No dobra, ale nie myślałeś teraz, Kacper, że może jednak, nie wiem, na glinę się przestawić? Nie. Też mógłbyś sobie coś lepić i by zostało na zawsze.
0: No, z jednej strony tak niby, ale to już nie będzie to samo.
1: Okej, okay, jednak to, że można później zjeść oczko Michaela Jacksona, to robi wrażenie. Dobrze, to za chwilę porozmawiam jeszcze o innych deserach, o innych przepisach, bo nie tylko tortami człowiek żyje, też na twoim profilu dużo innych można znaleźć smakołyków. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 16 i Kacper Kalinowski jest cały czas razem z nami. Kacper, najważniejsze pytanie. Czy ty liczysz kalorie?
2: Liczę, uwaga.
1: Liczysz? Naprawdę?
2: Tak.
1: No to ile tortu możesz sobie pozwolić dziennie?
2: No tak, nie, no pozwalam sobie na jeden kawałek max, bo później to ciężko.
1: No dobra, ale jak lepisz tort przez kilka dni, to też masz jakby swój termin przydatności. A później to jest kilka kilogramów, jeden kawałek dziennie, no to trzeba rzeczywiście dużo, to niewiele ci zostaje. Jak tak, no nie wiem, ile ten taki tort można jeść? 5 dni, a później to już...
2: Już tak ryzykownie
1: się robi. Więc trzeba z tym uważać. A co poza tortami? Czy też wytrawne rzeczy gotujesz? W ogóle dużo czasu spędzasz w kuchni? Czy torty to jest całe twoje życie?
2: Nie, w sensie głównie ja jestem w wypiekach taki. W sensie lubię sobie ugotować coś tam na wytrawnie, jakiś makaron albo coś, ale te wypieki najbardziej mi radość sprawiają jakoś tak.
1: A ulegasz tej takiej propagandzie tych sezonowych wypieków i jagodzianki?
2: Boże, bardzo.

0: poziomki i tak dalej. No, tak?
1: Bardzo ulegam. Jak teraz bym szedł na te poziomianki, mówię, Boże, no marzę o tej poziomiance. No.
0: I co było warte? Tego swoich pieniędzy?
1: Nie spróbowałem.
0: Nie spróbowałeś?
1: Nie udało mi się, no.
0: No ale i jagodzionkami się objadłeś na pewno tak. W sezonie. No, chociaż to też jest, wiesz, wyzwanie. Jak tutaj musisz robić content, piec coś, później to zjeść i jeszcze gdzie wcisnąć jagodziankę, jak tylko na kawałek dziennie.
1: No nie.
0: Więc to też jest osiągnięcie. A innych twórców jakiś obserwujesz albo czerpiesz inspiracje?
1: Nie znalazłem w ogóle takiego, który by miał jakiś podobny content do mnie, a więc nie sugeruję się. Znaczy, nie, przepraszam, Kingę Wierzbicką kocham po prostu. Kocham.
0: Bo też sobie myślę, że jakiś czas temu za sprawą tego programu zagranicznego, gdzie ludzie zgadywali, czy to jest tor, czy to jest prawdziwy przedmiot, to mogło trochę...
1: Dobra, to faktycznie tak.
0: Mogło się
1: tak pomyślałem stricte o influencerach.
0: Że to mogło trochę wpłynąć na popularność takich bogatych ciast, prawda? Chociaż z drugiej strony też sobie myślę, że takie staroszkolne torty mogą być trochę w odwrocie. Teraz bardzo popularne są te wszystkie monoporcje. To tak ładnie wygląda, drobniutkie, malutkie. No, ale jednak taki tort robi wrażenie. A czy już ludzie się do ciebie zgłaszają z zamówieniami?
1: Już zgłaszali się do mnie od samego początku praktycznie. Ja zamówień nie przyjmuję niestety. To nie, niestety. Ale aż tak pewnie się w robieniu tortów nie czuję, żeby komuś go podarować. Ale może kiedyś, nie wiadomo.
0: No to chociaż taki portret też byłoby trochę trudno zrobić, zależy kto ma jaką twarz. Chyba, że dziecko jakiegoś Shreka, to akurat.
1: To tak.
0: No dobrze, masz jakieś plany najbliższe, kogo mógłbyś tam jeszcze stworzyć? Albo jakąś taką listę zapisaną?
1: Ja mam cały notatnik z pomysłami i teraz wpadłem na taki fajny, nowy pomysł robienia tortów, ale nie wiem, czy chcę zdradzać.
0: Nie chcesz zdradzać,
1: nie,
0: dobrze.
1: Chyba.
0: No dobrze, to czy masz jeszcze jakieś takie postaci, które w odległej przyszłości, może nie są gdzieś tam zapisane tak bardzo wysoko w tej twojej tabelce, ale myślisz sobie, że fajnie byłoby za taką postać się zabrać?
1: Aktualnie myślałem o Hanie Montanie, a więc tego można się spodziewać niedługo.
0: Okej, okay, no to, to czekamy. Coś czuję, że tam nadzienie musi być różowe.
1: No, powinno być, myślę.
0: No to życzymy smacznego. Kacper, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Rozumiem, że Michael Jackson już został zjedzony, dlatego kawałka nie przyniosłeś.
1: No niestety.
0: Ajaj, może następnym razem. Dzięki bardzo, Kacper Kalinowski był razem z nami. Wszystkiego dobrego i smacznego życzę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry. Dzisiaj literatura na
1: dzisiaj
0: bogato.
1: Literatura.
0: Co u ciebie w programie, poza tym, że książka?
1: Będzie książka Europejskiej Rodziny Królewskiej od cesarzy do celebrytów, ale tak naprawdę będzie jej autorka Anna Orkisz-Izydorek i będziemy dzisiaj obgadywać rodziny europejskie, królewskie. Ja czekam na rodzinę hiszpańską, bo wydaje mi się dużo ciekawsza niż ta brytyjska. Tam jest królowa Letycja, która była dziennikarką telewizyjną i teraz jest królową, rozwiedziona wcześniej. Mają dwie córki, bardzo wysokie. To jest chyba najwyższa rodzina, taka monarsza w Europie.
0: Mówisz o wzroście?
1: O wzroście.
0: Jak dobrze są ustawieni.
1: Mówię o wzroście, bo jeśli chodzi o takie znaczenie, no to pewnie rodzina brytyjska tutaj bije ich na głowę.
0: A będą skandale, zdrady, używki.
1: Będą.
0: Tak będzie.
1: Księżna Diana.
0: Kuba Jamrozek.
1: Śpiewał wieszcz.
0: Z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro po 13:00. Dobrego popołudnia. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata.

0: Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Bondegi, czyli taka skomplikowana opowieść o miłości. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jeśli będziecie podróżować w nocy, powinniście o tym wiedzieć. W nocy zachmurzenie na wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami, na zachodzie przeważnie małe. Lokalnie we wschodniej połowie kraju, a także na północy województwa pomorskiego wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. No i miejscami pojawią się mgły, które będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Temperatura na wschodzie od 4 do 8 stopni, na zachodzie od 0 do 4, a w rejonach podgórskich Karpat od 2 do 5.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
9: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
9: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Ja wiem, że ludzie mają różne pasje, ja też mam jedną swoją dziwną. Ja lubię wypatrywać na horyzoncie weekendu. No i tak się składa, że w czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni, u nas weekend zaczyna się w piątek, więc z dumą ogłaszam 2 dni, 7 godzin, 50 minut i 13 sekund. Tyle pozostało do weekendu.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Mam nadzieję, że to wam się nie znudziło, ale w porobocie mamy jedną kluczową zasadę. Nie gadamy o robocie, rozmawiamy o wszystkim innym. I dzisiaj na przykład sięgniemy po książkę Anny Orkisz Izydorek, Europejskie rodziny królewskie od cesarzy do celebrytów. No i zastanowimy się, jak to się stało, że royalsi stali się częścią kultury popularnej i gdzie kończy się rola w państwie, a zaczyna rola celebryty.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ale to nie koniec, bo za kilka minut sięgniemy do radiowego archiwum. I tak się składa, że jesteśmy z wami do 19:00. Ekipa imprezowa Magda Żelazowska, Wodzirej, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.
3: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt.

Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

0: ich dźwięków. Tych archiwalnych, bo rok 2026 to rok Polskiego Radia i z tej okazji oddajemy w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki.
1: Co to za dźwięk?
0: Ale żeby nie było tak łatwo, musicie wykazać się umiejętnością kojarzenia faktów. Chociażby przenosimy się do świata fryzjerstwa i mody z 1958 roku. Posłuchajcie opowieści o pewnej niezwykle modnej wówczas fryzurze.
2: Najnowsza, najmodniejsza fryzura jesienna, incroyable, a po polsku niedowiar. Przed mikrofonem pan Leon Kamiński z warszawskiego salonu fryzjerskiego przy ulicy Marszałkowskiej. Panie Leonie, co w tej fryzurze jest najbardziej niedowiary?
0: Pytanie do was. Jak waszym zdaniem wyglądała fryzura niedowiary? I tu was nie zostawię. Mam dwie podpowiedzi. Jedna jest poprawna. Włosy gładko zaczesane, upięte w elegancki kok. To jest numer A. Numer A to jest pierwsza podpowiedź. No i druga, fryzura puszysta z loczkami i dużą efektywną grzywką. Którąś z tych odpowiedzi musicie wybrać. Włosy gładko zaczesane, upięte w elegancki kok, czy fryzura puszysta z loczkami i dużą efektowną grzywką.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Pytamy was dziś o fryzurę niedowiary, jak ona wyglądała. W wasze ręce może trafić zestaw gadżetów od czwórki, a ja czekam na telefony. 226452100.

0: fucking break it down.
1: Cypress Hill, a ten kawałek to crazy. No fryzura, o której wam dzisiaj opowiadamy, również jest szalona. Przenosimy się do roku 58.
2: Co to za dźwięk?
1: I sprawdzamy przy okazji, co było wówczas modne na głowach Polek. Jak wyglądała fryzura o intrygującej nazwie Nie do wiary.
3: Najnowsza, najmodniejsza fryzura jesienna, incroyable, a po polsku Nie do wiary. Przed mikrofonem pan Leon Kamiński z warszawskiego salonu fryzjerskiego przy ulicy Marszałkowskiej. Panie Leonie, co w tej fryzurze jest najbardziej nie do wiary?
1: Ja nie czytam odpowiedzi z żadnych kartek. Po co, skoro znaje wszystkie słuchacz Bartek? Halo, halo, cześć Bartku.
4: Cześć Jakubie.
1: Dobrze cię słyszeć. Słuchaj, pytanie do ciebie. Jak twoim zdaniem wyglądała fryzura nie do wiary? Odpowiedź pierwsza, włos

0: Czy gładko zaczesane, upięte w elegancki kok, czy jednak druga fryzura puszysta z loczkami i dużą, efektowną grzywką?
1: Myślę, że niemożliwa w tamtym czasie była bardziej fryzura numer dwa, albowiem jakąś żelatynę na włosy zawsze można było założyć już wcześniej i zaczesać do tyłu. Także tutaj połączenie tych trzech i grzywka, puszystość, jeszcze jakieś loczki wydaje mi się dużo trudniejsza, a może nawet niemożliwa w tamtym okresie
0: i
1: do zrobienia.
0: To jest poprawna odpowiedź. Wielkie brawa dla ciebie. Bartek staje się właścicielem zestawu gadżetów od czwórki. Fryzura nie do wiary. Fryzura puszysta z lokami ułożonymi wyżej z przodu i niżej z tyłu z efektowną grzywką. Bartku, zdradź jeszcze, jaka była najbardziej szalona fryzura, jaką kiedykolwiek ty miałeś. I czy to była właśnie fryzura nie do wiary?
1: Miałem nadzieję, że o to zapytacie. Ja zawsze chciałem mieć dready. Niestety po ospie i wypadnięciu mi włosów w czwartej klasie liceum odpuściłem, ale miałem kiedyś warkoczyki porobione przez koleżanki z klatki na całej głowie na wyjazd do Chorwacji i to myślę, że była taka moja najbardziej ciekawa fryzura.
0: A teraz rozumiem fryzura, która umożliwia to, żeby szybko wyszykować się do pracy.
1: Na górze tak, bo lubię dość krótkie, ale jeszcze nie jestem na tym etapie, czyli już jest za późno, żeby być łysym. Aczkolwiek aktualnie mam dużą fryzurę poniżej, czyli długą dwuletnią brodę.
0: Czyli ty jesteś taki łysy z długimi włosami. Ten egzemplarz, którego się szuka na rynku.
1: Tak, tak, tak.
0: Bartku, a dasz się zaprosić jeszcze w dźwiękową podróż, co robimy codziennie?
1: Jasne.
0: To posłuchajmy, to jest rok 1958.
2: Panie Leonie, co w tej fryzurze jest najbardziej nie do wiary?
3: To, że według obecnej nowej linii, jeżeli jest kobieta uczesana, to ona się tak różni od dawnych tych uczesań gładkich, że te wszystkie loczki, które ona ma i kręciołki, to rzeczywiście nie do wiary, że kobieta dzisiaj może być tak uczesaną. To jest fryzura skopiowana ściśle z tych, ostatnio wydana przez francuskie kluby artystyczne. I to jest fryzura skopiowana z cesarzowej Józefiny, żony Napoleona. Fryzurę tą cechuje duża grzywka nad czołem, a mniejsze podniesienie z tyłu głowy.
0: A tak z ciekawości, Bartku, te warkoczyki, które robiły ci koleżanki, to rozumiem był taki sposób na podryw, żeby się temu poddać. I nie
1: no,
0: ma bardzo.
1: Akurat koleżanki nieco młodsze, ale ja właśnie zawsze chciałem mieć coś w stylu dreadów. Zresztą był taki okres, że miałem fryzurę z długimi włosami, prawie że takimi, no może nie do pasa, ale do połowy pleców.
0: To ciekawe. Ciekawy jestem foty. Jak masz, podeślij. Adres mailowy do znalezienia. Spokojnie, nie ma żadnego problemu, a ja muszę coś zrobić, żebyśmy w zestawie gadżetów od czwórki dawali też sztuczne dready, bo myślę, że na to byłoby zapotrzebowanie. Brałbyś, prawda?
1: Jasne.
0: Na razie bez sztucznych dreadów, ale zestaw też fajowy. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
4: Wrzuć na luz.
0: 226452100. Słuchajcie, to jest taki numer telefonu, który zawsze przydaje się w naszej zabawie, co to za dźwięk, ale to też jest numer telefonu, który przydaje się wtedy, kiedy sięgamy po nasze muzyczne guilty pleasure. Dlaczego? No bo z tym muzycznym guilty pleasure, z taką piosenką, której trochę się wstydzimy, wiąże się też zawsze zagadka muzyczna i tak będzie również dziś.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: I feel I'm a late, I was DJ Schnee.

0: No a wy jak dzisiaj świętujecie? Czy ktoś wam powiedział, że dziś Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru?
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: To jest tekst internetowy. Ten elegancki strój dodaje każdemu mężczyźnie plus 10 do prezencji. Warto więc go nosić, bowiem wtedy wszystkie niemal drzwi stoją przed nami otworem. Ja nosiłem, prezesem się nie stałem, dlatego stwierdziłem, że takie teksty to nie do mnie, ale chętnie posłucham mądrych ludzi, na przykład językoznawców, chociażby Mateusza Adamczyka, który bardzo dobrze wie i opowiadał o tym w Polskim Radiu, skąd wzięło się słowo garnitur.
2: Wyraz garnitur przeszedł do polszczyzny z języka francuskiego, najprawdopodobniej za pośrednictwem niemieckiego. Francuskie garniture oznaczało zdobienie, wyposażenie czy zestaw. I dlatego pierwotnie wyraz ten funkcjonował w polszczyźnie jako zespół

0: przedmiotów służących do jednego celu, stanowiących pewną całość, komplet. Włodzimierz Wolski w powieści Domek przy ulicy Głębokiej pisał: obstalowali u mnie cały nowy garnitur mebli do dwóch pokoi. Mówiono także o garniturze filiżanek do herbaty, bielizny, a nawet guzików, mając na myśli zestawy tych przedmiotów. Stąd właśnie połączenie garnitur zębów, czyli komplet zębów. Do dziś jeszcze możemy przeczytać o tym, że człowiek ma dwa garnitury zębów, mlecznych i stałych.
1: To wychodzi na to, że jak ma się też dwie linie zębów i ubranie, to można nawet powiedzieć, że ma się trzy garnitury.
2: No coś podobnego.
1: 35 minut po godzinie 16, ja za kilka minut znów oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki. Mowa oczywiście o naszej zagadce muzycznej 226452100.

0: Tu czwórkę i po robocie i to jest moment, w którym trzeba wydać kolejny zestaw gadżetów od czwórki. Komu? Komuś z was. Być może on trafi w wasze ręce, a jest bardzo przydatny, szczególnie wtedy, kiedy wraca się z pracy do domu, bo można się czegoś napić, można się czymś opatulić. Przydatny jest wtedy, kiedy idzie się do szkoły i nawet jak się w domu jest przy garach, to też może być przydatny. A skoro o garach mowa, trzeba w naszym muzycznym garze trochę zamieszać. Mowa o takich piosenkach, które zna każdy, ale żeby się specjalnie do tego przyznawał, to nie do końca.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: A z tym wiąże się też pytanie do was. Czy wiecie, o jaką artystkę chodzi? Przygotowałem dla was trzy podpowiedzi. Podejrzewam, że ta trzecia może zmieść wszystkich z planszy. Podpowiedź pierwsza. Na początku lat 2000 jej znakiem firmowym stały się kolorowe, szczególnie różowe okulary przeciwsłoneczne. Nosiła je nawet podczas występów i wywiadów z powodów medycznych, czyli wrażliwości oczu. Podpowiedź druga. Przy wzroście zaledwie 157 cm dysponuje potężnym głosem mezzo-sopranowym, przez co przylgnął do niej przydomek małej damy z wielkim głosem. Podpowiedź trzecia, chyba najłatwiejsza, ona zdradza wiele. Ma dziś swój koncert w Warszawie. I co wy na to, o jaką artystkę chodzi?
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Czyli okulary przeciwsłoneczne, wzrost 157 i mała dama z wielkim głosem, a także ma dziś koncert w Warszawie, to podpowiedzi 22 6 4 5 2 1.

0: To PZ i Iron w kawałku zimny. Zimny na pewno nie jest nasz, nie powiem, że konkurs. Nasza zabawa, w której wy możecie zgarnąć zestaw gadżetów od czwórki. Ostatnio szedłem ulicą, a na murze tajemnicze Malwina napisała: Piotrek jest super.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Piotrze, to chyba było o tobie.
2: No, mam nadzieję.
0: Tylko kim jest ta Malwina?
2: Jeszcze nie wiem. Ale może się dowiem.
0: Musisz po prostu pod tym napisem coś dopisać, chociaż ja nie jestem zwolennikiem pisania na murach, no chyba, że w takich miejscach, gdzie faktycznie to jest zezwolone. Piotrze, ale my tutaj musimy przejść do poważnych spraw, dlatego że gra toczy się o wysoką stawkę, mianowicie o zestaw gadżetów od czwórki. Pytanie do ciebie. O jaką artystkę chodzi? Trzy podpowiedzi. Na początku lat 2000 jej znakiem firmowym stały się kolorowe, szczególnie różowe okulary przeciwsłoneczne, które nosiła nawet podczas występów i wywiadów. Wtedy z powodów medycznych, wrażliwość oczu. Ma 157 cm wzrostu, ale dysponuje potężnym mezzo-sopranowym głosem, przez co przylgnął do niej przydomek małej damy z wielkim głosem. No i ma dziś koncert w Warszawie. O jaką artystkę chodzi?
2: No, wydaje mi się, że chodzi o Anastazję.
0: To jest oczywiście Anastazja albo Anastazja, jak kto woli. Słuchało się kiedyś?
2: No nie sposób było nie słuchać. Wszędzie było jej pełno swego czasu.
0: A, czyli rozumiem, ty się tych dźwięków specjalnie...
2: Słuchało.
0: Tych dźwięków ty się specjalnie nie domagałeś, ale one były gdzieś wokół.
2: Nie przeszkadzały. Do dzisiaj nie przeszkadzają, jak tam gdzieś sobie w jakiejś stacji polecą. Miło posłuchać.
0: Słuchaj, a ty masz takie kawałki, które jednak cię denerwują?
2: No chyba każdy takie ma.
0: No to dawaj, ale... dawaj. Ja teraz piszę i to pojawi się jutro w naszym muzycznym Guilty Pleasure. Kto cię denerwuje?
2: Crazy Frog może.
0: Crazy Frog. Coś pokombinuję, no bo jak teraz powiem, że jutro się pojawi Crazy Frog, to już każdy będzie wiedział, o co chodzi.
2: No nie będziesz miał łatwo,
0: A, damy radę. Słuchaj, czyli powiedziałeś, że...
2: Pod Kamila chyba bardziej temat.
0: Crazy Frog? To ja go spytam, czy nam do porobocie pożyczy Crazy Froga.
2: Myślę, że pożyczy.
0: Kto nie miał tego na płycie? A Anastazja, czy ona może teraz wybrzmieć w naszych głośnikach? Wchodzisz w to?
2: Myślę, że jak najbardziej powinna, bo to... jestem zawdzięta jej parę chyba gadżetów.
0: No, tych gadżetów nie jest mało, więc kiedy będziesz nosił bandankę od czwórki albo popijał soczek z tej butelki, która do ciebie trafi, lub miał czapkę, bo nie wiem, co w tym tajemniczym zestawie gadżetów się trafi, to pamiętaj wtedy o niej, o tej dziewczynie w różowych okularach.
2: No, o niej to już nie zapomnę.
0: Nigdy.
1: Nie oceniamy, słuchamy.
0: No to trzeba posłuchać, skoro się o tym tak długo gadało. To Anastazja, kobieta, która dzisiaj zagra swój koncert w Warszawie, która ma różowe okulary i niewiarygodny głos. I pamiętacie, jak o niej mówiono? To mała dama z wielkim głosem.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
4: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
4: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
4: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe, najniższe.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: No jeśli chodzi o jutrzejszą pogodę, to mógłbym spokojnie streścić ją do zdania. Szału nie będzie, tragedii też. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: W środę na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wieczorem wzrastające miejscami do dużego i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, ale tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Karpatach powyżej 1500 metrów opady śniegu, możliwe też mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. No i to co najważniejsze, temperatura na przeważającym obszarze ta maksymalna od 10 do 14 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa albo wydawać siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia Czwórka. Ej, nie wiem czy to dobrze, może to jest błąd. Ale w moich myślach już cię zabijam stąd.
2: To słychać.

0: pytanie, czy chciałbyś zostać królem? Jakbyś został, to jaka byłaby pierwsza twoja decyzja? 226452100.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: No mógłbym wymieniać korona, pałace, wystawne przyjęcia i życie jak z bajki, a do tego jeszcze przede wszystkim obowiązki, protokół, życie pod lupą mediów i niewiele miejsca na prywatność, albo i skandale, no bo przecież one są dzisiaj tak ważne w świecie monarchii. Dzisiaj o tym porozmawiamy, o tym jakie są europejskie rodziny królewskie, od cesarzy do celebrytów, bo to też jest tytuł książki Anny Orkisz Izydorek, która wkroczy do naszego studia już za kilka minut. Mało tego, my te książki dzisiaj mamy dla was. To jak to wygląda w waszym przypadku? Czy chcielibyście zostać królami? 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Królowa matka Magda, król Grzegorz i ja, Kuba, który im usługuje, no ale ktoś musi. Jesteśmy z wami do godziny 19. Przypominam raz jeszcze, czy chcielibyście zostać królami? 226452100. Czekamy na wasze telefony.

0: To Nerd i She Wants to Move. Nie wiem, czy to było o naszym gościu. Zaraz się okaże. Czy chciałbyś zostać królem i jaka by była twoja pierwsza decyzja? Czekam na telefony 226452100.
1: Po robocie.
0: Razem z nami Anna Orkisz Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki, która jest teraz w moich rękach, Europejskie rodziny królewskie od cesarzy do celebrytów. Dzień dobry, cześć Aniu.
2: Dzień dobry, cześć.
0: A ty byś chciała zostać królową, czy nie?
2: Ja wolałabym zostać pierwszą damą niż królową. Myślę, że na krótszy okres można się bardziej zmobilizować.
0: A, czyli jednak system prezydencki, a niekoniecznie monarchia ci
2: Myślę, że tak. Ja nie jestem royalistką, nie jestem monarchistką. Piszę to zresztą we wstępie. Więc wszystkie te moje obserwacje staram się jakoś troszeczkę zdystansować bardziej.
0: Bo ja wam muszę zdradzić, że spytałem Ani o to, z którego jest rocznika, tak bezczelnie. Ania zajmuje się etykietą, a ja wyszedłem z pytaniem, a który ty jesteś rocznik? I się okazało, że jesteśmy obok siebie, a pytałem o to nie bez powodu, dlatego że kiedy byliśmy mali, to wtedy w telewizji była taka bajka, która nazywała się Księżniczka Sisi. Czy ty to pamiętasz?
2: Oczywiście, stąd się wzięło moje zainteresowanie w ogóle rodzinami królewskimi.
0: No bo to był rok 97, 98, historia, która opowiada o losach tej bawarskiej księżniczki Sisi i jej miłości do młodego cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Taka romantyczna opowieść. Dużo w tym prawdy? Jak się potem zaczęłaś wgłębiać w tę historię?
2: To nie było aż tak romantyczne, ponieważ no, w bajce oczywiście było przedstawione, że Franciszek Józef jest wspaniały, jego matka była największym złolem tej całej opowieści. No a Sisi była taką bardzo zrównoważoną, ale jednak trzpiotką. No i jest troszeczkę w tym prawdy, w sensie oni rzeczywiście wzięli ślub i żyli długo, czy szczęśliwie to inna sprawa. Wiadomo na pewno, że Franciszek Józef wcale dobrym mężem nie był, wiele kochanek miał, a Sisi życie miała dość tragiczne, samotne, także bardzo trudne. Wiele z jej dzieci miało ogromne problemy. Zresztą ich syn i następca tronu cesarskiego popełnił samobójstwo. Sama zresztą została zamordowana, także bajka bajką, a rzeczywistość była zupełnie inna. Zresztą jak w przypadku innej bajki z tego czasu, czyli Anastazji.
0: A, była Anastazja.
2: Tak, Anastazja w tej bajce oczywiście jechała do Paryża, znajdowała swoją babcię i to było generalnie happy end. No a w rzeczywistości, jak wiemy, została zamordowana przez bolszewików.
0: Ale to, o czym wspomniałaś, mianowicie o tej historii związanej z Franciszkiem

0: Franciszkiem Józefem czy z księżniczką Sisi. To są takie elementy, które pojawiają się w bardzo wielu różnych życiorysach royalsów. To znaczy z jednej strony zdrady, z drugiej samotność, którą przecież której możemy dopatrzyć się chociażby w życiorysie księżnej Diany, skoro mówimy o Wielkiej Brytanii.
1: Zdecydowanie to są bardzo często trudne emocje, związane między innymi z wyobcowaniem, jeżeli to jest ktoś, kto wchodzi spoza dworu, tak, kobieta, która wchodzi do rodziny królewskiej, często jest to związane z absolutnym wyobcowaniem, niezrozumieniem systemu lub tym, że po prostu nie było tego tak zwanego onboardingu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli nikt nikomu nic nie wytłumaczył, raczej wrzucano na głęboką wodę. Po prostu wiele z tych kobiet było samotnych i różne problemy miały. To jest przykre, tak naprawdę. Chociaż te współczesne przykłady, może z wyjątkiem Diany, są jednak trochę bardziej optymistyczne. Zresztą w książce opisuję m.in. pierwszą dziewczynę z ludu, która weszła do rodzin królewskich w Norwegii. To była końcówka lat 60. No i można powiedzieć, że była to historia z happy endem, chociaż ówczesny król Olaf nie do końca na początku akceptował rolę, którą Sonia sobie obrała i na przykład nie pozwalał jej na założenie własnego biura w pałacu. Te zyskała dopiero już ponad 20 lat później, kiedy jej mąż został królem. A tak naprawdę pełniła takie obowiązki pierwszej damy Norwegii od czasu ślubu do czasu objęcia tronu przez jej męża.
0: Miałem dzisiaj taką zagwozdkę, czy pytać cię o to, czy chciałabyś być królową, czy jednak o to, czy chciałabyś wejść do rodziny królewskiej, bo to są dwa różne scenariusze. Ja wiem, że konsekwencje mogą być bardzo podobne, ale trudniej ma chyba ta, która wchodzi.
1: Trochę trudniej, dlatego że jeżeli jesteśmy królowymi czy królami w przypadku mężczyzn, wówczas rodzimy się w tym systemie i jesteśmy w nim wychowywani. Często dość surowo, ponieważ rodziny królewskie raczej nie są znane, przynajmniej nie były wcześniej znane, ze swojego ciepłego wychowania i kochającego domu. Więc jednak takie osoby mają delikatnie łatwiej. Jeżeli ktoś wchodzi do rodziny królewskiej, nie ma oparcia w swoim małżonku, to naprawdę jest problem. Więc chyba wolałabym być królową niż wejść taką z rodziny, niż wejść do rodziny.
0: Jeśli chodzi o to wchodzenie do rodziny królewskiej, z tym wiąże się też moja ulubiona familia królewska. Ciekawy jestem, czy zgadniesz, ale to pytanie zadam ci za kilka minut. Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki Europejskiej Rodziny Królewskie Od Cesarzy do Celebrytów, gości dzisiaj w Porobocie w Czwórce. To jest książka, która może trafić w wasze ręce, ale nie może być tak łatwo. Czy chcielibyście zostać królem i jaka byłaby wasza pierwsza decyzja?
2: Wrzuć na luz!
0: 226452100. Czekam na wasze telefony. No jeśli chodzi o royalsów, to oni lubią sport, ale przede wszystkim lubią tenis. A to jest właśnie Tennis Song. Specjalnie dla was.

0: To Tennis Song w czwórce, 25 minut po godzinie 17. Czy chcielibyście zostać królem? Ja wiem, że pytanie jest bardzo oryginalne, ale ono wzięło się stąd, że dziś w naszym studiu gości Anna Orkisz-Izydorek, która jest autorką książki Europejskie Rodziny Królewskie. Od cesarzy do celebrytów, królowa Elżbieta na okładce w bardzo wielu różnych wydaniach.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Właściwie chyba dwóch.
2: Są
0: przesadziłem
2: dwa.
0: Z tymi różnymi wydaniami, ale jej twarz pojawia się wielokrotnie. Aniu, powiedz, przed chwilą usłyszeliśmy Tennis Song. Czy faktycznie ty widzisz takie dyscypliny sportowe, które z rodzinami królewskimi się łączą mocno?
2: Tenis rzeczywiście jest powiązany, między innymi dlatego, że brytyjska rodzina królewska patronuje temu najważniejszemu brytyjskiemu turniejowi na Wimbledonie i tam od kilku lat przyznaje nagrodę popularna księżna Kate, czyli może nawet z zeszłego roku pamiętamy pewnie te zdjęcia, kiedy wręczała trofeum Idze Świątek, ale żeglarstwo jest sportem jak najbardziej królewskim. Kilkoro monarchów europejskich brało udział w olimpiadzie właśnie w dyscyplinie żeglarskiej i nawet zdobywało medale.
0: Olimpijskie.
2: Tak, medale olimpijskie. Ogólnie ja uważam, że jeżeli ktoś by chciał spotkać Royalsa albo zacząć z nim romans, ale tu mówię taki, wiecie, no jak są wolnego stanu, to olimpiada jest najlepszym miejscem, dlatego że wiele historii miłosnych królewskich właśnie rozpoczynało się na olimpiadach. Na przykład obecna para królewska Danii właśnie spotkała się podczas olimpiady w Sydney.
0: W 2000 roku.
2: W 2000 roku, a para królewska Szwecji spotkała się na olimpiadzie w Monachium.
0: W 72.
2: Owszem, także te olimpiady naprawdę są niezłe i są jeszcze inni członkowie rodzin królewskich, którzy na olimpiadach znaleźli swoją drugą połówkę, czy będąc po prostu przedstawicielami rodzin królewskich, czy właśnie biorąc udział w rozgrywkach sportowych.
0: Słyszałem, że 9 miesięcy później często rodzą się dzieci, ale nie wiem, po igrzyskach olimpijskich, ale nie wiem, czy w przypadku Royalsów akurat chyba to nie jest ten scenariusz.
2: W tym przypadku akurat nie.
0: Aniu, zagadka dla ciebie, bo wspomniałem ci o tym, że mam swoją ulubioną rodzinę królewską. Powiedziałem też, że to nie jest rodzina brytyjska. Obstawiasz, jaka to może być rodzina?
2: Powiedziałeś też za kulisami, że jest coraz popularniejsza. Mhm. Więc ja bym obstawiała Norwegię.
0: Nie.
2: Nie?
0: Nie.
2: To jaka jest jeszcze popularna?
0: Ja lubię hiszpańską rodzinę.
2: Hiszpańską?
0: Królewską. Tak.
2: To na drugą nóżkę hiszpańska.
0: To jest dla mnie i nie wiem, bo tego nie mierzyłem, ale najwyższa rodzina królewska jest królowa Letycja, która jest bardzo wysoką kobietą.
2: Wzrostu,
0: bo znaczenia to ty możesz ocenić najlepiej. Jest oczywiście Filip VI z dynastii Bourbonów i są dwie dziewczyny, o których jest bardzo głośno i one są bohaterami też różnych plotkarskich portali, natomiast nie w takim jakimś złośliwym kontekście, bo zawsze to jest zachwyt raczej nad Eleonorą i Zofią.
2: Owszem, ta rodzina jest też bardzo ciekawa w poprzednim pokoleniu. Historia Juana Carlosa jest, nie wiem, czy bardziej zabawna, czy bardziej mrożąca krew w żyłach, dlatego że to jest monarcha, który był nazywany jednym z budowniczych współczesnej demokracji hiszpańskiej.
0: Frywolne safari będzie opisywane za moment?
2: Też, a jednak skończył zupełnie skompromitowany i musiał abdykować, bo jego wizerunku nie dało się już uratować. Więc naprawdę od osoby, która została nominowana tak naprawdę przez generała Franco do tego, żeby być królem, przez zbudowanie tej pozycji, pewne odcięcie się jednak od tego frankizmu, taki okres prosperity hiszpańskiej, do właśnie tego ferelnego safari, gdzie tak naprawdę wyszło szydło z worka i przez wiele lat, jeżeli nie dziesięcioleci, też oszukiwał różne systemy podatkowe, a teraz sobie siedzi na takiej, można powiedzieć, emeryturce w krajach arabskich.
0: No ja tu się zachwycam tą rodziną hiszpańską. Ale to wiesz, chyba dlatego, że ciekawą historię samą w sobie ma chociażby królowa Letycja, która przecież była przez wiele, wiele lat gwiazdą telewizyjną, która też zdążyła wyjść za mąż, a później się rozwieść, więc jako rozwódka wyszła potem za króla.
2: To jest bardzo ciekawa historia, szczególnie może ci bliska, bo sam jesteś dziennikarzem. Ale
0: myślisz, że zostanę królową w Hiszpanii?
2: Nie wiem, czy jest taka możliwość, chociaż no nigdy nic nie wiadomo.

Królową może nie, ale księciem małżonkiem, no tam są dwie dziewczyny stanu wolnego jeszcze, tak czy inaczej. Rzeczywiście ciekawe jest to, że Letycja była jedną z gwiazd głównego wydania nawet Wiadomości Hiszpańskich. Co więcej, była reporterką wojenną, była też reporterką w Stanach Zjednoczonych, więc

0: XX wieku, tylko całkiem niedawno, bo na początku XXI wieku.
1: Cały czas ciekawi mnie, dlaczego pomyślałeś, że moją ulubioną rodziną królewską może być ta norweska, ale mam nadzieję, że zdradzisz to za kilka minut. Anna Orkisz Izydorek, autorka książki Europejskie Rodziny Królewskie, jest razem z nami. Pytanie do was, czy chcielibyście zostać królem albo królową? 226452100. Czy ja już mówiłem, że ta książka może trafić w wasze ręce?
2: Teraz to już luz.
1: No może, oczywiście. Czy chciałbyś zostać królem? 226452100. Czekamy na wasze telefony.

0: 226452100. Jaka byłaby wasza pierwsza decyzja, kiedy zostalibyście królem albo królową? Dzisiaj jest taka możliwość. Możemy was ukoronować tutaj u nas w czwórce. Nie mylić z ukrzyżować, bo do tego na pewno nie dojdzie.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Razem z nami Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki Europejskie Rodziny Królewskie od cesarzy do celebrytów. Ta książka z autografem może trafić w wasze ręce. Dlaczego kilka minut temu myślałaś, że moją ulubioną rodziną królewską jest ta z Norwegii?
2: Bo bardzo jest od niej głośno ostatnio.
0: A i dlatego ja rzuciłem to hasło, że jest coraz głośniej.
2: Tak. Norweska rodzina jest bardzo popularna ostatnio przez wiele skandali, ale też przez zmianę na tronie, która wydarzyła się zaledwie 2 miesiące temu, niespełna. Także ona się staje coraz popularniejsza w Polsce i nawet dzisiaj spotkałam jedną panią, która była w stanie bardzo dużo powiedzieć na temat tej rodziny, mimo tego, że no, nie interesuje się monarchiami na co dzień. Ale rzeczywiście

0: w norweskiej była w stanie wymienić kilka motywów, które tam się teraz odbywają.
1: A powiedz, czy trupy w szafie pojawiają się absolutnie w każdej rodzinie królewskiej i w tej norweskiej jest ich wiele, czy nie?
0: Wydaje się, że są w każdej, tylko w niektórych są lepiej ukrywane, a w niektórych gorzej i one też wychodzą w różnych momentach. Wydawało się, że ta norweska rodzina królewska jest taka przykładna. Ona jest w ogóle malutka, dlatego że tam było bardzo zawsze niewiele dzieci i niewiele dzieci, to znaczy na przykład tylko następca tronu, jest dalej jego rodzina zaangażowana w pracę monarchii. Także siostra obecnego króla nie jest częścią dworu tak naprawdę. Także ona jest bardzo wąska i dzięki temu udawało się uniknąć jakichś takich ogromnych skandali, jak to nazwałeś, trupów z szafy. Bo skandali trochę było, czy bardziej kontrowersji. Na przykład kontrowersje wzbudzał właściwie wybranie przez kandydatów na królów swoich kandydatek na żony przez ostatni czas. Ale w tym roku rzeczywiście bardzo trudny, długi proces pasierba obecnego króla. Jego żona nie dość, że zmaga się z bardzo poważną chorobą, miała przeszczep płuca w tym roku, to jeszcze wyszły na jaw i udokumentowane zostały jej powiązania z Jeffreyem Epsteinem. No i zmarł poprzedni król, który jeszcze to w miarę trzymał w ryzach.
1: Chyba Wielka Brytania to jest to miejsce, gdzie te trupy ścielą się gęsto, jeśli chodzi o trupy z szafy wypadające.
0: Zdecydowanie najczęściej i tutaj się okazuje, że ci zapasowi, czyli Harry czy Andrzej, dostarczają najwięcej rozrywki.
1: No ja właśnie tak sobie raz otworzyłem twoją książkę zupełnym przypadkiem już po przeczytaniu, która strona oczywiście z księciem Andrzejem.
0: Tam jest takie piękne zdjęcie, jak książę Andrzej leży, siedzi w pół jakimś takim leżącej sytuacji w samochodzie. Zdjęcie słynne, jak to się mówi, jest to brytyjska szkoła zdjęcia, ponieważ takie zdjęcia, właśnie takie zdjęcia, kiedy członkowie rodziny królewskiej wyglądają bardzo niekorzystnie, to są typowe zdjęcia dla brytyjskich gazet i Andrzej takie także dostał w lutym tego roku, kiedy został zatrzymany przez policję.
1: Czy jeśli powiem, że książę Andrzej zrobił wszystkie możliwe brzydkie rzeczy, to będzie dobry opis jego życiorysu?
0: Myślę, że niestety tak. Chociaż nie jest już księciem.
1: A no właśnie, bo tego tytułu nie ma. Jest jeszcze bardzo jeden ciekawy wątek, który podejmujesz w takim kontekście społecznym, a czy tych wątków jest ciekawych bardzo wiele. Skąd wziął się wysyp królowych w XX wieku? Dlatego, że wcześniej, jeśli popatrzymy na tę historię, no to sprawa nie była tutaj taka oczywista. A tu nagle okazuje się, że nie tylko chromosomy mogą decydować o tym, kto jest na tronie.
0: Tak, to jest sprawa trochę związana ze zmianami społecznymi, a trochę wymusiła to na rodzinach królewskich biologia. Po prostu rodziło się też w nich mniej dzieci lub na przykład tylko jedno. Taka sytuacja była na przykład w Niderlandach. Tam nie było alternatywy, była tylko jedna córka i ktoś musiał tę koronę odziedziczyć. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię czy Danię, urodziły się dwie córki i ani jednego potomka więcej. Nie było męskiego potomka. I zdecydowano się na przykład w Danii na zmianę prawa w taki sposób, aby królowa Małgorzata mogła zostać tą królową. I to nie było takie oczywiste od początku. Często na przykład jeszcze królowa Elżbieta przed tym jak została królową była nazywana nie de facto następczynią tronu, tylko domniemaną następczynią tronu. Dlatego, że jeżeli jej mama urodziłaby chłopca, nawet w wieku, jeżeli Elżbieta miałaby, nie wiem, 24 lata, to właśnie to dziecko byłoby następcą tronu. Także trochę pomogła biologia, a trochę zmiany społeczne, ponieważ też te królowe, które zostały królowymi właśnie w latach 50., 60., 70. udowodniły, że dobrze się sprawdzają na tronach. Z drugiej strony weszło w wielu dworach po prostu równouprawnienie i zdecydowano, że ten przepis, że tylko mężczyźni mogą dziedziczyć koronę, jest dosyć anachroniczny.
1: To skoro o królowych mowa, myślisz, że królowa Wiktoria przewracałaby się w grobie, gdyby dowiedziała się, co dzieje się teraz z jej rodziną? Myślę tutaj o, i teraz muszę policzyć, prawnukach?
0: Wydaje mi się, że dobrze policzyłeś, ale zależy, czy chodzi ci o Andrzeja, czy o Harego. Myślę, że ona też różne przeboje ze swoimi dziećmi miała.
1: To budujmy napięcie, o tym na pewno dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Anna Orkisz Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, a także autorka książki Europejskie rodziny królewskie od cesarzy do celebrytów. Ta książka może dzisiaj trafić w wasze ręce.

0: Relaksik.
1: 226452100. Czy chcielibyście zostać królem? Jaka byłaby wasza pierwsza decyzja? 226452100. Anna wolałaby być pierwszą damą. To już dzisiaj zdradziła.

0: Jamie Jones w czwórce. 17 minut pozostało do godziny 18. Otwieramy linie telefoniczne. Czekamy na wasze telefony 226452100. W wasze ręce może trafić książka Europejskie rodziny królewskie od cesarzy do celebrytów.
1: Po robocie.
0: Na okładce m.in. królowa Elżbieta w okularach w serduszka. W naszym studiu autorka tej książki Anna Orkisz-Izydorek, autorka również podcastu i kanału Po Królewsku. Aniu, czy dzisiaj bycie częścią monarchii się opłaca? Twoim zdaniem, czy jednak tych kosztów jest tak wiele, że bez sensu się tam pchać?
2: Chodzi ci o wejście do rodziny królewskiej lub do monarchii?
0: No właśnie, bo tu znowu musimy rozpatrywać te sprawy na dwóch płaszczyznach.
2: Myślę, że jeżeli ktoś chce być popularny, to może równie dobrze zostać albo celebrytą, albo politykiem. Nie musi być w rodzinie królewskiej. Wbrew pozorom rodzina królewska to jest bardzo dużo obostrzeń. Trzeba bardzo pilnować swojego wizerunku, bo jeżeli jedna osoba w rodzinie królewskiej ten wizerunek ma zszargany, to się odbija na opinii o całej rodzinie królewskiej.
0: Ale ciuchy, jedzenie, dobre spanie.
2: No ciuchy, no oczywiście, no.
0: Samochody.
2: Stylistki, specjalnie szyte kreacje, no ja bym w to wchodziła pod tym względem. Samochody, no właśnie, w niektórych rodzinach królewskich chętniej się używa na przykład rowerów, a ostatnio książę William nawet elektrycznej hulajnogi. Na jeden z wywiadów, który udzielał portalowi Apple, właśnie przyjechał elektryczną hulajnogą i powiedział, że on się tak przemieszcza po Windsorze i to jest jego ulubiony sposób.
0: Chyba, że ociepla wizerunek.
2: Ocieplanie wizerunku zawsze się przydaje. Szczególnie tym monarchiom, które, tak jak wspominaliśmy wcześniej, trochę cierpią

0: Czyli brytyjska to numer jeden.
1: Brytyjska też. Zawsze. Ocieplanie wizerunku jest zawsze w cenie.
0: W mojej skrzynce pojawiła się wiadomość od Mariusza. To jest właściwie bardzo konkretne pytanie. Mnie to zawsze ciekawiło, kto utrzymuje tę brytyjską rodzinę królewską. Skąd na to wszystko brać? Skąd te pieniądze?
1: To jest bardzo złożone pytanie. Z jednej strony, jeżeli chodzi o takie rzeczy ekstrawaganckie, to nie idzie to z budżetu państwa, ponieważ większość rodzin królewskich ma swoje prywatne majątki. I w Wielkiej Brytanii tak też jest. Na przykład książę Walii dysponuje bardzo dużym majątkiem i jednym z jego głównych zadań jest zarządzanie tym majątkiem. Mamy tam księstwo Lancaster i księstwo Cornwalli. Ale oczywiście jest to także utrzymywane z pieniędzy podatników. Rokrocznie brytyjska monarchia dostaje tak zwany sovereign grant, czyli po prostu dotację na swoje funkcjonowanie. W 2024 roku to była kwota około 102 milionów euro. Podaję w euro, dlatego że w książce, kiedy to liczyłam, to chciałam, żeby była jedna waluta, więc dla tutaj purystów w funtach to będzie nieco inna suma. I te pieniądze, część tych pieniędzy jest przeznaczana na renowację pałacu Buckingham, która już się niedługo zakończy, ale większość tej kwoty jednak jest przeznaczana na takie po prostu codzienne utrzymywanie dworu. Czyli trzeba zapłacić za pracowników, trzeba zapłacić za podróże, trzeba zapłacić za nawet papeterię, czy na przykład ochronę. Ochrona jest bardzo dużym kosztem, ale ochrona też jest pokrywana przez podatników.
0: Ale to można jakkolwiek porównać do funkcjonowania systemów prezydenckich? To znaczy prezydent ma dzisiaj wszystko i ma też w przypadku Polski, uważam, że jak na prezydenta, bardzo niskie wynagrodzenie, natomiast je ma. I oprócz tego wszystko dookoła.
1: Można porównać. W 2024 roku koszt na jednego obywatela rocznie brytyjskiej monarchii, czyli ile kosztowała brytyjska monarchia obywatela brytyjskiego, to z tego co pamiętam był to euro 47. A polskiego prezydenta, kiedy zliczyłam raport, przeanalizowałam raport właśnie kancelarii prezydenta, to było euro 70 czy euro 69, więc powiedzmy, że przeciętny Polak ze swoich podatków płaci więcej na polskiego prezydenta niż przeciętny Brytyjczyk na króla Karola.
0: Na króla Karola, a myślałem, że na poszczególnych członków rodziny królewskiej.
1: Nie, to się zlicza razem, zlicza to się razem, dlatego że chodzi o dofinansowanie do monarchii.
0: No to ciekawe. Ciekawy, kto częściej jeździ konno.
1: Myślę, że jednak król Karol, chociaż nie wiem, czy jego plecy jeszcze mu na to pozwalają, ale można porównać te koszta kosztem takim stałym, lecz nieco zmiennym w systemach prezydenckich jest koszt przeprowadzania wyborów, a jest to jednak dość duży koszt i w Polsce jest on ponoszony co 5 lat.
0: Chciałem, żebyśmy naszą rozmowę zamknęli mocnym akcentem i chciałem porozmawiać o najbardziej skandalizujących parach wśród rodzin monarszych i nie wiem, czy jednego z, bo właściwie wymieniliśmy te dwa imiona, dwa nazwiska, księżna Diana i król Karol, to będzie ta para numer jeden, jeśli chodzi o skandale. Tam pojawił się wątek we wywiadów telewizyjnych, w których oni opowiadali wzajemnie o sobie, więc to była też taka sprawa bardzo gruba medialnie.
1: Mm-hmm. A ta druga, którą miałeś na myśli?
0: Ja nie miałem drugiej na myśli, ta
1: dobrze,
0: jedna.
1: Wydawało mi się, że powiedziałeś o dwóch. Tak, zdecydowanie Karol i Diana to była najbardziej medialna, najbardziej głośna, skandalizująca para w rodzinach królewskich. I taka, w którą ludzie, obywatele, ale nie tylko, po prostu też obywatele świata, nie tylko Wielkiej Brytanii, ponieważ była to sprawa globalna, najbardziej byli emocjonalnie chyba zaangażowani w ten związek. Też było to na takim etapie rozwoju mediów, kiedy dość łatwo było tymi mediami na swój sposób manipulować. I powiedzmy, że księżna Diana rzeczywiście udzieliła tego słynnego wywiadu w 95 roku, ale książę Karol udzielił w 94. Więc oni sobie różne rzeczy między sobą rozgrywali.
0: Tak. No ale prowadzili też takie podwójne życia, bo tam wchodziły w grę też inne osoby.
1: Różne romanse i inne sprawy.
0: Teraz jak na
1: już
0: dworze.
1: Tak, wiele lat minęło i jest inna para królewska niż Diana i Karol.
0: A powiedz jeszcze na koniec, ty mieszkasz w Danii dlatego, że to jest królestwo?
1: Oczywiście, pod tym względem wybierałam.
0: Tak,
1: zawsze chciałam mieszkać w monarchii. Nie, ale tak.
0: Nie, ale tak. Powiedziała ona, Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki Europejskie Rodziny Królewskie od

0: cesarzy do celebrytów.
1: I co ty na to? 226452100.
0: To jeszcze wam zdradzę, że trzecia godzina naszego spotkania to jest część warsztatowa i będziemy rozmawiać dzisiaj o pracy kaletnika i mam taką intuicję, że na niejednym dworze kaletnik pracuje, albo przynajmniej przez wieki pracował.

0: Autopromocja.
1: Degustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w

0: i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: Take Me There. Gdybym miał pieszczotliwie określić jakość tego artystę, to byłby to Antoś. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: To nie będzie taki zły dzień. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem i 16 w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, gdzie niegdzie może popadać. I co ważne, jeśli będziecie rano jechać, to uważajcie na drogach, dlatego że tam pojawią się mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my. Nie gra nikt.
8: Can't stop me, oh, can't stop me.
9: Siemano, z tej strony BRK.

0: Czujecie ten weekend w powietrzu? Ja czuję, pomimo tego, że dzisiaj dopiero wtorek, ale my skracamy tydzień pracy, bo w czwórce tydzień pracy trwa 4 dni, weekend rozpoczynamy w piątek, więc mogę ogłosić. Do piątku zostały 2 dni, 5 godzin i 51 minut, a w po robocie nie gadamy o robocie, więc jest jeszcze przyjemniej.
1: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Tak się składa, że w porobocie uczymy się nowych rzeczy i dzisiaj będzie podobnie. Nie będziemy śpiewać, nie będziemy grać na instrumentach. Aktywność fizyczna nie będzie to specjalna, chociaż takie zdolności manualne jak najbardziej mogą się przydać. O czym mowa? Mowa o kaletnictwie. Dzisiaj każdy z nas będzie mógł poczuć się jak prawdziwy kaletnik. Jeśli ktoś sobie myśli, nie, to nie jest dla mnie, bo chodzi tu o wyroby ze skóry, a ja zwierzęta kocham, nie będę się tym interesował. Spokojnie. Jeśli chodzi o takie nowoczesne kaletnictwo, dotyczy ono na przykład skórek

0: z arbuza, wyobrażacie to sobie, albo elementów kakao. Tam też z łupin można tworzyć materiały, które potem pozwalają na to, żeby uszyć z nich torebkę, albo portfel, albo jeszcze coś zupełnie innego. Kaletnictwo po nowemu, o tym dzisiaj rozmawiamy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No już prawie szyjemy, a skład naszego Centrum Kaletniczego jest niezmienny. Magda Żelazowska szefuje, jest Grzegorz Maciąg, który jest kierownikiem zmiany. Ja już mam sine palce od tego, że trzymam tam igłę z nitką. No ale co zrobić? Tak czasem trzeba. Do 19 jesteśmy razem z wami.

0: robocie. Po robocie. Tu czwórka i po robocie. Dziś zapraszamy Was na pierwsze radiowe warsztaty kaletnicze. I bardzo się cieszę, bo naszym gościem jest Malwina Gawryś, założycielka Hedonizm. Kobieta, która na kaletnictwie zna się jak mało kto. Dzień dobry, cześć Malwino.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Czy każdy może zostać kaletnikiem?
1: Myślę, że nie każdy, bo jednak trzeba mieć pewne umiejętności artystyczne i przestrzenne. Ale mówiło się tak kiedyś, że tak naprawdę to trzeba mieć talent. Potem to troszeczkę się zmieniło i zaczęliśmy mówić, że talent to jest tylko mały procent, tak naprawdę to jest ciężka praca i systematyczność i też tak uważam, że nawet jeżeli nie jesteśmy wybitni, jeśli chodzi o takie rzeczy wizualne, to jednak też nasz upór może nas doprowadzić do tego, że będziemy świetnymi kaletnikami.
0: To jest taki zawód, który kojarzy się tak stereotypowo, dość oldschoolowo.
1: Myślę, że tak, bo też jest bardzo mało kaletników, więc to jednak jest old school. Powoli to wraca, bo ludzie potrzebują tworzyć coś fizycznie. Sprawia to ogromną satysfakcję. Ja po tylu latach pracowania w zawodzie, dla mnie każdy dzień jest radością.
0: A zdarzyło się kiedyś tak, że powiedziałaś komuś, czym się zajmujesz i ten ktoś tak słucha i pyta się, kaletnik, ale że co?
1: Nie zdarzyło mi się. Jakoś jest tak, że ludzie wiedzą. Bardziej może takie mieszanie, co potrafimy zrobić. Czy na przykład, czy robimy buty? No nie, bo to już jest szewc. Czy szyjemy futra? No nie, bo to jest kuśnierz. Więc jakby to jest dalej skóra, ale to są inne wyroby i inne maszyny. Więc jakby kaletnik jest bardzo dobrze znany, nawet młodym osobom. Bardziej jakby mylenie tutaj dziedzin.
0: Czyli kaletnik zajmuje się, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości?
1: To jest wyrabianie toreb, pasków, portfeli, tego typu rzeczy.
0: I twoje kaletnictwo, chyba się zgodzisz z tym, to jest takie kaletnictwo w nowoczesnej formule, w nowoczesnym wydaniu.
1: Bardzo inspiruję się stylem retro, bo go uwielbiam. To też jest jakaś taka nostalgia. Ale tak, staram się, żeby to było połączone z takim nowoczesnym twistem.
0: Czyli z jednej strony to jest tworzenie własnych rzeczy, tak, a z drugiej tak. To jest też taka możliwość, żeby tą pasją do kaletnictwa kogoś zarazić. W jaki sposób? No chociażby zapraszając go na warsztaty.
1: Tak,
0: czy ktoś,
1: tak.
0: Kto na przykład nie miał nigdy w ręku igły ani narzędzi kaletniczych, jest w stanie sobie na takich warsztatach poradzić?
1: Jak jest poprowadzony, to jak najbardziej. Mam dużo osób, które zgłaszają się do mnie na warsztaty kaletnicze i są osoby, które nigdy nie szyły, nigdy niczego. I no właśnie miałam jedną panią, która po 15 godzinach warsztatów uszyła sobie torebkę.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Bo zwykle to wygląda tak, że ktoś przychodzi rano i siedzi do wieczora, aż coś powstanie, czy nie?
1: Nie, nie da się tak, dlatego że na samym początku tych informacji jest tak dużo, że nawet jeżeli ja mam nowego ucznia, to mówię, spotkajmy się najlepiej na jedną godzinę, dlatego że tego jest no, nie do przetworzenia, tak? I my jakby musimy potem to przetrawić, jeżeli nie mieliśmy właśnie styczności z szyciem, jeżeli ktoś już szył, jakby trochę wie, o co chodzi, możemy spotkać się na dłużej, ale taki rajd 8-godzinny, myślę, że to by było bardzo trudne. I też nieefektywne.
0: Tak. To żebyśmy zrozumieli, na czym w praktyce polega praca kaletnika. Ulubiony produkt, który tworzysz, rzecz?
1: Och, nie mam tak jakby jednego. Myślę, że torebki ogólnie.
0: No właśnie się zastanawiałem, czy będzie torebka, czy portfel.

0: Eiffel może jednak, ale...
1: Nie, torebka zdecydowanie, ale torebka. Tak.
0: To co musi się wydarzyć po drodze, w całym procesie, żeby powstała od zera torebka?
1: Po mojej stronie, jako projektantki, tak naprawdę trzeba mieć ten pomysł, który... No właśnie, to po prostu przychodzi jak taka fala i cię zabiera. I przychodzi nagle. Jakby ja na przykład mam tak, że od razu widzę ten produkt gotowy w swojej głowie. Tak jakby to było takie 3D, obraca się z różnych stron w środku i na zewnątrz. Potem zastanawiam się, czy to jest na pewno to, co bym chciała, czy nie chciałabym tego zmienić w jakiś sposób, ale to się rozgrywa w głowie. Potem rozrysowuję sobie jakby taki ogólny szkic, jeśli chodzi o wymiary, szerokość, głębokość, wysokość. Nie robię takich bardzo szczegółowych rysunków, bo mam je w głowie. I na przykład nie byłabym w stanie w pełni przekazać tego, co chcę zrobić.
0: I ty to robisz komputerowo, czy na papierze?
1: Na papierze. Tak, bo u nas jakby wszystko jest wycinane ręcznie, więc my mamy jakby też informacje, które są zachowane i które można potem wydrukować, karty techniczne produktów, które są powtarzalne, ale tak, jakby ja wolę pracować ręcznie i też szablony mamy, na których pracujemy są ręcznie, my nie robimy z wycinarek ani nie wycinamy laserem.
0: Czyli tutaj mamy szablon, wstawiamy przecinek, co wydarzy się za kilka minut, to zobaczymy, ale Malwina Gawryś, założycielka Hedonizm, ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o kaletnictwo, a dziś zapraszamy Was w trzeciej godzinie naszego spotkania w czwórce na warsztaty kaletnicze.
2: Wrzuć na luz!

0: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Tu Czwórka i po robocie to chyba pierwsze w historii Polskiego Radia warsztaty kaletnicze. Naszą przewodniczką po tym świecie, po świecie kaletnictwa jest dziś Malwina Gawryś, założycielka Hedonizm. Malwino, wspomniałaś o tym, że nie używasz specjalnych różnych narzędzi komputerowych do tego, żeby tworzyć torebki na przykład. Zaczyna się od stworzenia szablonu. I co dzieje się później?
2: Zaczyna się od stworzenia, jakby rozpisania wymiarów i pracowania już bezpośrednio na skórze. Szyjemy proto

0: prototyp, znaczy ja szyję ten prototyp. W międzyczasie też oczywiście czasem to idzie zupełnie inną stronę i uważam, że zawsze w lepszą. Więc w momencie, kiedy ten prototyp już jest zaakceptowany przeze mnie i też jego przetestuję i wiem, że te wymiary są odpowiednie i też jakby on jest funkcjonalny, wtedy dopiero powstaje szablon.
1: I mamy szablon, ale to rozumiem, wszystko dzieje się, jak wspomniałaś, na skórze.
0: Szablon powstaje na papierze introligatorskim. Tak,
1: czyli trochę takim grubszym?
0: Tak, dokładnie tak. Żeby potem można było go z łatwością przenosić na kolejne inne wycinanie produktu.
1: No to bierzesz taki szablon właśnie z papieru introligatorskiego i nakładasz na te płatkę
0: tak,
1: ze skóry?
0: Tak, dokładnie tak. Mhm. I wtedy mamy dane części torby, nakładamy, rozrysowujemy i wycinamy ręcznie.
1: I to wygląda w ten sposób, że takie wielkie płachty dostajesz tej skóry?
0: Tak,
1: czy
0: to są takie połówki. To nie jest tak jak tkanina, że mamy metr na półtora, w zależności jakby ile zamówimy, no bo półtora to najczęściej jest ta szerokość tkaniny, tylko no, tutaj mamy ten materiał, który jest jaki jest i te wszystkie na przykład zakończenia są nierównomierne, są dłuższe, krótsze, więc też trzeba odpowiednio ten szablon ułożyć, mamy różne skazy, bo jeżeli produkujemy tkaninę, no to ona zazwyczaj przez metry, centymetry, nie ma żadnej skazy, a my mamy na przykład tutaj jest dziura, tu jest zadrapanie, tutaj też jest jakieś odbarwienie, więc też trzeba umieć przed wykrojeniem odpowiednio zmapować tą skórę, no i dopiero wtedy jakby ułożyć na niej szablon.
1: No i kładziesz szablon,
0: tak.
1: Wycinasz
0: tak.
1: Specjalnym narzędziem.
0: Tak, ale to jest taki nóż tapeciak, jak to niektórzy mówią.
1: Nóż tapeciak.
0: Tak, tak.
1: Bo zastanawiam się, na ile, wiesz, twój warsztat wygląda specyficznie, a na ile to są takie narzędzia, których my używamy na co dzień, nie zdajemy sobie sprawy, że w tej pracy kaletniczej też są wykorzystywane.
0: Myślę, że na co dzień to jeżeli na przykład pracujesz na budowie, to część pewnie tak. Ale tak w życiu takim codziennym w domu raczej nie. Więc tak jak na przykład mam warsztaty i przychodzą do mnie w szczególności panowie, no to jeżeli ktoś majsterkuje, mówi, a ja znam to, ja to też znam, tak?
1: Czyli wycinasz nożem tapeciakiem i co dalej?
0: No i jeżeli mamy już to wycięte, no to potem mamy też sztywniki, które też trzeba według szablonu wyciąć, bo one mają jakby odpowiednie wymiary. Następnie wycinamy...
1: Sztywniki?
0: Sztywniki, tak. To jest taka rzecz, która usztywnia torbę. Mhm. I są to różne sztywniki, bo są z tkanin, są też ze skóry wtórnej, więc one mają za zadanie jakby utrzymać tą formę torby po zszyciu i też ją czasem wzmocnić. Większość toreb ma sztywniki, tak naprawdę po całości. My też lubimy takie zdefiniowane formy. Jeśli chodzi o worki, to one też często mają sztywnik, żeby po prostu ładnie się układały. No i jak już mamy te sztywniki, no to potem mamy podszewkę, potem musimy przygotować okucia. Musimy też wzmocnić pewne elementy, taką specjalną taśmą, która nigdy się nie rozciągnie. No i następnie przechodzimy do ściniarki brzegowej. To jest moja ulubiona, zaraz po mojej ukochanej maszynie do szycia, maszyna w pracowni, bo my nie malujemy krawędzi taką farbką, która potem odchodzi, taką gumową. Może kiedyś widziałeś...
1: Jak ktoś znosi takie torebki, to potem po kilku latach...
0: Tak łuszczyć, no nawet nie po kilku latach, czasem dużo szybciej niestety. Więc my wszystkie krawędzie ścieniamy i zawijamy do środka. One wyglądają bardziej premium, są bardziej wytrzymałe i jakby unikamy tego malowania krawędzi, które to jest taka droga na skróty. Właśnie te malowanie krawędzi. No i jeżeli mamy to zrobione, musimy przykleić sztywniki, no i musimy też zamontować w danych miejscach okucia, no i przechodzimy do szycia.
1: Długi to proces.
0: Tak, tak.
1: To ile trwa stworzenie takiej jednej torebki?
0: Jeżeli mamy opracowane szablony, no to myślę, że tak z 5-6 godzin.
1: 5-6 godzin, tam są takie elementy malowania, bo powiedziałaś o tym, że te wykończenia, one są zawijane, a nie
0: tak,
1: malowane, ale
0: dokładnie.
1: Jakieś uzupełnienie pewnie jest. W zależności o co chodzi, czy nie. Czy nie malujesz po torebkach?
0: Mamy też możliwość malowania na skórze, ale to jest malowanie artystyczne. Tak, my jakby nie farbujemy skór. Nie wiem, czy o to ci chodziło.
1: Mm-hmm.
0: Tak, to nie.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, kiedy pojawia się wątek artystycznego malowania,
0: tak,
1: to tak, natomiast
0: tak,
1: w takiej tradycyjnej formie nie.
0: To też trzeba uważać z tym malowaniem, no bo jakby musimy wiedzieć, jak to zareaguje. My też nie szyjemy dużo ze skór garbowanych roślinnie, które no, gdzieś tam można przewidzieć, że to będzie zafarbowane dobrze. Może być taka sytuacja, że ten barwnik wtedy by odchodził, więc ja jakby polegam na garbarni, która jest doświadczona.
1: Dzisiaj warsztaty kaletnicze w czwórce prowadzi Malwina Gawryś, autorka i twórczyni marki Hedonizm.
2: Czterodniowy tydzień pracy.

0: po robocie.
1: Słuchacie Po robocie w czwórce, a dziś razem z nami Malwina Gawryś, która stworzyła markę Hedonizm i opowiada, a właściwie prowadzi w czwórce warsztaty kaletnicze. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że miałaś taki konflikt z obrońcami praw zwierząt, czy nie? Bo tak, wiem, że to jest kontrowersyjny temat.
2: Tak, wiesz co, może nie miałam jakiegoś takiego dużego konfliktu, bardziej na przykład jakiś komentarz typu ten biedny krokodyl, nie powinno się go zabijać, gdzie to jest krowa, bo my nie mamy egzotycznych skór. No i to jakby to jest taki typ komentarzy najczęściej na Facebooku, który jest na bardzo niskim poziomie i tam jakby nie ma sensu prowadzić tych konwersacji, ale jakby zazwyczaj, jeżeli ktoś mówi, że o, fajnie by było, to byście mieli skóry nie tylko zwierzęce w swojej ofercie, my mamy właśnie, to jest skóra wykonana z łupin kakao, więc jakby ja nie mam nic przeciwko. Szukałam wiele lat temu właśnie skóry wegańskiej. To była wtedy skóra z jabłek. No i na tamtym etapie to niestety było nawet do 70% plastiku, więc dla mnie to był greenwashing i jakby nie chciałam się podpinać pod trend, tylko chciałam, żeby to naprawdę było coś, co jest biodegradowane. Mm-hmm.
1: Ale kupujesz taki argument, jak ktoś mówi, no ja nie kupuję torebek ani portfeli ze skóry, dlatego że po prostu to mi się kłóci z moim światopoglądem. Jestem mega prozwierzęcy. Na przykład zwierząt nie jem w ogóle.
2: Nie mam z tym problemu. Jakby każdy podejmuje decyzję i myślę, że jakby no, czemu z kimś walczyć, jeżeli ktoś ma takie podejście. Jakby zgadzam się z nim. Można też uszyć przecież torbę, nie tylko ze skóry wegańskiej czy naturalnej, ale też z tkaniny. Mamy piękne żakardy, więc jest wiele, wiele możliwości. Znaczy, myślę, że w ogóle takie walczenie ze sobą to nie jest fajna rzecz. Czyli przekonywanie, że moja racja jest mojsza niż twojsza.
1: Jak to było w słynnym filmie. A powiedz, bo to bardzo ciekawy wątek, jeśli chodzi o tę alternatywę kakao, jak to się nazywa profesjonalnie?
2: To jest, wiesz co, to jest skóra zrobiona z łupin kakao i ona nawet pachnie jak kakao.
1: Łupiny kakao i pracuje się kaletniczo na tym dokładnie tak samo jak na skórze?
2: Tak. W tym momencie pracuje się świetnie, bo wcześniej tam jednak ona była trochę grubsza i mieliśmy problem, żeby to później uszyć.
1: Ale rozumiem, to jesteś takim trochę poszukiwaczem, to znaczy szukasz też różnych alternatyw dla tej tradycyjnej skóry, bo wspomniałaś o tych łuskach jabłek, łupkach z jabłek.
2: Tak.
1: Tutaj mamy łupinę kakao. Mhm.
2: Jest wiele możliwości, ale to też jakby to musi pasować wyglądem do marki, no bo na przykład jest też skóra wegańska z ananasa. I ona niestety wygląda trochę jak filc, no i jakby w przypadku moich modeli to kompletnie się nie spina, nie wygląda to spójnie. Jakby mogłabym zrobić dla klienta jakiś indywidualny projekt, no ale raczej nie włożyłabym tego do swojej oferty. No ale czekam z utęsknieniem, z niecierpliwością na skórę z grzybów.
1: To jest możliwe?
2: Tak. To w ogóle można hodować w laboratorium.
1: Mhm. No to bardzo ciekawe. Ktoś przyjdzie i będzie chciał od ciebie kupić portfel ze skóry z grzybów.
2: No jakby ja bym bardzo chciała, dlatego że ja uwielbiam grzyby, więc to jakby to wszystko by tutaj się pięknie nam namknęło.
1: A, to będzie ładne. No, słyszałem, że grzyby są też jak komputery, więc podejrzewam, że jako taka alternatywa dla skóry też mogą się sprawdzić.
2: Tak.
1: A jeśli chodzi o ten wątek warsztatów, przychodzą do ciebie ludzie z jakimś takim pomysłem na to, co sami chcą stworzyć, czy nie?
2: Najczęściej tak. Ja też proszę, żeby mi powiedzieli, jakby czego oni oczekują, albo pokazali mi produkt, który

0: by chcieli ostatecznie wykonać.
1: Portfel z grzybów.
0: Zapraszam, znajdę ci skórę z grzybów i zrobimy. Znaczy to też jest tak, że nie każdy produkt jesteśmy w stanie uszyć, bo mamy ograniczenia, jeśli chodzi o maszyny i, no, i o technologię, tak? Więc ja też muszę zobaczyć, jak to wygląda.
1: A czy są takie elementy, które robi się ręcznie? Po prostu bierzesz igłę bardzo grubą, też nić pewnie grubą i działasz, a niekoniecznie trzeba to robić przy wykorzystaniu wielkich maszyn?
0: Mamy przyszywane kamienie i paru na rączkach, to jest przyszywanie tylko ręczne, przyszywanie rączek, wyszywanie torby kamieniami i perłami tak samo, to też wszystko jakby jest ręcznie. Ale głównie szyjemy na maszynie, tak.
1: Malwino, to tak na koniec, twój ulubiony grzyb.
0: Mój, Kania.
1: Kania, czyli rozumiem jakby...
0: Czubajka Kania.
1: Jakby ta
0: Polny schabowy.
1: Jakby tak. Ta skóra miała powstać, to z polnego schabowego.
0: No byłoby fajnie, ale wydaje mi się, że jednak nie.
1: Malwina Gawryś, założycielka Hedonizm, gościła dzisiaj w czwórce. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.

0: To będzie wiersz. Oni są zabawni jak jakby ziali helem. Kto? Oni, oni. Adam i Delem. Dzień dobry, cześć.
1: No, nieźle, nieźle.
2: Dziękujemy, Kubo.
1: Dziękujemy. Tak to można nas witać.
0: Jak się macie?
1: Świetnie, dziękuję, że pytasz. W końcu pytasz, jak się czujemy, co tam u nas, a nie tylko praca,
0: co po 19:00.
1: Tak. O mój Boże.
0: To zadam pytanie za kilka chwil, ale zanim to powiedzcie, jak się czujecie. Szczególnie ty, Adam, znaczy ty, Delemie też, ale Adamie, ty po chorobie.
2: Po, w trakcie, przed, no nie wiadomo, jeszcze wiele przede mną w życiu prawdopodobnie. Mam nadzieję, że nie za dużo.
0: Co to było, jak się wyleczyłeś?
2: To było, a nie powiem, co to było. Tajemnica słodka.
0: Czyli co rano czosnek wyciskany na kanapkę.
2: Na klatę.
0: Po babcinemu i zdrowy.
2: To nie wiem, czy po babcinemu, ale tak. Nasmarowałem się czosnkiem, no. Niektórzy używają takich maści miętowych jakichś, nie? A ja czosnką na przykład.
0: Poczułem.
1: Ja też poczułem.
2: Tak myślę.
1: Poczułem to też w sercu poniekąd.
2: No bo to, wiesz, serce na środku klatki piersiowej rozgrzewa.
1: No tak.
2: No, nie ma to jak czosnek.
0: Ale
2: no,
0: Adam, wszystko dobrze czosnek. Już teraz?
2: Powiedzmy, no. Zobaczymy.
0: Fantastycznie. Delemiku, wyspany?
1: Wyspałem się.
0: I super. I teraz możecie z werwą opowiadać o tym, co po godzinie 19.
1: Ulala. A wiedział, o co zapytać.
2: A co nie?
1: A wiedział, a co tak? O, wiedział pan. To chyba podsłuchiwał nasze rozmowy na korytarzu.
2: Liban?
1: Syria.
2: Syria. Tunezja, zdaje się.
1: Poniekąd.
2: Tak. Polska.
1: Jordania?
2: Chyba. No.
1: I Polska.
2: Tak, no i Polska.
0: Byłem na takim,
1: a u ciebie?
0: Byłem na takim dobrym filmie podczas Millennium Dogs. No i faktycznie było sporo filmów o Libanie. Ale rozumiem, że nie żaden reżyser dzisiaj u was.
2: Nie.
0: A kto? Bo to tajemniczo
1: zabrzmiało. Andrzej Wajda odwołał, nie?
0: Ja w to nie wchodzę. Ja w takie żarty nie wchodzę.
2: Niestety, Henryk Sienkiewicz też nie przyjdzie, bo tu z panią dyrektor Teatru Polskiego Radia ustaliliśmy, że nie.
0: Że on będzie w innej audycji.
2: No. Na pewno nie w takiej, w której ona była, więc...
1: No.
0: Panowie, dzisiaj rozmawialiśmy przez całą godzinę, bo to jest książka Europejskiej Rodziny Królewskiej od cesarzy do celebrytów, Anny Orkisz, Izydorek, o tym, czy nasi słuchacze chcieliby być królami. Pytanie do was, czy chcielibyście być królem? Jeśli tak, to jaka by była pierwsza decyzja? Delem.
1: Nie.
0: Adam.
2: Ja też nie. Ze względu na to, że ja wierzę w jednak inny trochę ustrój.
1: Ja absolutnie nie wierzę w demokrację, jeśli do tego opiejesz, ale uważam ogólnie, że monarchia jest spoko.
0: Demokrację w monarchię.
1: Właśnie, ale wiem, że on nawiązywał do tego, że on wierzy w inny ustrój. Współczujemy. Ja oczywiście uważam, że monarchia jest super.

0: super. Niemniej ja się do tego zupełnie nie nadaję. Jestem bardzo nieodpowiedzialną osobą i ja bym sobie rybki nie powierzył, a co dopiero jakiegoś państwa.
1: Jak powstanie kiedyś film o księciu Harrym, to widzę aktora, który mógłby grać główną rolę.
0: A ja widzę...
2: A sobie wyobrażam inną postać, którą Marcin mógłby grać.
0: A ja właśnie widzę dwóch gości, których skreślam z mojej listy kolegów zaproszonych na urodziny.
1: A kiedy masz urodziny?
2: W lutym.
0: No właśnie, się nie interesuj.
1: To jeszcze możemy go poobrażać, w styczniu przestaniemy.
2: Dobrze.
1: Tak będzie.
2: Zapomnij.
1: Adam i Marcin przejmują stery w czwórce, my dziękujemy
0: wam. Nie zapraszam ich na urodziny.
1: Za ostatnie trzy godziny Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek, my wchodzimy w pakiecie.
3: Pa, pa!
4: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: koło Makołma.
1: Massive Attack.
2: Oh yeah.
1: Polecamy i uwolnijcie Neljarę.
3: Tak, 19.
4: Pogoda.
1: Czy Robert Del Narja, ciągle mylę jego nazwisko, czy on już wyszedł na wolność?
3: Nie sprawdzałem.
1: Ale mi się wydaje, że już powinien, nie?
3: Być może, wiesz co, no,

0: Nie mogę go tak długo trzymać.
1: Tym razem muszę ci powiedzieć, że niestety nie wyedukowałem się z wyroków sądowych dotyczących artystów, których gramy.
0: To jeszcze tłumaczę. A pamiętasz, o co chodziło? To jeszcze tłumaczę, bo złapali go... tak, to jest pogoda, jak chcesz.
1: No.
0: Złapali go na proteście propalestyńskim i trafił do aresztu. Dacie wiarę? Muzyk z Massive Attack. No i trafił do aresztu. I ciekawy jestem, czy wyszedł. No chyba już musiał wyjść. Chyba nie postawili mu więcej zarzutów.
1: Ja w szoku. Powiem ci, ja w szoku zupełnie.
0: Robert Del Naja.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy go. A, chciałbym też z tego miejsca, bo jest pogoda, to pozdrowić moją mamę.
1: Okej. Okay.
0: Pozdrawiam.
1: Okej.
0: Twoją też pozdrowić?
1: Możesz pozdrowić moją mamę, no.
0: Pozdrawiam również mamę Adama.
1: Chociaż moja mama w tym momencie chyba akurat nie słucha.
0: Moja mama też nas nie słucha.
1: A to akurat słabe, moja zwykle to robi.
0: Moja dzisiaj nie słucha.
1: No,
0: a może zwykle nie słucha, nie wiem, no mają rzeczy do roboty. Pogoda okej. Okay.
1: No, nie wiem, czy mam coś do powiedzenia. W sensie
0: średnio.
1: Muszę założyć grubszą kurtkę.
0: Chyba wolałbym jeszcze popozdrawiać ludzi, niż rzeczywiście rozmawiać o pogodzie.
1: No dobrze, no to pozdrówmy więcej ludzi. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
0: Pozdrawiam Kubę.
1: Którego?
0: Takiego mojego kumpla.
1: A, pozdrawiamy Kubę zatem. Pozdrawiamy, kogo pozdrawiamy?
0: No, kogo jeszcze?
1: Belmondziaka.
0: On, pozdrawiamy Belmondo, no.
1: Aha, no. Myślę, kogo jeszcze? Jaka kategoria?
0: Kategoria? Rośliny i zwierzęta.
1: Rośliny i zwierzęta, dobra. Z roślin pozdrawiam krzywą brzozę, która rośnie w Justynowie pod Łodzią.
0: O, ja pozdrawiam sosnę z falnicy.
1: O, no, też ciekawe. A też. Zwierzęta?
0: Zwierzęta. To ciekawe.
1: Pozdrawiam kota Pawła, mojego kolegi, który mieszka na Wilanowie.
0: Ja pozdrawiam Becie, czyli pieska mojej koleżanki.
1: Okej, fajnie. Super.
0: To co, mamy... Komplet? To szybko jeszcze rating pogodowy?
1: Mamy rating pogodowy 6 na 10.
0: 6?
1: No.
0: Chłopie, 4.
1: Okej, ja byłem chwilę na zewnątrz dzisiaj, więc może dlatego. Ale na sam koniec ja mogę powiedzieć coś, czego ty nie powiesz, czyli pozdrawiam mojego tatę.
2: Autopromocja.
3: Czwórka, to słychać.
2: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
3: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
4: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
5: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
3: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
2: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
6: Bert, gram dla was we wtorek.
5: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
4: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
2: Czwórka, to słychać.
7: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Zagorzali słuchacze Habibi Funk mogą kojarzyć libijskiego kompozytora i producenta Najiba Al-Hausza, którego utwór będący coverem Bee Gees znalazł się na drugiej składance tego wydawnictwa. Tak zaczyna się notka na temat Najiba Al-Hausza, którą publikowało Habibi Funk właśnie.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Moi drodzy, co jest wielkie, niemieckie i Adam się tym zachwyca? Habibi Funk Records.
0: To prawda, wbrew pozorom Habibi Funk Records jest niemieckie, faktycznie.
2: Ze stolicą, z siedzibą w Berlinie.
0: Tak.
2: Więc gdybyście szukali w Berlinie jakiegoś właśnie wydawnictwa z muzyką arabską przy okazji, to już wiecie.
0: Żaden problem. No tak, no ale wiesz co, ja słyszałem, że tu wczoraj było jakoś kosmicznie, hyperpopowo, coś ten.
2: Coś tam było, nie?
0: Coś było, no.
2: Była Lotta u nas.
0: Fajnie, nowa płyta.
2: Pytała o ciebie.
0: A, to sorry.
2: No, tak, był przypał. Ale Fam też się nie zjawił.
0: Właśnie, chciałem powiedzieć, że Fam też was wystawił przecież,
2: tak,
0: więc.
2: No. Więc było byliśmy we dwoje, też miło, no. Miło spędzić czasami czas we dwoje.
0: W radiu tak, no. Dlatego jesteśmy we dwóch codziennie tutaj, moi drogi. We dwóch, ale nie tylko. Realizuje Grzegorz Maciąg, wydaje Zuza Zielińska. Jesteśmy z wami do 21, a w dzisiejszej audycji nie mamy gości.
2: Chciałem pozdrowić też.
0: No kogo?
2: No naszego realizatora i naszą wydawczynię.
0: A, to pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy ekipę, tak. W dzisiejszej audycji nie ma gości.
2: Nie ma gości.
0: Kto to widział? Redaktor muzyczny, bez gościa. Jaka to jest wartość?
2: Duża. Ja na przykład...

0: bardzo lubię, jak nie mamy gości i jesteśmy tylko we dwóch.
1: Pozdrawiamy wszystkich naszych gości, których będziemy mieli w tym tygodniu.
0: Inaczej, chcę tylko powiedzieć, że oni są super. To są naprawdę mili ludzie i lubimy z nimi spędzać czas, żartować, grać w gierki. Ale uwierzcie, czasami potrzebujemy z Adamem po prostu takiego czasu, taki, wiesz, our time. Tylko dla nas dwóch. Tylko my dwaj i playlista z muzyką, o której nikt nie słyszał.
1: Zazwyczaj nie jest tak źle.
0: Nie
1: wcale.
0: Jest tak źle, ale no dzisiaj jest wyjątkowo.
1: Niektórzy nam przypinają taką łatkę, że my gramy coś, czego nikt nie zna, ale dzisiaj, no dobra, dzisiaj może troszkę, ale...
0: Dzisiaj jest tak, że tobie się wydaje, że ludzie znają te rzeczy, bo jak już my we dwóch znaliśmy niektóre z tych utworów, to już tam się wydaje, a no tak, to jest popularne. Nie, nie wszyscy siedzą na SoundCloudzie.
1: No ale prawda jest taka, że Habibi Funk, wokół którego będziemy dzisiaj krążyć, to jest wydawnictwo dosyć rozpoznawalne, nie wiem, 20 parę albumów mają wydanych.
0: A nie więcej.
1: A może i więcej nawet?
0: Już ci patrzę. 31.
1: 31, no widzisz, no to jestem dwa do tyłu.
0: Tak.
1: No i to jest muza, która jest archiwalna przede wszystkim. O tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Myślę, że skoro zaczęliśmy od The Free Music, bo tak się też, no, tak był zatytułowany zespół Najiba Alhausza, no to posłuchamy czegoś jeszcze innego, czegoś ty starszego? Niekoniecznie, bo to są naprawdę podobne lata, ale zespół, który rozpoczął Habibi Funk, jeśli chodzi o wydawnictwo oczywiście. Pierwszy jak to nazwać? Issue? Jak to nazwać? No wiersze wydanie.
0: Wydanie.
1: Pierwsza pozycja w katalogu Habibi Funk. Proszę bardzo.
0: Ładnie, no.
1: Tak, to był akurat troszkę inny zespół. Zespół Dalton. Zespół z Tunezji. Więc tym razem już nie Libia, Tunezja.
0: Dobrze, to co, może zagrajmy?
1: Zagrajmy, dobrze, grajmy. Dalton i kawałek Alech przed nami. No i tak, do 21 jesteśmy z wami, gramy wam muzykę, której nikt nie zna, albo ktoś zna, a na pewno znają ją autorzy oraz wydawnictwo Habibi Funk.

0: to jest 15 wydawnictwo, przepraszam, 15 wydanie z cyklu Habibi Funk, Habibi Funk Records oczywiście, Dogła i Hadi Tony, to był utwór, który przed chwilą słyszeliście i ten numer szczególnie przykuł moją uwagę, bo jest taki bardzo delikatny i czuć oczywiście całą tą energię Habibi Funkową, ale jednak podoba mi się na przykład przestrzeń, jaka jest to jest budowana. Utwór ma już swoje lata, bo jest z 2021, ale jest mimo wszystko bardzo taki przyjemny. Nie uważasz?
1: Uważam, przede wszystkim cieszę się, bo z tym nie wiem, jak ty do tego podszedłeś, bo powiedzieliśmy, że dzisiaj będziemy słuchali archiwaliów, tak, ale nie powiedzieliśmy chyba dlaczego. Trochę w kontraście do wczoraj, ale trochę dlatego, że lubimy. Ale po drugie, jak wyglądał dobór utworów na dziś w ogóle? To, co ci się podoba, to, co było ciekawe.
0: Znaczy na tą godzinę? To szukałem po prostu w mojej bibliotece Habiby Funkowej.
1: Okej.
0: Okay. To był klucz na pierwszą godzinę audycji.
1: Bo to ja ci powiem, że chciałem, przejrzałem cały katalog Habibi Funk z zastanowieniem się właśnie nad twórczością kobiet.
0: Okej. Okay.

0: Mało.
1: A co widzisz, bo przed chwilą właśnie akurat doła, a za chwilę całkiem świeżynka w świecie Habibi Funkowym, bo ich najnowsze wydawnictwo, czyli zapowiedź 36. wydania z Habibi Funku. Kazdura to jest duet, ale jest tam również wokalistka. Za chwilę usłyszymy utwór Ala Mahlak. Bardzo fajny numer i jest to zdecydowanie topowe, jeśli chodzi o ostatnie wydania.
0: No to posłuchajmy Habibi Funk, dalsza część zatem. Kazdura, Ala Mahlak.

0: Puk, puk.
1: Kto tam?
0: Kurier dotarł.
1: Dzięki. Nie, no właśnie nie dotarł, to jest najgorsze.
0: No dobra, to w takim
1: spojrzałem
0: razie...
1: na powiadomienie w telefonie z kuriera i niestety okazuje się, że kurier postanowił wybrać właśnie tę porę, żeby przyjechać do mnie do mieszkania, a tam nikogo nie ma, więc nikt nie odebrał.
0: Widzicie, jakie są poświęcenia, żebyśmy byli tutaj?
1: Moi drogi, wszystko dla misji publicznej, ale...
0: To prawda, czy wysłyszeliście, czy rozpoznaliście, co to był za cover, moi drodzy?
1: Tak, no nie wiem, czy wiesz, ale Czesi słyną z coverów.
0: Czesi słyną z coverów?
1: Tak.
0: Czy słyną z coverów Boba Marleya?
1: Między innymi na pewno, ale wiesz, jak spojrzymy na repertuar Karela Gotta na przykład, no to całkiem sporo tam było faktycznie coverów. Jeśli spojrzymy na Helenę Wądraczkową, no to też i tak dalej, dużo tego było u nich, zwłaszcza zwłaszcza w oczywiście drugiej połowie XX wieku. A co to ma wspólnego z I Am the Sheriff? Nic.
0: Super, ale...
1: Ma to coś wspólnego ewentualnie z tym, że jeśli zespół w latach 70. na Arubie, czyli no w sumie na Karaibach, chciał pograć jakąś muzykę albo posłuchać jakiejś muzyki, no to nie zawsze się to dało zrobić, nie zawsze było dostępne, nie zawsze można było na przykład Boba Marleya zaprosić sobie, żeby zagrał, nie? I tak oto grupa Henry właśnie nagrała kawałek I Am the Sheriff, czyli cover...
0: I Shoot the Sheriff,
1: Boba Marleya. A ten kawałek pochodzi ze świeżej bardzo składanki. My dzisiaj się skupiamy na Habibi Funku, no ale nie tylko. Antiano Progressivo, Musical Experiments from the Former Dutch Caribbean. Tego właśnie słuchaliśmy i polecam całą składankę. Super sprawa.
0: To jest ogólnie dużo muzyki dzisiaj możecie usłyszeć, której prawdopodobnie, na którą prawdopodobnie sami byście nie wpadli, ale jeśli chodzi o cover Boba Marleya, to tutaj bym się na chwilę zatrzymał, bo no. To jest prawdopodobnie jedna z nielicznych okazji, w której usłyszycie Boba Marleya w Chłopakach z Sąsiedztwa.
1: No z nielicznych, ale już była przecież.
0: Już rzeczywiście się zdarzył przy jakiejś okazji, ale nie jest to częste zjawisko, żebyśmy grali w ogóle reggae.
1: No nie, nie bardzo.
0: A może ale powinniśmy
1: zobacz, ale
0: to...
1: Ale

0: Zobacz, jakie to reggae było.
1: To właśnie to było takie nie do końca reggae.
0: No to już zdecydowanie nie było. Oni tutaj jednak przerobili to na
1: przede wszystkim rytmika, no nie?
0: No, szybsze troszkę było, ale w ogóle I Shot the Sheriff to nie jest taki, wiesz, roots reggowy kawałek.
1: Zależy, które, w sensie to pierwsze nagranie studyjne, to się zgadzam, to mało reggae.

0: właśnie prosto z festiwalu w Ostródzie. To właśnie my, Adam Smolarek i młody Delmix, rozmawiamy o tym, jakie brzmienia są najlepsze, żeby wychillować się w Babilonie.
1: Młody Delmix?
0: Młody
1: stary, uwielbiam cię za tą ksywę.
0: I co? I wygląda na to, że pozostaje nam powrócić do Najiba Alhausza w tym momencie.
1: Posłuchajmy za tym.
0: Bo Kartago to jest zespół, który on też współtworzył, tak jak i The Free Music, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Hanen w radiowej czwórce.

0: No jest to przygoda ta audycja, muszę przyznać, prawda?
1: Przez chwilę poczułem się, jakbym rzeczywiście jechał na przykład samochodem po północnych krajach afrykańskich.
0: Okej. Okay. No ciekawe.
1: Jedziesz sobie, leci jakieś radio, jest ciemno. U nas w studiu też jest ciemno.
0: Czy wiesz co, ja też powiem inaczej, bo tu znowu Libia, Egipt, to są te skojarzenia, jakie powinniśmy mieć i ja nie wiem, co o tym powiesz, o tym skojarzeniu, ale...
1: No dobra.
0: Czy widziałeś może anime na podstawie Cyberpunka, Edgerunners?
1: Nie.
0: Nie, no dobra, ale ogólny setting mniej więcej znasz. Wiesz, na czym to polega, że jest sobie miasto przyszłości, bla, bla, bla, dzieją się w nim rzeczy, nie? I jest taki moment, gdzie główny bohater zajeżdża na jakąś, no nie wiem, jakaś impreza jest, nie? I w tle leci, kurde, zjednoczenie Sound System z jakiegoś powodu.
1: Okej.
0: I powiem ci, że w tamtym, przez to, że to było tak dobrze wyreżyserowane dźwiękowo, że to było trochę w tle,

0: trochę było, wiesz, opogłoszone, tak jak słyszysz muzykę zza ściany albo coś, to nawet brzmiało całkiem futurystycznie. Jeszcze okay. Był też... jak on się nazywał? Był jeszcze Diego, co, jakiś Don, coś tam, Wielki Don, coś takiego. I to też jest coś pomiędzy właśnie reggae a jakimś latino polskim. Diego Cichy Don, o. Nie za dobre to było, ale w ramach tego serialu to działało. I mam wrażenie, że gdybyś właśnie był w takiej produkcji i słuchał tego konkretnego numeru, który za nami, czyli Hamid El Shaakiri, to jest kawałek Maktub Alejna, to wtedy to by się idealnie wkleiło w coś takiego, gdybyś chciał do tego podejść tak najbardziej płytko, jak się da.
1: Okej. Okay. Możliwe, chociaż dla mnie to jest chyba taki, Habibi Funk to jest taki właśnie dobry, łatwy, dostępnie spot, żeby znaleźć właśnie utwory do filmów nawiązujących właśnie do tych wszystkich krajów, no bo to nie tylko Egipt, Tunezja, Liban, ale też co, Syria, Sudan, coś jeszcze wymienialiśmy wcześniej, no nie? Maroko, nawet z Maroka są tam rzeczy, więc Algieria, więc dużo, naprawdę dużo krajów można byłoby jakoś odhaczyć tylko przez Habibi Funk.
0: No to prawda, no ale to też na jest fajne.
1: Tak
0: tym,
1: po najniższej linii oporu można byłoby właśnie tak udźwiękowić jakiś film osadzony, nie wiem, w Algierii.
0: Można by, to prawda.
1: Oczywiście zachęcamy.
0: Też swoją drogą, tak, no powiedzmy, że... Bo to jest tak, wiesz, przyjeżdża jakiś białas z Europy i stwierdza, że będzie wydawał muzykę panów, pani z lat 60-tych, 70-tych z wszelakich krajów arabskich.
1: Dokładnie.
0: I to jest bardzo takie kolonialne,
1: no 60-tych trochę przesadziłeś.
0: No zależy.
1: Głównie 70-te, 80-te,
0: no
1: myślę,
0: dobra, no ale 60-te też były.
1: Też momentami, tak.
0: Tak czy ale... inaczej, no to wiesz, i to też zalatuje kolonializmem jednak trochę, nie?
1: Ten jak najbardziej.
0: Ale tutaj trzeba przyznać, że Habibi Funk ma taką politykę, że jednak po pierwsze zawsze kontaktuje się z właścicielami praw tych konkretnych,
1: ale
0: najlepiej
1: miło.
0: Z żyjącymi artystami. No tak, ale wiesz, że to nie jest taka plądrofonia na Hama, nie?
1: No to
0: jest
1: pewno,
0: po pierwsze.
1: To na pewno.
0: Drugie, że 50% przychodu z każdego jego wydawnictwa idzie zawsze do autora albo do posiadacza praw, nie? I to jest na sztywno. Zawsze. Także szanuję.
1: Tak, i na pewno jeśli chodzi o, jak już wspomniałeś o plądrofonii, no to tutaj z kolei producenci z Polski, słuchajcie dzisiejszej audycji, a może znajdziecie jakieś fajne lupy. Myślę, że przede wszystkim warto, jeśli jesteście producentem, warto zwrócić uwagę na perkusje i na lupy perkusyjne, które się tu znajdują. Są bardzo, bardzo ciekawie brzmiące i myślę, że mogłyby na pewno być inspirujące do różnych produkcji. No nawet nie powiedziałbym, że tylko hip-hopowych, ale z hip-hopem mi się najbardziej kojarzyły te lupy.
0: Nie zrobię ci tego teraz, ale pasowałby jingle z punktu widzenia rapera. Także wróćmy może do muzy. Album z numerkiem 16, Fine Anyway. I to jest jedno z najbardziej takich anglofońskich w sumie wydań tej, z tej wytwórni, z Habibi Funk. Roger Facher to jest akurat artysta, który przed nami. Gość, który na początku w ogóle nawet nie chciał, żeby to wydawano, bo on już muzę chyba rzucił wtedy. To było dawno temu, dajcie mi spokój. Ale no, po jakimś czasie zmienił zdanie, nie ze względów jakichś wow, super finansowych, czegoś, tylko w sumie a dobra, czemu nie? I wygląda na to, że chyba mu się to spodobało, bo koncertuje i można szereg takich nagrań znaleźć. Także posłuchajmy. Head to Come Back Wet, to jest kawałek Rogera Fachra, który przed nami, a to będzie taka muza, kurczę, no, folkowo-indie-rockowa, nawet trochę psychodeliczna. Piękna piosenka.

0: Ach, piękne, piękna muzyka w tej godzinie chłopaków z sąsiedztwa. Będzie, czy będzie
1: A
0: lepiej?
1: Ile jeszcze pięknej muzyki przed nami, mój
0: Właśnie,
1: drogi.
0: Dlatego, że teraz byliśmy, no w sumie trudno stwierdzić gdzie, dlatego, że Sharif Megarbane to jest artysta, który wędrował po krajach. Ostatecznie usiadł, zdaje się, w Portugalii, no, czyli już Europa, a my...
1: To Europa, to dobrze, wrócimy, bo z Afryki północnej przyszliśmy do Portugalii, a

0: Portugalii, no zaraz pociągiem, albo samolotem, albo autem, albo może pieszo.
1: Oho, pieszo, to by dopiero było.
0: W każdym razie do Polski.
1: Do Polski, tak, ale to dopiero po godzinie 20. Teraz przed nami jeszcze jeden kawałek zagraniczny i ten ostatni, jeszcze bardziej anglofoński, najbardziej jak się da, dlatego że tutaj mamy, uwaga, kawałek napisany przez zakonnicę. Irene O'Connor, 73 rok, inspiracja wersetem z Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchamy.
0: Tylko w Chłopakach
1: Sąsiedztwa. To jest coś, czego nie spodziewaliście się w radiowej czwórce 13 października o godzinie 19.51. A jednak, także tutaj pojawi się automat perkusyjny, pojawią się organy elektryczne, pojawi się gitara. Słuchamy Fire, Sister Irene O'Connor.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo, numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do

0: 23.
1: Autopromocja.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ewangelia według świętego Łukasza, 12:49.
1: A to jest godzina 20.
2: Pogoda.
1: Tak to się robi w Czwórka Polskie Radio. Pobudka.
0: Pobudka od godziny 20. Tak, są tacy ludzie, którzy potrafią zaspać na 21 nawet. Ale
1: zdarza się.
0: Zdarza się każdemu, ale nie bez powodu zaczęliśmy od wersetu z Biblii Tysiąclecia. Dlatego,
1: nie bez powodu,
0: że,
1: oj
0: absolutnie
1: nie.
0: Nie bez powodu. Dlatego, że jeden z ostatnich kawałków, jakich słuchaliśmy przed godziną 20, czyli wspomniany kawałek Fire od Irene O'Connor, od siostry Irene O'Connor, był inspirowany tym właśnie wersetem. A chodzi o to, aby miłość Chrystusa rozgrzewała oziębłe serca.
1: No, pewnie. A teraz moi drodzy, jeśli chodzi o pogodę, to my zazwyczaj o 20 robimy manifestację, to teraz zrobimy błogosławieństwo.
0: Błogosławie Zakopane, 2,5 stopnia.
1: 2,5 stopnia?

0: Dnia? No. Jak wy tam żyjecie Zakopanem? Jezus.
1: A Białystok 9.
0: 9 stopni to jest jeszcze do przeżycia, ale
1: nie, no
0: 2
1: tak,
0: stopnie?
1: Właśnie, podoba mi się ta różnica, bo ostatnio, gdy sprawdzaliśmy, porównywaliśmy Zakopane i Białystok, to albo w obu było najzimniej, albo było porównywalnie dosyć. Oczywiście z czasem powiększającą się przewagą Zakopanego. Ale
0: a powiedz,
1: w tym przypadku...
0: Ciekawe, jak my będziemy mieli, jaką my będziemy mieli pogodę, jak będziemy wychodzić z pracy.
1: Gdy będziemy wychodzić z pracy, u nas zapowiada się też na 8 stopni 9, no.
0: Nie najgorzej.
1: Nie najgorzej.
0: Nie najgorzej.
1: No, taki mamy okres.
0: A czego byś sobie życzył? O co będziesz się modlił?
1: Ja się nie modlę akurat, ale gdybym
0: spróbuj
1: miał...
0: Spróbuj może coś wtedy ugramy.
1: A, gdybym miał wtedy, to bym podszedł do tego tak, że chciałbym, żeby nie padało.
0: Mi to też chyba na ten moment wystarczy, a może nawet padać, byleby aż tak bardzo nie wiało.
1: O, okej.
0: Ja mam problem z wiatrem, bo jak jedziesz sobie rowerem albo hulajnogą, albo idziesz dynamicznym krokiem, jak zwykłem ostatnimi czasy robić, no to wieje ci, no i tak nie fajnie i tak szumi mi w słuchawkach, a ja bym chciał posłuchać muzyki, żeby przygotować coś fajnego na nasze audycje, znaleźć jakąś perełkę, tak jak dzisiaj będziemy odkrywać różne perełki polskiej muzyki, to tak wiatr mi w tym przeszkadza.
1: To właśnie mówił on, polski lekkoatleta Robert Korzeniowski.
2: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Puma. Dzień dobry.
1: Ja w sprawie Pumy.
0: Henryk Debich.
1: Myślę, że tak mógł kiedyś powiedzieć, wiesz?
0: Mógł tak kiedyś powiedzieć.
1: Myślę, że istnieje
0: takie. Na przykład
1: takie...
0: jak odbierał ZX-y.
1: O, może tak było.
0: Henryk Debich, moi drodzy, czyli no mistrz, dyrygent, kompozytor. W lipcu tego roku, minęło dokładnie 25 lat od jego śmierci, urodził się i zmarł w Pabianicach.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Byłeś kiedyś w Pabianicach?
1: Tak.
0: Ja też.
1: Bo pochodzę z Łodzi.
0: Wiem, jesteś z tamtych rejonów, mój drogi, ja tam tylko bywałem.
1: Nawet bardzo niedaleko miejsca, w którym mieszkałem pierwszy jakby w moim życiu, czyli pierwszego jakby tam rodzinnego, ulica Pabianicka jest, no.
0: On, czyli...
1: I ona wiesz, dokąd prowadzi?
0: Pewnie do Pabianic.
1: Aha, skąd ten pomysł?
0: Słuchajcie, przed chwilą usłyszeliśmy Henryka Debicha z ostatnio najbardziej znanego wydawnictwa z jego udziałem, czyli Monika, Zabawa w ciemnościach. Tak?
1: To jest zbliżenie akurat.
0: Monika,
1: Zabawa w ciemnościach,
0: rację,
1: to akurat był podwójny singiel wydany przed premierą.
0: Zgadza się, tak, rzeczywiście to jest w takim razie utwór ze zbliżenia. Później jeszcze ukazał się podwójny singiel Dyskusja i Burz. Ale ja zachęcam, że jeśli spodobał wam się ten numer, no to na pewno spodobałby się wam również album String Beat. To jest Henryk Debich z orkiestrą rozrywkową PRITV w Łodzi.
1: Tak jak i tu.
0: Tak jak i tu.
1: Tak.
0: I w City, i tak jak również w City 1978.
1: Mm-hmm.
0: Te dwa krążki zdecydowanie polecamy, żebyście posłuchali. Oczywiście zbliżenie to jest coś, do czego ostatnio jest duży dostęp i jest raczej to popularne wydawnictwo wśród już, powiedzmy, powierzchownych digerów polskiej muzyki.
1: Ale
0: tak
1: mnie wyjaśnił,
0: powiedzieć.
1: Chłop.
0: No cóż, Adam Smolarek wyjaśniony. No, chciał zabłysnąć
1: Dobrze,
0: Debichem.
1: Pozostałe płyty zostały wydane przez God Records, także też są dostępne.
0: Też są dostępne, wszystko możecie posłuchać. Zresztą wszystko jest w internecie, w takich czasach żyjemy.
1: Tak, kupujcie wszystko, byle nie płyty Dylema. Dobrze.
0: Nie sprzedajemy.
1: God bless. Dobrze, a zatem zaczęliśmy od Henryka Debicha i orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Gramy dzisiaj archiwalia, gramy dzisiaj muzykę, która... No, niegdyś może nie była tak łatwo dostępna, teraz już znowu jest za sprawą różnych bardzo zmotywowanych ku temu ludzi. No dobrze, ale
0: przede
1: za nami
0: wszystkim,
1: duży band, a przed nami też duży band.
0: Też duży band, no ale przede wszystkim warto, żebyście zrozumieli dzisiaj, słuchacze, że my grzebiemy w naszych bardzo ciekawych, mniej znanych odkryciach dzisiaj, w tej godzinie już przede wszystkim z muzyki polskiej.

0: No i tak, jedną rzecz ostatnio wygrzebałem. Jestem bardzo dumny z tego znaleziska i często do niego wracam. Alex Band. I utwór Moje Iglo za chwilę usłyszycie. Alex Band to jest skład Big Band Polski pod batutą. O, użyłem tego słowa. Miałem nadzieję, że to dzisiaj powiem. Pod batutą.
1: Proszę bardzo, pod kierownictwem.
0: Pod kierownictwem Aleksandra Maliszewskiego, a z kolei Aleksander Maliszewski grał na przykład w zespole z Jerzym Millerem, którego dzisiaj też posłuchamy, prawda?
1: Tak. Tak, posłuchamy, ale teraz jednak co, no za ciepło nam było, więc czas na iglo, skoro tak, już słyszycie ten funky beat, oczywiście, że Delem to wyciągnął, bo tu ten typ szkoda, że jeszcze nie rapuje na tym, a mógłby, bo to a takie mógłby. Właśnie Blue White Soul, no i tak dalej, no dobrze, Alex Band, Moje Iglo w Chłopakach z Sąsiedztwa.

0: Moje iglo.
1: Twoje iglo.
0: Uwielbiam iglo.
1: Tak?
0: Lubisz iglo?
1: Budowałeś kiedyś?
0: Tak, raz. Raz zbudowałem iglo, jak byłem mały. To był akurat zespół Alex Band. Właściwie Big Band. Polski Big Band.
1: Polski Big Band Aleksandra Maliszewskiego, tak jest.
0: Moje iglo.
1: W ogóle coś, czego ja się dowiedziałem teraz, gdy sprawdzałem za twoją sprawą ten kawałek, to jest to, że jeden z utworów Maliszewskiego się pojawił w GTA 4.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: Jaki?
1: Serio, w Fusion FM był kawałek Pokusa. Można to znaleźć łatwo w sieci, on jest dostępny jakoś tam na YouTubach i tak dalej, więc...
0: To posłuchajcie, ale powiem ci, że jak wpadłem na Alex Band, to był taki gruby, takie grube poszukiwanie czegoś takiego jak Polish Groove, szukanie wszystkich rzeczy, które mają takie śladowe ilości funku, R&B, soulu właśnie z lat 70-tych, 80-tych w Polsce. I powiem ci, że naprawdę dużo perełek w taki sposób znalazłem i moje iglo od Alex Band to jest tylko jedna z nich.
1: Znaczy w ogóle ja tylko zanim przejdziemy do tego, co następne, bo to też jest super.
0: No właśnie to jest to wygrzebane.
1: Myślę, że bardzo często, gdy słuchamy tej polskiej muzyki trochę bardziej archiwalnej, której słuchali, nie wiem, nasi dziadkowie na przykład, to wracamy do zespołów takich, albo czy do artystów właśnie, jak do solistów, wiesz, Irena Santor, właśnie Krystyna Prońko, która za moment przed nami, Marek Grechuta i tak dalej, albo ewentualnie do takiej fali trochę, wiesz, jakiś tato postpunkowy, jakiś kult, jakaś republika i tak dalej, nie? Zależy o którym okresie oczywiście mowa i u kogo. Ale fajnie jest wrócić do tego, co oferowały właśnie na przykład te orkiestry rozrywkowe Polskiego Radia i Telewizji, bo to tutaj Alex Band też jest w sumie, Maliszewski też był jeden z dyrygentów poznańskiej akurat orkiestry, Debich łódzkiej orkiestry i tak dalej. Tego jest dużo i to są naprawdę ciekawe rzeczy.
0: I to jest rzeczywiście bardzo często muzyka rozrywkowa, a nie tak jak można byłoby kojarzyć po prostu muzykę klasyczną, muzykę...
1: O nie.
0: Więc tutaj warto się tym nie zrażać, że ci dyrygenci robili naprawdę ciekawe rzeczy, a momentami chyba byli też prekursorami korzystania z syntezatorów w polskiej muzyce.
1: Tak,
0: to jest też pod tym kątem bardzo ciekawe. Natomiast wracając, wspomniałeś rzeczywiście, że wracamy najczęściej do solistów z tamtego okresu. No, ale też mam wrażenie, że trzymamy się takich bezpiecznych gatunków, jak polski pop, jak jakieś około rockowe brzmienia. No, a tych soulowo-funkowych jest dosyć mało. A na przykład właśnie u Krystyny Prońko, by the way, honorowej obywatelki Gorzowa Wielkopolskiego. Obiecałem sobie, że dzisiaj o tym wspomnę. Pozdrawiamy Gorzów Wielkopolski.
1: Pozdrawiamy.
0: W jej dyskografii można znaleźć naprawdę ciepłe, przyjemne brzmienia. No i jednym z takich utworów jest są specjalne okazje, które za chwilę usłyszymy.
1: No dobrze, no to posłuchajmy. To właśnie my, dwóch typów podcast. Ja jestem Gargamel, a to...
0: Ten drugi, Bartek jak Sitek. Zawsze w naszym życiu.
1: To właśnie. Nie słuchajcie, Gargamel wraca wydawniczo. Nie słuchajcie tego.
0: Absolutnie. Nie słuchajcie.
1: Nie, koniecznie. Krystyna Prońko, specjalne okazje.

0: Piękny utwór, Krystyna Prońko i o specjalne okazje, ale powiem ci, że jak porównuje się nagrania właśnie z Polski z tego okresu w takim gatunku soulowo R&B, a nagrania ze Stanów, to jedna rzecz się niesamowicie wybija, mianowicie sposób miksowania wokali. Oczywiście wokale po polsku brzmią inaczej, mają inną charakterystykę, no tak, ale sam miks, sam prawdopodobnie kwestia też użytego sprzętu w studiach nagraniowych.
1: No i know-how.
0: Już dużo, i know-how, tak. Już dosyć wpływa i to czasami psuje taki komfort słuchania, bo te pogłosy nie są tak ciepło brzmiące jak w tych, powiedzmy, pierwowzorach. I myślę, że to wszystko jest rzeczywiście kwestią sprzętową po prostu.
1: Czy wiesz, trochę kwestią budżetowania, no, trochę budżetowania, kwestią wiedzy, trochę tego, że w ogóle też to jest pytanie, jaki rodzaj tego, kurczę, jak to się nazywa. Teraz już mamy te pogłosy wszystkie takie, wiadomo, cyfrowe i tak dalej też, nie? Ale jeśli masz pogłos naturalnego pomieszczenia, to jedno, ale ten pogłos, który polega na przepuszczaniu przez taśmę dwa razy i mikrofonowania tak z lekką latencją, nie? No to tak Elvisa nagrywano na przykład, no to jest... Zależy jak szybko się puszczało taśmę też chyba, to od tego zależało brzmienie, więc może u nas na przykład, nie wiemy tego, bo nie znamy się aż tak technicznie na tym, ale może to jest kwestia tego, że jednak na przykład robiono to jakąś trochę inną metodą, nie? I lepszą, gorszą, taką jaką mieli.
0: No, chociaż jak słucha się na przykład albumu, do którego za chwilę dotrzemy, i który za chwilę pogramy, mianowicie Dotyk Renaty Lewandowskiej.
1: Spoiler.
0: To mam wrażenie, że tam troszeczkę lepiej było to zmiksowane. To
1: może pogadamy o tym, gdy poleci Renata Lewandowska.
0: Możemy, ale to za chwilę, tak?
1: Tak.
0: Obiecujesz? No, na mały palec?
1: Pomyślę, no, ale mogę powiedzieć, że nie sięgnę na mały palec?
0: Nie sięgniemy, dobra, nie sięgniemy.
1: Mam za duży brzuch, przepraszam. Ale myślę, że możemy zakończyć segment z Krystyną Prońko na ciekawostce, że w tym traku grał Wojciech Waglewski, czyli ojciec gości Bartka Czarkowskiego już po godzinie 21 w audycji Degustibus.
0: Degustibus!
1: Tak, więc taka ciekawostka, a teraz gramy z albumu Gejra, czyli od Haliny Frąckowiak we współpracy z SBB. I to jest trochę jak z tą zakonnicą z poprzedniej godziny. Wiesz, nie spodziewałem się, że kiedyś powiem na antenie radiowej czwórki zespół SBB. A tymczasem, także oryginalnie dawno temu polskie nagrania, a następnie Gad Records. I Gad Records to jest też taki label, no bez przesady jak Habibi Funk, bo tam było międzynarodowo, ale który odpowiada za kilkaset już reedycji przez prawie 20 lat swojego istnienia, więc tym bardziej szanuję, bo mamy czy to SBB, czy Korzyńskiego, czy Zauchę, czy właśnie Halinę Frąckowiak. Śnij tylko szczęście w radiowej czwórce.

0: Renata Lewandowska z albumu Dotyk i kawałek, no niemalże tytułowy. Dotykiem chcę dziś poznać wszystko.
1: Uważaj z tym. Prawie.
0: No ja wiem.
1: No, tutaj trzeba być ostrożnym. Przy mikrofonach Adam Smolarek, to ten przystojnik naprzeciwko mnie, a ja nazywam się Del M, a to jest audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Jeśli nie wiecie, to już wiecie. Dzisiaj grzebiemy w naszych playlistach ze starą polską muzą i znajdujemy naprawdę ciekawe perełki. Na razie starą, bo później przejdziemy do rzeczy trochę nowszych.
0: No trochę, ale też to, dobra, no może troszkę, ale będą się opierać przynajmniej na tym, że są dosyć, te źródła są dosyć stare.
1: Prawda.
0: W przypadku tego kawałka, którego słuchaliśmy, przypomnijmy, album Dotyk, który już Delem zdążył zapowiedzieć, byłem ciekaw, kto tu gra na klawiszach. No bo wiesz, mamy album, który jest kompilacją nagrań z jakichś 4 lat bodajże, 74 do 78. Oczywiście, że nagrane gdzieś w polskim radiu, w kilku różnych studiach, na przestrzeni różnego właśnie okresu, nie? No dobra.
1: Tak, to się kiedyś robiło.
0: Tak. No i historię artystki, która pograła, pobyła parę lat, a potem stwierdziła, że ma to wszystko już gdzieś, bo to nie działa. Wyjechała do Stanów i została projektantką, zdaje się, wnętrz. No nieważne. W tym przypadku, w przypadku tej muzyki. Dlatego, że sprawdziłem i otóż kompozytorem tego utworu jest Jerzy Suchocki, który to był keyboardzistą właśnie, był kompozytorem, był aranżerem, a nagrywał z Urszulą, z Marylą Rodowicz, z 2 plus 1, z Lady Punk. No i szeregiem innych, ale tu już nie wnikajmy, bo też wychodzi Danuta Stankiewicz, Vox, no nieważne, nie? Także jest to gość, który ma niezłe referencje i mogliśmy to usłyszeć właśnie również w tym utworze Dotykiem chcę dziś poznać wszystko.
1: Moi drodzy, jesteśmy w czasach, cóż, PRL-u w Polsce i raczej słyszymy, że tam, my to akurat jesteśmy młodzi, my to tam nic nie wiemy, my słyszeliśmy, że tam wtedy w sklepach był tylko ocet. A no jak tak, się okazało, oprócz octu była też jeszcze całkiem ciekawa muzyka. Co więcej, inspirowana na przykład brazylijskim groove'em. I za chwilę Novi Singers. Mój drogi, to jest bardzo ciekawe odkrycie. I tu ci polecam zgłębić się w ten zespół. Za chwilę utwór Torpedo, czyli ich prawdopodobnie najpopularniejszy kawałek.
0: Myślisz, że z tego kawałka wzięła się grupa Torpedo?
1: Mam nadzieję, że nie.
0: Czemu?
1: Bo uważam, że to jest po prostu, to byłby

0: plagiat. Ale... Bierzesz jakąś piosenkę i nagle robisz z tego tytułu piosenki, tytuł zespołu?
1: No to chyba dużo razy w historii było, tak?
0: No dobra. Może tak być.
1: No.
0: Ale ja tego nie popieram. Ja uważam, że przede wszystkim liczy się oryginalność i klarowność myśli.
1: No nic. Zespół Novi Singers, który utworzył się, zdaje się, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. No znaczy i... dzisiaj tak nazywanym.
0: Wtedy jak się niby nazywał?
1: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie.
0: O, piękna nazwa. Tak, no i moi drodzy, dlatego z tej wyobrażenia o smutnej Polsce przeniesiemy się do całkiem słonecznej Polski. Co jesteście sprawą? Na to gotowi?
1: Torpedo.
0: Novi Singers. W Chłopakach z Sąsiedztwa.
1: W czwórce oczywiście.

0: Księżycowe dziewczyny z płyty Bywają takie dni, Alicja Majewska. Moi drodzy, bywają takie dni i to jest jeden z takich dni.
1: To prawda.
0: I nasz dzień powolutku mija.
1: Mija i pytanie, jak można spędzić 2 minuty?
0: Możemy się pożegnać?
1: W 2 minuty?
0: No.
1: No możemy, ale na szczęście wrócimy do was jutro.
0: Na szczęście wrócimy do was jutro po godzinie 19:00 z powrotem chłopaki z sąsiedztwa, Adam Smolarek i Del M. Taki skład, to ja rozumiem, a jutro będziemy mieli wyjątkową gościnę, wyjątkową.
1: A nie sprzedawajmy jeszcze kto.
0: Nie no, powiem tylko wyjątkową, nie będę mówił kto.
1: No dobrze, to tyle wystarczy.
0: Bo coś ci się nie zjawi.
1: No to jak fam, albo no, jak ja.
0: No właśnie, czasami ludzie się nie zjawiają na naszych audycjach i to jest mega niefajne, przecież jesteśmy super mili. Zresztą był u nas miły ATZ.
1: O, i przyznał, był bardzo
0: że,
1: miły.
0: Tak, przyznał, że byliśmy myli wcześniej VBS i MENT. Oni też uważali, że byliśmy super, więc nie wiem, dlaczego ludzie nas olewają.
1: Naprawdę nie wiem i ja bym tak nigdy nie zrobił.
0: Ale no chciałbym ci podziękować za dzisiejszą audycję, Adamie.
1: Och, nie, ja chciałbym podziękować tobie.
0: O, dziękuję.
1: Mój drogi, jak dobrze wrócić.
0: Dobrze wrócić,
1: widzimy
0: cieszę się.
1: Jutro ponownie o tej samej porze w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Dzisiejszy segment archiwalno-polsko-zagraniczny zakończymy wyborem Delema.
0: O,
1: i
0: tak.
1: To będzie pejzaż.
0: Oj tak, a za chwilę później, Degustibus.
1: A chwilę później Degustibus, tak. Jest audycja, którą polecamy za każdym razem, w każdy wtorek. Bartek Czarkowski, nasz kolega. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Niestety nie ma go na przekazaniu teraz, ale pozdrawiamy.
0: Tak.
1: A byli z wami.
0: Del M.
1: Adam Smolarek, Zuza Zielińska i Grzegorz Maciąg. Także na sam koniec teraz, moi drodzy, najłatwiej się zaszyć. To brzmi jak Kates Grammatica, ale nie.
0: Nie są karty z gramatyka.
1: Tu mamy sample, który pochodzi gdzieś ze strefy takiej bardziej wschodniej, a wokalnie z Płomienia 8.1. Fajnie, pejzaż.
0: Chłopaki z sąsiedztwa bawią i uczą.
1: Bawią i uczą. Oj, dzisiaj ponerdziliśmy trochę, co?
0: Oj, dzisiaj było wynerdzone.
1: Oj tak, ale dobrze. Mam wrażenie, że musimy do tego wrócić jeszcze, wiesz? Bo tak w trakcie cały czas nam przychodziło do głowy, że troszkę za mało coś jeszcze byśmy dali.
0: To za tydzień.
1: To damy. No dobrze?

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: strony Epron, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Jakbyśmy mieli mało fisze od godziny 21, to jeszcze przed 21 się znalazł. Balon to propozycja od chłopaków z sąsiedztwa, którzy powrócą jutro o 19. Jest 21.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie na ogół będzie duże, tylko początkowo na wschodzie, a nad ranem na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami postępujące od zachodu ku centrum słabe opady deszczu niestety, a gdzieniegdzie ten deszcz może zamieniać się w marznący deszcz, bo te temperatury, no takie już mocno na połowę października. Najchłodniej, bo już pod zerem, pod kreską minus 2 na Podhalu, Zakopane, tam będzie dzisiaj najchłodniej, 1 stopień w Krakowie, najcieplej będzie w Szczecinie i generalnie na północnym zachodzie, bo tam do 9 stopni w nocy, w centrum 6 i na wschodzie 5 w Suwałkach, 5 w Białymstoku, 3 w Lublinie i 2 w Rzeszowie. I o tym, jak będzie wyglądała środa, opowiem wam mniej więcej za godzinę, bo czas na De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszam.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale spytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: To Slater, która zdecydowała się w tym roku wydać dwa albumy, marcowy Worst Girl in America oraz ten, który ukaże się za kilka tygodni, Worst Man in America. I to jest singiel, który promuje to wydawnictwo. Za chwilę kilka słów więcej o Slater.
1: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
0: 6 minut temu minęła godzina 21 i to jest De Gustibus, czyli jak co wtorek audycja muzyczna, w której nie patrzymy na gusta, ale patrzymy na to, która muzyka podoba się prowadzącemu i mam nadzieję, że przez to także podoba się słuchaczom. Do 23, jak co wtorek, dwie godziny, zazwyczaj muzyczne, ale czasami także muzyczno-słowne i dzisiaj będzie dokładnie taki program, bo poczekamy sobie jeszcze kilkanaście minut. Chłopaki muszą skończyć swoje inne zajęcia i dojadą do studia. Chłopaki, czyli zapowiadani, dobra, już zatrzymam się na tym słowie i na tej odmianie, zapowiadani już kilka razy na naszej antenie, także w chłopakach z sąsiedztwa Fish i Emade, którzy wczoraj wydali swoją nową płytę. Mówiąc szczerze, ja nie potrafię się doliczyć, która to jest płyta w ich dyskografii, bo nie wiem do końca, jak ją traktować, no ale to także będzie jeden z tematów do rozwikłania po godzinie 21.20.

kiedy Piotrek i Bartek pojawią się w studiu Czwórki. Mam nadzieję, że będą mieli dużo czasu, bo ja mam dla nich dużo czasu i właściwie chciałbym rozmawiać i grać ich muzykę. Nie tylko tę, którą tworzą, ale także tę, którą się inspirują do samej 23. No ale nie wiem, czy mają aż tyle miejsca na spotkanie radiowe. W każdym razie po 21.20 będą w naszym studiu. A do tego czasu trochę nowości i to właśnie Stater jest jedną z nich. I Think She's Got a Girl. Singiel, który ukazał się w miniony czwartek i zapowiada tą nową płytę Worst Man in America. Za 10 dni dziewczyna, czyli Stater, występuje w warszawskim klubie Palladium. Cudu trzeba, żeby dostać bilety na ten koncert, bo on jest wyprzedany właściwie od pierwszego dnia, kiedy tylko bilety trafiły do sprzedaży i no przyznam szczerze, że zaglądam na stronę internetową, na której można sprawdzić, czy nie pojawiają się jakieś zwrócone przez kogoś wejściówki i na razie nie ma żadnych szans. Stąd to hasło o cudzie. Stater podobno gra wyśmienite koncerty. Tutaj mamy jeszcze okazję zobaczyć ją w relatywnie małym miejscu, bo to klub Palladium, także jeśli są wśród was osoby, które idą na Stater 24, to bardzo wam zazdroszczę. 24 października. No i czekam także na płytę Worst Man in America, bo nie byłem wielkim fanem tej płyty z marca, ale chyba po trzech singlach mogę okazać się zwolennikiem tego nowego, drugiego w 2026 albumu Stater. Jestem na pewno zwolennikiem, bo znam tę płytę przedpremierowo albumu, który ukaże się w najbliższy piątek. Będę mu poświęcał więcej miejsca w Degustibus. Jestem także przekonany, że kiedy będę sobie podsumowywał tutaj z wami październik, to także gdzieś wysoko ten album znajdzie się na mojej liście ulubionych płyt tego miesiąca. Rycerzyki. Płyta Inny Las od piątku, na razie singiel Głębiny.

Głębiny. Jest też inny znakomity singiel z tej płyty zatytułowany Nawyk. Można go posłuchać w serwisach streamingowych i płyta od najbliższego piątku w sklepach muzycznych, no i przede wszystkim w serwisach streamingowych, bo wiadomo, że dzisiaj przede wszystkim w ten sposób konsumujemy muzykę, czy się to nam podoba, czy nie. Najłatwiej mieć ją po prostu w telefonie i od razu na słuchawkach. Inny Las to jest tytuł tego albumu. Będzie on powracał na pewno w audycjach prowadzonych przeze mnie, ale znając plany moich kolegów i koleżanek na najbliższe tygodnie, to chyba nie tylko u mnie będzie można zespół Rycerzyki usłyszeć z ich najnowszą pozycją. Wczoraj ukazał się nowy singiel Fontaine's DC, trzeci promujący album, który również ukazuje się w najbliższy piątek i zdecydowanie zdominuje ten dzień premier. Ten singiel jest o tyle istotny, że to jedyne nagranie na nadchodzącej płycie Irlandczyków, w którym pojawia się gość, a właściwie gościni, czyli Rosalia. Internet zapłonął. Moim zdaniem to chyba z tych trzech singli mimo wszystko najsłabsza pozycja. Rosalia włączyła tryb Lana Del Rey, a z kolei cały zespół Fontaine's DC zamarzył, mam wrażenie, trochę na wyrost, bo jeszcze nawet nie ogłoszono kandydata do roli Bonda. A tu zespół już nagrał piosenkę bondowską. I jeśli chodzi o strukturę, klimat, ale przede wszystkim także długość. Wyprzedzili reżysera, bo przypomnę, że Denis Villeneuve dopiero pisze scenariusz i nawet jeszcze nie wszedł na plan, a aktora mamy poznać w tym miesiącu. W każdym razie oni już temat bondowski nagrali. Mnie piosenka średnio siadła, ale nie po to się tutaj spotykamy, żeby narzekać na Fontaine's DC, podobno dzisiaj najważniejszy i największy zespół na planecie. Tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że jedni cieszą się Rosalią w utworze Irlandczyków, a ja cieszę się inną katalonką i chyba nie jestem odosobniony, która wydała w miniony piątek znakomity album zatytułowany Dia Dia. Ta katalonka nazywa się Marina Hernandez López, ale przyjęła artystyczny pseudonim Marina Herlop. Kilka dni temu pojawiła się w Krakowie, była jedną z artystek występujących na krakowskiej części festiwalu Unsound. Gdyby człowiek wiedział, że szykuje taką płytę, to by wszystko rzucił i pojechał zobaczyć ją na żywo. No ale musi się teraz człowiek obejść smakiem, ale na szczęście temu smakowi pomaga ten znakomity album, z którego wybieram. Póki co w dzisiejszej audycji na razie jeden, ale może się przed 23 okazać, że będzie więcej tych utworów. Singiel zatytułowany Bliss, Marina Herlop.

Marina Herlop z albumu zatytułowanego Dia Dia. Chyba najważniejsza premiera ostatniego piątku. Dość niespodziewana, ale ci, którzy śledzą blogi, serwisy muzyczne i często po prostu Instagrama, ci pewnie już wiedzą, że mamy do czynienia z albumem, który może sporo namieszać w podsumowaniach 2026 roku w muzyce. Jeśli czas pozwoli, to wrócimy do tej płyty przed 23, czyli już po wizycie naszych gości, którzy za kilka minut powinni pojawić się w studio. Piotrek i Bartek Waglewscy, czyli Fish Emade. Nowy album nosi tytuł Człowiek nie do końca. Ukazał się wczoraj. To też jest dość nietypowe, bo przyjęto, że to piątki są dniami premier albumowych. Chłopaki złamali ten zwyczaj. Dlaczego tak się stało? No to także może być dobre pytanie, które pojawi się w rozmowie. 6 minut mądrości, czyli tyle, ile w tej audycji nie wydarzyło się nigdy, kiedy usta otwierał prowadzący. No ale dajmy w takim razie otworzyć usta Fishowi. 6 minut mądrości, utwór, który był singlem promującym nową płytę. Mam nadzieję, że po tych 6 minutach także trochę więcej mądrości już od moich gości.

Było 6 minut mądrości i jeszcze potrzeba kilku chwil cierpliwości. Fii Szemade za chwilę w naszym studiu. Człowiek nie do końca, nowy album, który ukazał się wczoraj. Chłopaki zmierzają do naszego studia, ale żeby nie wytracać materiału, który sobie przygotowaliśmy do rozmowy, czyli kolejnych utworów, które znajdują się na tym albumie, postanowiłem teraz polecieć jednym z kawałków, które wybrał Fish jako swoją propozycję.

0: do naszego dzisiejszego spotkania i mam nadzieję, że tych kilka minut wystarczy, żeby pojawić się w tym studiu już w komplecie. To zespół Lamb Chops z ich tegorocznej płyty Punching the Clown.
1: A Kool-Aid smile in a scallop shell, cracking up in the kitchen. I'm overweight and you're overwhelmed. But it's good, I'm kinda catching the drift, 'cause I'm a-drifting. You was catching your breath. It's gonna be all right. Show me how, show me love, show me how to feel

0: strata. W pół do dziewiątej, nie, w pół do dziesiątej, 21:30. Naczekałem się na was, no czekaliśmy się, ale obiecywałem słuchaczom, że traficie. Piotrek i Bartek Wagrescy, Fisz, Madę. Dzień dobry. Ty to masz taki ciężki wtorek, co? Z jednego radia do drugiego.
1: No tak, właśnie się czuję
0: raz
1: tak,
0: w roli prowadzącego, raz w roli gościa.
1: Więc czuję się, jakbym był cały czas prowadzącym, więc jak chcesz, to możesz ty być gościem, mogę cię ten...
0: A bardzo proszę. Przepytać. Takiego wywiadu tutaj nie było. Piotrek, jak no się na to zapatrujesz?
2: Spoko, no byle...
0: Chcesz być w roli gościa, czy w roli prowadzącego?
2: Właśnie gościa, bylebym nie musiał nic mówić, a mogę na to popatrzeć ewentualnie.
0: No tak przypominam sobie naszą ostatnią rozmowę, zresztą jedną z niewielu i bardzo krótką na festiwalu w... Na Snowfeście, tak, w marcu, to Piotrek, tak dwa zdania powiedziałeś wtedy.
2: To całkiem dużo, jak na mnie.
0: Już powiedziałeś dwa zdania, to no, już możesz tak przebijać rekord. Słuchajcie, wiecie, co jest dzisiaj, jaka jest dzisiaj data? Zwróciliście na nią uwagę?
3: Że jest 13?
0: Tak.
3: No, ale nie w piątek.
0: No nie, ale no. 13 października.
3: No.
0: 2026. 20 no lat temu dokładnie. Ukazała się płyta jaka? Piątek 13.
3: Tak?
0: Tak.
3: O kurczę, no, to nawet nie wiedziałem.
0: No nie prowadzicie tak zwanego...
3: Nie, nie prowadzimy.
0: Nie prowadzicie kont instagramowych jak Metallica albo jak YouTube, bo oni każdy singiel jest wyszczególniony, jest dużo różnych tam archiwaliów. Właśnie. Ale gdybyście prowadzili, to dzisiaj mielibyście 20-lecie albumu Piątek.
3: A ja nie wiem, czy to jest się czym chwalić, że już 20-lecie, ja właśnie nie wiem.
0: Czy nie uciekniemy od tego,
3: no nie uciekniemy, ale nie ma co się chwalić od razu.
2: No. Ja wiem, że na okładce tej płyty są dzieciaki, jest zdjęcie dzieciaków.

0: Teraz już są po 30 na
1: pewno.
0: Jest
1: tytuł piątek 13.
2: Tak. To też. A piątek 13 gramy w Warszawie w Palladium. Zapraszamy. Nie wiem, czy
1: nie, już nie musicie zapraszać, bo rozmawiałem z waszym menadżerem.

0: w tamtym okresie. Potem wydaliście tyle płyt, że ja i przyznawałem to na antenie, ja nie potrafię powiedzieć, którą płytą w waszej dyskografii jest wydany wczoraj album. Wy potraficie powiedzieć?
1: Nie, nie potrafię. Wiem, że po piątek 13 był heavy metal, po heavy metalu było Zwierzę bez nogi, po Zwierzę bez nogi było Mamut, po Mamucie był drony. Po dronach był Radar, a po Radarze były przecież Balady i Protesty, a po Baladach i Protestach było 25 i jest.
0: Tak, tylko że jeszcze jest problem, że oprócz tego, że wy wydajecie płyty jako Fische Made i że tak. No w sumie nie wiadomo, czy te polepione dźwięki to jest twoja solówka, czy to już jest album, który trzeba liczyć ze względu na produkcję
2: Piotra
0: jako wspólny, dlatego ja się tego nie podejmuję i zastanawiałem się, czy wy jesteście w stanie powiedzieć, że to jest, nie wiem, 15 wspólna płyta.
1: Nie, tak od razu czasnąć ja nie potrafię, nie wiem, może ty potrafisz.
2: Nie, to jakoś nie przykładamy do tego wagi chyba, do tych cyferek, więc musielibyśmy policzyć. Ja też mam taki problem, jak ktoś się pyta, ilu nas jest na scenie i za każdym razem liczę.
0: Zależy w jakim zespole też.
2: W tym macierzystym.
0: W macierzystym. To ilu jest was na scenie? Ilu będzie 13 listopada w Stodole?
2: Mariusz,
0: tak? Namawiam go, bo wtedy więcej zdań powie.
1: Tak.
0: Czy teraz policzył, to już tyle zdań padło.
2: Pierwszy raz liczyłem na antenie. I się doliczył 5.
1: Więc jest to sukces.
0: Dobrze, trafione. Gratulacje, bo to jest świetna płyta i znowu odniosę się do... No ale nie było was, więc rozmawialiśmy z Adamem. Że on się spodziewał, że to będzie taki silnie oddziałujący album i że będzie dyskutowany i że będą same entuzjastyczne recenzje, ale czy wy się tego spodziewaliście? A jeśli tak, to na którym etapie coś zaskoczyło, że pomyśleliście sobie, robimy jeden z ważniejszych albumów w naszej długoletniej karierze?
2: Nie, to wręcz przeciwnie chyba. Myśleliśmy, że robimy epkę, bo chcieliśmy zrobić kilka utworów tylko w formie takiej rapowanej. I wydać to jako dodatek do naszej ostatniej płyty,
0: czyli do 25,
2: żeby to też, żeby jeszcze podkreślić te nasze korzenie hip-hopowe przy okazji tego 25-lecia. No i tak się zapędziliśmy, tych kawałków zrobiliśmy 14, więc dosyć dużo. Natomiast...
0: Z czego każdy trwa mniej więcej 10 minut.
2: No tak, tak. To już faktycznie trochę...
0: To wyszła 140-minutowa epka.
2: Trochę przegięliśmy z długością zwrotek, ale to już nie moja domena, tylko tutaj bardziej gości i Bartka. Natomiast...
0: A co, ty produkujesz same dwuminutowe rzeczy i potem one się rozciągają?
2: To można zapętlić. Więc tak to wygląda. Natomiast nie, no dla nas, przynajmniej ja, z mojego punktu widzenia, to jakby, no nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało, że to się, nie wiem, jakoś wożę czy coś, ale zrobienie takiej płyty nie jest dla mnie jakimś problemem, bo robiłem takie rzeczy też 20 lat temu, jakby ta szkoła produkowania bitów, a te bity są robione w stylu takim, jak zaczynałem w zasadzie, jest bardzo dużo sampli, mało grania. Nie jest dla mnie jakimś tam problemem. Większym wyzwaniem są dla mnie rzeczy z żywymi muzykami, nie? A jeżeli chodzi o przekaz na tej płycie, no to już nie do mnie.
0: No ale to jest chyba taka sytuacja, że i ten przekaz, i twoje bity, twoja produkcja dowożą album, który no, będzie bardzo ważny w podsumowaniach 2026 i myślę, że się będzie za wami ciągnęła taka dobra fama zespołu. W sensie, ja wam nie chcę ujmować i całej waszej 25-letniej karierze, bo chwilę o tym rozmawialiśmy w marcu na Snowfeście i wtedy rzeczywiście powiedzieliście, że pracujecie, że tam są jakieś goście i jakiś pomysł, ale rzeczywiście nie było tam takiego jasnego powiedzenia, że do końca roku wydamy nowy album i że to będzie tak duża i tak ważna płyta. W każdym razie, nie ujmując waszej karierze niczego, na pewno były lepsze momenty i gorsze momenty. I chyba jest to stała dla każdego zespołu, że ma się moment piku, a potem jest opadanie. Ale rzadko kiedy udaje się zespołowi, który i tak dość regularnie nagrywa, wrócić z albumem po dość krótkim czasie, no bo to jest tam, nie wiem, półtora roku od płyty 25, więc relatywnie szybko wróciliście z nowym materiałem. Ale wrócić tak, że wszyscy o tym mówią, że wszyscy zauważają tę płytę, a jesteśmy no, de facto drugi dzień po premierze. Trochę pomogły impulsy w piątek z Tako, no ale to się raczej nie zatrzyma i będzie takie poczucie, że zespół, który jest osadzony na polskiej scenie, wrócił z bardzo dobrym albumem i że jest w świetnej formie. I tego chyba sobie, znaczy sobie, wam na

0: należy pogratulować, a to sobie tam nie mogę gratulować.
1: No dzięki, dzięki. Wiesz, to jakby nigdy nie wiemy, jak to będzie to, co robimy, przyjęte. My jak robimy płytę, to zawsze nam się wydaje, że ona jest fajna, później mijają lata i różnie na nie patrzymy.
0: Mieliśmy ale muszą taki... minąć aż lata? Nie macie tak, że po kilku miesiącach, albo jak zaczynacie ją robić koncertowo, to czujecie, że się nie do końca udała i że nie wszystko zadziałało tak,
1: nic. Nie mamy tak, dlatego że na koncertach w ogóle to wszystko mielimy i przemieniamy, wiesz? Tylko mamy też różne inne rzeczy do opowiedzenia. Ja teraz, wiesz, no, nagrałem płytę, nie wiem, tam Radar, nagraliśmy Drony, one były świetnie przyjęte, płyty, to był jeden z większych naszych sukcesów, też Mamut i tak dalej, ale później zatęskniliśmy zupełnie do czegoś innego przy Baladach i Protestach i teraz do czegoś zupełnie innego, więc wiesz, to są też opowieści i to, co nas wtedy wokół jakby inspirowało, co próbowaliśmy sobie zrobić. A ta płyta powstawała troszkę inaczej, bo ona rzeczywiście długo powstawała, bo z takimi różnymi partiami, miała być to krótka płyta, później czekaliśmy na zwrotkę Tako, a przy okazji nagraliśmy kolejne 6 numerów, więc to też fajne. I...
0: Dlatego ta zwrotka jest taka długa.
1: Taka długa, tak.
2: Długo ją nagrywa.
1: Długo ją nagrywa, więc jest taka długa.
0: Więc wy zmieściliście się z 6 nowymi swoimi utworami.
1: Wydaje mi się, że my powróciliśmy do tego, wiesz, bo zatęskniliśmy do tego, czym dla mnie jest rap, czyli do opowieści, do właśnie długich zwrotek, do... Ja już jesteśmy zmęczeni i też takim pogonią za przebojami, bo wszystko się zrobiło takie popowe, troszkę przebojowe wszędzie.
0: A wygoniliście kiedyś za przebojami? To był taki moment, w którym próbowaliście robić przeboje?
1: Nie, robiliśmy piosenki, wiesz? My robiliśmy piosenki. Mamy takie utwór, na przykład Biegnij Dalej Sam, drugi raz bym takiego...
0: Nie zrobił.
1: Nie zrobił, no, ale ma taki refren, coś, jakby okej, wtedy.
0: Ale to była potrzeba chwili, czy...
1: Nie, potrzeba chwili, my wszystko robiliśmy na potrzeby chwili. Chcieliśmy piosenki robić po prostu. Mieliśmy jakąś taką tęsknotę. A dzisiaj jest wszystko piosenkowe. I wszystko takie do siebie trochę podobne w tych formach piosenek, więc my się tym zmęczyliśmy, no i tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy bardzo surową płytę, która, wiesz, no, bo to nie ma tam numeru rzeczywiście, który jest krótki, który ma długie refreny i tak dalej. Wydaliśmy tę płytę zupełnie sami. Płytę można kupić tylko na naszym sklepiku albo podczas naszych koncertów i tak sobie przypomnieliśmy.
0: Ale w sklepiku też już wszystko wyprzedane.
1: No tak.
0: Znaczy
1: tak,
0: rozumiem, że będzie
1: tak, zrobimy jakieś koncertowe dotłoczenie. Tak, mniej, tak, może tak wypasione winylowo jak te pierwsze. Pierwsze, żeby jednak zachować tą taką...
0: Ekskluzywność,
1: no. I wiesz, no, i fajnie się tak robi rzeczy, które robi się bez jakiegokolwiek ciśnienia, no. I na tej płycie myślę, to też słychać, że nie śpieszyliśmy się, nie? Że być może dlatego te utwory są 7-8-minutowe, ale tyle mieliśmy treści do przekazania i tak dalej.
0: No jeśli ktoś jeszcze z naszych słuchaczy, przypuszczam, że jest wiele takich osób, nie włączył sobie człowieka nie do końca, to może się zdziwić, bo tam na wysokości 6 utworu może się wam wydawać, że zmierzamy do końca.
1: To jest
0: pierwsza część, pierwsza część płyty dopiero, a wy już mogliście zrobić, nie wiem, trasę z Warszawy do Białegostoku na przykład. W tym momencie. Człowiek nie do końca. Nowa płyta Fisza, nowa płyta Emadę. Słuchamy utworu Powsze Czasy i wracamy do rozmowy, chociaż to będzie zaledwie kilka minut po tym kawałku, ale wy zostajecie po 22, tak, że będzie dalsza część naszego spotkania. Fisz, Emadę w Studiu Czwórki.

0: Marek Pospieszalski, Fish Emade, Tworzywo po wsze czasy z albumu Człowiek nie do końca. Jak definiować ten tytuł?
1: Po wsze czasy?
0: Nie, Człowiek nie do końca.
1: A, Człowiek nie do końca. No, że człowiek jest ogólnie trochę nie do końca i ta, nie, wiesz, takie dążenie nasze do ideałów i tak dalej nas trochę, troszkę ominęło i to jest taka płyta właśnie...
0: Ale nas jako ludzkość, czy nas jako pewne pokolenia?
1: Nie, wiesz, nas jako mniej pana Emadę, no, że w sensie, ale też, też taką ludzkość, która jest trochę zmartwiona tym, jak to wszystko zaczyna być, ten świat zaczyna być przejmowany i kontrolowany troszkę przez wielkie, wielkie różne koncerny i że to już nie jest taki świat początków internetu na przykład. I w ogóle, że wiesz, no jest ta cała pogoń za sztuczną inteligencją tak zwaną. A człowiek to jest taki, że czasami potrzeba jakiegoś upadku, żeby później wstać, żeby zrobić coś jeszcze lepszego, coś nie jest idealny, ale przez to jest cały czas w ruchu, jest dynamiczny i to myślę nas też troszeczkę wyróżnia z Piotrkiem i wiesz, no nie wiem jak w jaką stronę, bo nikt sobie nie zadaje takiego pytania, po co nam w ogóle ta sztuczna inteligencja na
0: znaczy, pewnie kilka osób sobie zadaje, tylko
1: no, tak.
0: Nie są tak publiczne te pytania, żeby wywoływały większą debatę, dyskusję i żebyśmy się tym zajmowali, aczkolwiek wydaje mi się i wy, i ja stykamy się na co dzień z młodym pokoleniem.
1: Mając
0: dzieci w podobnym wieku wydaje mi się, że w nich jest mimo wszystko nadzieja, bo nie wiem jak wasze dzieci, ale moje są wyjątkowo krytyczne wobec sztucznej inteligencji.
1: Tak,
0: I to jest jakaś nadzieja, jakieś światełko w tunelu, że nie wszystko jeszcze stracone, no, że oni naprawdę są może nie przerażeni, ale
1: już zmęczeni troszkę tym.
0: Bardzo krytyczne z tego, co się dzieje. No tak, ale my jesteśmy zmęczeni, bo my czujemy się obrażeni, dotknięci, że ktoś nam coś chce zabrać, że my pamiętamy inne czasy, a oni innych czasów nie pamiętają i wydaje mi się, że tutaj sukcesem jest, no pewnie to też po części jakaś kwestia wychowania, ale no nie przypisując sobie zasług, patrzę na nich i cieszy mnie to, że oni jednak chcą z tym walczyć, albo nawet jeśli nie walczyć, to negować i nie korzystać.
1: No właśnie tak jak wiesz, jak zaprosiliśmy Szczyla, który jest dużo młodszy od nas, a był fanem też naszym i ta opowieść się jakoś nam skleiła, że okazuje się, że to, że jego pokolenie ma ten sam przesyt troszkę tym wszystkim i jest coraz bardziej świadoma, jak ten świat jest skonstruowany, nie?
0: To środkowe i starsze pokolenie, mam wrażenie. Środkowe to my, tak to nazwijmy, no rozbijmy, że mamy trzy pokolenia żyjące, bo pokolenie, mimo że ludzie o tym zapominają, no to jednak jest 20-25 lat, a nie 5 czy 10. To środkowe i to starsze od nas, mam wrażenie, ma z tym problem. Taki, że nie potrafi rozróżnić i bezkrytycznie dość korzysta z tego, co się dzieje. No ale też nasze pokolenia nie są do tego przygotowane, więc jeśli ktoś nie czytał, nie rozkładał na czynniki pierwsze, no to dzisiaj ma trochę trudniejszą sytuację. To nie jest jakiś najbardziej optymistyczny album w historii polskiej muzyki.
1: Nie, no wiesz, on obserwuje w ogóle świat, ale zawsze tak się starałem troszkę obserwować, ale właśnie ten powszech czasy jest taki gdzieś tam optymistyczny, bo mnie zawsze te dualizm, te takie, wiesz, dysonanse zastanawiały, że okazuje się, zawsze mieliśmy problem z samotnością, ale mimo tego całego połączenia jest to też taki temat numer jeden, że niby rozmawiam ze sobą, mamy tysiące tam, wiesz, przyjaciół oczywiście w tej sieci, a czujemy się jacyś tacy wyobcowani i samotni. To jest po prostu ciekawe, jako,

0: jako obserwacja, bo ja nie jestem na tyle mądry, żeby wiedzieć, jak to wszystko ze sobą połatać, ale tęsknoty mamy podobne, no bo człowiek jest jednak zwierzęciem stadnym. I ciągle jest jakiś taki zagubiony. Ja nie jestem wrogiem w ogóle technologii. Samego AI, wiesz, no to też nie jest do końca inteligencja. Jako AI jako taki jest szybciutki komputer, który wszystko przelicza bardzo szybko, jest też może być pomocny. Tylko że za tym stoją dziwni ludzie, którzy chcą to wykorzystać w sposób taki, żeby nas podmienić troszeczkę. Podmienić i mieć, nie musieć też zatrudniać wszystkich w tych swoich pracach, robotach. Zresztą tak już się staje, bo mam znajomych, którzy gdzieś tam dorabiali sobie w agencjach reklamowych, tworząc jakąś taką grafikę użytkową, no i już są niepotrzebni na przykład dzisiaj, nie? Bo nie ma problemu, żeby zrobić króciutką reklamę w kilka właściwie minut gotową już. Więc
1: chyba większość reklam jest.
0: No, dzisiaj tak. No,
2: tak, no odkąd pojawia się ten pasek, że to jest powstało, robione, tak? to właściwie w każdej reklamie już widać. No, dużo telewizji nie oglądam, ale widać te paski dość licznie. Piotrek, bo ci spada średnia zdań na wejście, więc musimy ciebie uruchomić też na chwilę przed przerwą.
3: Nie musimy,
2: Czy ty starasz się, produkując czy szykując bity dla Bartka, być jakimś kontrapunktem dla tego, co on pisze i co, nie wiem, bo nie wiem, jak wygląda ten proces, czy Piotrek, czy Bartek do ciebie przychodzi z tekstem i staje przed tobą, przed mikrofonem. I,
3: nie, no, proces...
2: Jak na szkolnej akademii. Takie coś napisałem, zobacz.
3: Nie staram się być kontrapunktem, to może bardziej Bartek stara się być kontrapunktem do tego, co zrobię ja, bo u nas...
2: Czyli bity są zawsze pierwsze?
3: Tak, i to jest zasada w zasadzie od samego początku,
0: tak,
3: nie?
0: Od
3: dnia pierwszego, od pierwszej płyty zawsze powstają bity najpierw, a potem wokale, więc gdzieś tam, właśnie sobie to uświadomiłem, że gdzieś tam ja narzucam jakiś taki klimat płyty, tak? Tempo płyty.
2: Czyli ty jesteś liderem i te płyty brzmią tak, bo ty zaczynasz.
3: Kurde. Po 26 latach.
2: Trzeba było przyjść tego 13 października do czwórki i to rozwikłać wreszcie.
3: Dokładnie, to trzeba to jakoś w tych finansach uwzględnić, ale to już poza anteną.
2: A podział jest jaki?
0: Nie, no to 50-50.
2: Żartuję.
3: Zawsze 50-50. No,
2: nawet jak 5 gram w zespole, to jest 50-50.
0: Ale nic nie mają do gadania. No. Nie, ale no tak. No tak jest, że muzyka jest wcześniej, no. Pamiętam, jedyną jakąś sugestię tam miałem, to pamiętam jak 6 minut mądrości, że już miałem ten tekst w głowie. To był jedyny taki wynik. I poprosiłem Piotrka, żeby zrobił taki właśnie oldschoolowo brzmiący, szybszy jakiś beat. I on zrobił go świetnie.
3: No tak, i tempo też. Tak.
0: Czasami się tak zdarza, że coś tam narzucę, ale ja czekam na to, co Piotrek robi. A
2: Piotrek cię poprawia?
0: Tematy nie, ale pytam się go zawsze o zdanie, czy tam wszystko siedzisz, czy jest wszystko tak jakby sobie ten i tak, i zadowolony. Czasami robimy kilka wersji, podejść nagrań i Piotrek wybiera. I najczęściej się okazuje, nie, że ta pierwsza jest najfajniejsza.
3: Chyba głównie tak.
0: Głównie, no.
2: Słuchajcie, muszę zrobić za chwilę, za 4 minuty prognozę pogody, powiedzieć światu, jak będzie wyglądała środa.
0: Ja jestem ciekawy właśnie.
2: No to zostaniesz w studio, to ja ci do łóżka tu do mikrofonu, a ty będziesz pierwszym przy uchu, który usłyszy prognozę pogody. Gramy teraz, właśnie co mamy zagrać? No chyba zagramy Nothing Outcast, taki krótki? No dobra, to zagramy Outcast, bo ja też poprosiłem was o wybór utworów. Ten Lamchop kilkanaście minut temu był z szuflady Bartka.
3: Ale widzę, że masz instrumental.
2: To co, nie gramy tego?
3: Może być instrumental.
2: A tu w sumie nie wiem, dlaczego mi się pobrał ten instrumental. No to zagrajmy coś innego. To zagrajmy w takim razie tego w Nothing Without. Czyli może być, bo to... Aha, to jest też od Bartka, prawda? Czy od ciebie jest Chub Rock, ale to przebijemy trochę go... To zagramy kawałek. Możemy coś się tak umówić?
3: No, jasne.
2: Tak? Dobra. Chyba, że ci nie przeszkadza ten instrumental z tym Outcastem.
3: Nie przeszkadza mi. Ja w ogóle wybierałem te kawałki głównie pod kątem muzyki.
2: No to zagramy w takim razie instrumental Outcast i po 22 wracamy w drugiej części The Gustibus, w drugiej części także rozmowy z Fishem i z Emadę. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Czwórka, to słychać.
4: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
1: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy

0: wejścia na koncerty i imprezy.
1: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
2: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
3: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
4: Ja, czyli Cougar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
5: Bert, gram dla was we wtorek.
2: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
1: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
6: Czwórka, to słychać.
7: Autopromocja.
8: Tak jak my.

Win.

0: To instrumentalna wersja utworu Wailing Outcast, wybór MAD do dzisiejszej audycji. Minęła 22.
1: Pogoda.
0: No i naprawdę zostali w studiu na prognozy pogody. Muszę was ostrzec, że to nie będzie nic jakiegoś niezwykłego. Ja w Jarka Kreta się tutaj nie zamieniam, więc tylko podstawowe informacje dotyczące tego, co czeka nas w środę. Polska będzie podzielona na pół, wschód i centrum, chłodniejsze i deszczowe, od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Białymstoku, 11, 12 w Lublinie i w Rzeszowie, przez 13 w Łodzi i w Warszawie, ale tutaj będzie padało. Natomiast na północy i na zachodzie kraju cieplej, od 14 w Trójmieście, 15 w Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu, i tam pojawi się słońce. Jeśli będą jakieś przelotne opady, to te mogą pojawić się na granicy tych dwóch frontów, czyli okolice Torunia, Bydgoszczy. Tam będzie ciepło i słonecznie, ale jednocześnie mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu. Tak będzie wyglądała środa w Polsce, czyli 14 października.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych, i powiedział: pani Dario, proszę mi to wyprasować.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Duchy z nowego albumu Fisza i Emadę, którzy są cały czas w studiu czwórki i rozmawiamy sobie, gramy także waszą muzykę. Cofnę się do tych waszych wyborów, zanim pójdziemy w stronę albumu. Piotrek, czemu ten Outcast?
2: W ogóle zamysł był taki, wymyślamy? Żebyśmy przygotowali cztery utwory, z którymi inspirowaliśmy się

0: robiąc
1: tak
0: płyty.
1: Jest, o to poprosiłem.
0: Tak, w ogóle nie ma żadnych utworów, którymi się inspirowaliśmy robiąc tą płytę, bo naprawdę kompletnie...
1: Czyli na chybił trafił wybrane kawałki.
0: Nie, no wybrałem kawałki, które są hip-hopowe i są z połowy lat 90. I gdzieś tam muzycznie nasza płyta do tego nawiązuje, jakby do tego okresu w hip-hopie, głównie nowojorskim akurat. Outkast to nie Nowy Jork, aczkolwiek ta płyta tak, brzmi dosyć nowojorsko.
1: Bo to jest z Aliena, tak?
0: Tak.
1: Ten utwór.
0: Czyli z drugiej płyty. Natomiast wszystkie te utwory, które wybrałem, łączy ta sama technika robienia bitów, czyli samplowanie i bit maszyny, nie?
1: Zaraz do tego wrócę, tylko zapytam Bartka o Lamb Chop.
2: Ale strasznie mi się podobała ta płyta.
1: To jest to tegoroczna płyta.
2: Tak. Taki, wiesz, on miał taki eksperyment troszkę z harmonizerem, z autotunem i z elektroniką minimalną, a teraz wrócił po prostu sam na gitarze z pięknie zaaranżowanym chórem i są bardzo narracyjne te utwory. Bardzo lubię narrację.
1: Czyli chciałem sobie zażartować, że trudno sobie wyobrażać, że Lamb Chop rapuje po polsku i że w jakiś sposób doprowadził do tego, gdzie jesteś na nowej płycie, ale narracja wystarczyła, żeby to było.
2: Tak, no nie wiem właśnie, dlaczego akurat może pod tą nową płytą by to podpiąć, ale wydawało mi się, że ona jest bardzo taka naturalna i czasami tęsknię też do takiego, wiesz... A to, co mnie zawsze ciekawiło i mnie łączy muzykę folkową, taką Amerykanę z rapem, to jest narracja. No wszystko jedno, czy to był Bob Dylan, czy później Bruce Springsteen, czy nawet War on Drugs, ale że tam te teksty są istotne. A ja lubię słuchać, bo dla mnie wszystko jedno, czy to jest piosenka, czy to jest rap. Każdy taki utwór jest jakąś opowieścią, no.
1: Piotrek, ty powiedziałeś kilkanaście minut temu w początkach naszego dzisiejszego spotkania o tej zmianie produkcji i tego, jak podszedłeś do muzyki na człowieku nie do końca. Jak wygląda ten proces? Ty się obudziłeś w jakiś, nie wiem, poranek wiosenny i stwierdziłeś, że od dzisiaj robisz na tę płytę tak muzykę? Czy
0: Nie, no najpierw się tak umówiliśmy. Bartek zaproponował, żebyśmy zrobili właśnie ten dodatek.
1: Który się, ma być bardziej rapowy, tak?
0: Znaczy ma być stricte rapowy, w sensie, żebym przygotował muzykę po prostu rapową, no i cała reszta to tak naprawdę nic ciekawego.
1: No tak, ale ty wtedy wiedziałeś, że jak to ma być bardzo rapowe, to musi być robione w ten taki najbardziej oldschoolowy sposób.
0: No tak, bo ja też, nie chcesz... ja też wywodzę się jakby z tej szkoły robienia bitów i w takiej czuję się najlepiej.
1: A obserwujesz swoich młodszych kolegów, jak to się mówi, bo to jest to co się dzieje na człowieku, to wydaje mi się, że jest w miarę tożsame i mocno aktualne z tym, w którą stronę w ogóle poszła dzisiaj rapowa produkcja. Może nie u wszystkich, no ale na pewno widać rodzaj takiego pozytywnego uwstecznienia, no, że już nie ma tylko tych trapowych...
0: Aha, że widać to, tak? U młodszych?
1: No wydaje mi się, że tak. Wiesz, wystarczy wziąć płytę niegdyśniejszego waszego kolegi z wytwórni, czyli O Co Chodzi, który tam wydał, nie wiem, album nowy 2 czy 3 tygodnie temu. No i tam ta produkcja też może jest bardziej syntetyczna, ale jednak przynajmniej stara się udawać taki rap lat 90.
0: To fajnie akurat. No jak dla mnie to super, że wraca się do tego, co dla mnie było najlepsze tak naprawdę.
1: Ale mogę założyć, że skoro nie słuchałeś O Co Chodziego, to średnio śledzisz to, co się dzieje w muzyce aktualnie.
0: Wnioski masz jak najbardziej trafione. Natomiast to nie jest tak, że jakoś z przekory nie śledzę. Ja też tak mam, że w ogóle mało słucham rapu, nie, na co dzień, a jeszcze jak pracuję nad płytą rapową, no to już w ogóle odkładam na bok śledzenie tej muzyki. Rapu już się nasłuchałem w życiu i też w zasadzie, jeżeli mam ochotę czegoś posłuchać, to wracam do starych płyt najczęściej.
1: A do polskich płyt rapowych wracacie?
0: Tak. czasami tak. Nie, no jest parę takich płyt, parę czy paręnaście, no, nawet nie wiem, ale takich bardzo mocnych, które powstały na przestrzeni tych, no nie wiem, no, to hip-hop, które z 30 lat pewnie jest.

0: No, ale niektórzy lubią mówić, że trochę wcześniej, nie? Czyli tam z początkiem lat 90.
1: No. Więc czasami lubię sobie wrócić, ale szczególnie lubię wracać do produkcji 600V, no bo to jest taki mój guru tak naprawdę produkcji. To jest człowiek, dzięki któremu stwierdziłem, że można to zrobić po polsku i że da się to w ogóle robić. I słuchając jego produkcji, jakby to mnie zmobilizowało do roboty, nie? Więc bardzo ważna postać.
0: No dobra, to będzie, Piotrek, populistyczne pytanie, ale Bartka też o to poproszę. Jedna płyta, którą trzeba by ocalić z polskiego rapu, no już nawet z tych 30 lat. I omijacie swoje produkcje.
1: Mhm.
0: Koło Fortuny się kręci, ale nie może się zatrzymać na tej strzałce.
1: Czekaj.
0: Chcę powiedzieć, czy nie wie?
1: Nie, no szukam tak w starszych, żeby tak gdzieś te początki bardziej zahaczyć, nie? A nie... Tak, o Hemingway, wiesz, takie bardziej nowsze rzeczy jakoś. Znaczy ja w ogóle lubiłem...
0: Znaczy musisz być ze sobą szczery po prostu.
1: Lubiłem te rzeczy, które no nie można nazwać płytą, bo to były bardziej takie undergroundowe, czy tak zwane nielegale, jak Ein Killer Herz, albo 3H, pierwsze demo, 3H, WWA. Mhm. Bardzo, bardzo lubiłem te rzeczy. No nie wiem, tak cofam się do tych czasów, w których właśnie... Słuchając tych produkcji zrozumiałem, że można to zrobić po polsku. No i to wszystko się gdzieś tam kręci wokół Volta. No może jakaś składanka Volta to była.
0: No dobra, to przyjmuję odpowiedź. Bartek, miałeś więcej czasu na to, żeby coś...
2: Nie, wiesz co...
1: Karamba.
2: Karamba, tak. A to było, tak.
1: Karamba, spoko.
2: No, wiesz co, ja to nie...
0: Ja to nie chcę odpowiadać.
2: Nie, że tyle, że nie chcę, tylko po prostu jestem zadowolony też. To było dla mnie miłe, jak zapraszałem Szczyla czy Taco Hemingwaya, że ci ludzie chodzili na nasze koncerty. Taco, no, do punktu, Szczyl też. A to było miłe, dlatego, że to są takie płyty, które bardzo lubię. Debiut Szczyla bardzo lubię, ale bardzo też śledzę to, co robi You Know Me Records i Jakub Jan Bryndal, jego debiut był...
0: Też gość na waszej płycie.
2: Tak, też gość na naszej płycie. I to jest akurat ciekawe, że takie myślenie o rapie właśnie, które nam też towarzyszyło dzisiaj mocno się odbija. Kosma Król, też graliśmy z nim ostatnio, był gościem na... Być może też zrobimy coś z nim. Nie, no w ogóle Raw Performance, fajne też rzeczy,
1: właśnie,
2: robi, ciekawe.
1: Robi
2: no, to dowcipne, ale w ogóle też takie otwarte, eklektyczne, to mi się podoba właśnie. Tak, to tam jeszcze jest. No, Gwest Julka, tak? To jest też... You Know Me Records, więc to jeżeli chodzi o tych młodych, no a jeżeli chodzi o stare rzeczy, to w ogóle chciałbym posłuchać sobie po latach, a nie słuchałem, Stare Miasto to robiło właściwie, to jest
1: ciekawe. A ja słuchałem,
2: ciekawe, tak?
1: No.
2: Fajnie się tego słuchało po latach?
1: Tak.
2: A pamiętam, że to były takie właśnie dwie ekipy tutaj warszawskie, które grały z żywym składem, a nam też o to zawsze chodziło.
1: Bo pierwsi mieli w ogóle fajny teledysk, ten, jak się poruszać
0: po mieście.
1: Super był.
0: No Discret robi tam jakieś takie ruchy, żeby wrócić.
1: Tak.
0: I też delikatne, ale tak. No to chyba jeden z takich w ogóle bardziej niedocenianych, znaczy środowiskowo docenianych, ale tak mainstreamowo to bardziej niedocenianych chyba składów rapowych.
2: Często się tak dzieje, że na...
0: Nie ten czas, nie to miejsce po prostu.
2: Też na gdzieś tam krawędziach różnych gatunków bardzo często są rzeczy, które są o wiele ciekawsze niż te, co zdobywają popularność. Ale to by była ciekawa płyta, chciałem ją odkopać właściwie sobie, jeżeli ona jest, to sobie dzisiaj posłucham, bo ten hip-hop, taki wiesz, rap, który później przechwycił Tytus i Asphalt Records, on w pewnym momencie przegrał troszkę tą bitwę o pierwsze, że tak powiem, pierwsze miejsca. No a później powrócił znowu, a był taki okres, gdzie wygrywał jednak rap taki bardziej uliczny, hardkorowy. No a Tytus był bardzo konsekwentny, czyli te wszystkie płyty, pierwsze płyty Ostrego, Łony, później właśnie Taco, jak my odchodziliśmy, to Taco się pojawił się O Co Chodzi.

0: to było też nam bliskie, te wszystkie płyty były nam bardzo, bardzo bliskie.
1: A czy wy z tym środowiskiem rapowym ze swoich początków utrzymujecie kontakt? Bo no, jest coraz popularniejsza ta fala na przykład takich koncertów, że tam 50 powrót, utworów, najlepszych rapowych utworów.
2: Ja raz wystąpiłem właśnie u Ostrego tak, na takich przypominajkach.
1: No ale właśnie raz wystąpiłeś, ale raczej was nie ma w tych, tych zabawach. Nie robicie swoich jubileuszy.
0: To nie jest nasz jakby tym ulubiony, że tak powiem, wiesz. Takie podsumowania są trochę niebezpieczne. Wolę śledzić to, co się teraz tu i teraz dzieje, tym bardziej, że nie jestem z tych, co narzeka na to, co nowe i młode, bo zawsze tak było, że trzeba troszeczkę pogrzebać i się okazuje, że jest dużo ciekawych wykonawców, a że rap jest dzisiaj tak popularny i się zbliżył do muzyki popowej, to nie znaczy, że czegoś tam na skraju właśnie gatunku nie ma super ciekawego, a są kreatywni ludzie i myślę, że spokojnie bym mógł taką drugą płytę nagrać i zaprosić jeszcze więcej gości, No ale zaprosiliśmy też Sokoła, bo graliśmy razem z Sokołem, kiedyś Sokół wystąpił na producenckiej płycie Piotrka. Ja dograłem się na płytę Włodiego też, więc jakiś taki kontakt mamy, bo
1: ale nie robicie sobie śledzików przed świętami Bożego Narodzenia.
0: Nie, przybijamy sobie grabę, wiesz, zawsze, jak się tam widzimy. Na przykład spotkanie z Sokołem byłoby mega pocieszne i fajne. Więc...
1: Czy wy zrobiliście całą serię koncertów, tak? No bo na Zorze było w sumie 6 występów chyba.
0: Tak, graliśmy na przemian swoje numery, więc to takie nie było oczywiste przecież połączenie. Ale wiesz, to są... My się wszyscy pozmienialiśmy od tamtego czasu i to też jest bardzo ciekawe, że wszyscy troszkę szerzej patrzą na tę muzykę. My zawsze patrzyliśmy szeroko, ale no wiesz, no dlatego mnie to tak cieszy, że są takie szczyle i że tako jest tak popularny. No on jest rzeczywiście przebojowy, ale w tej przebojowości nie traci też narracji, opowieści i robi, na tej nowej płycie jest kilka numerów naprawdę świetnych i takich surowych też przy okazji. Więc tyle. No ja to troszkę takich, wiesz, zloty dinozaurów zawsze już jak nawet zaczynaliśmy, to był taki cykl koncertów, pamiętam, dinozaury, ale to były oczywiście zespoły rockowe. I to tak trochę nie ten. No, ja wolę być w ruchu, wolę nasłuchiwać tego, co się dzieje wokół.
1: Fisze Made w Studiu Czwórki, No Name, to jest twój wybór, prawda?
0: Tak, no właśnie, bo to też jest taki przykład rapu, którego dzisiaj na przykład słucham, tak samo jak brytyjski Little Sims, Loyal Carner, takiego bardzo narracyjnego, opowiadającego o przeróżnych rzeczach i też się cieszę, że te damskie głosy się przebijały dzisiaj mocniej niż za naszych czasów.
1: Balloons.

0: Balloons i No Name, tym razem z wyboru Bartka. Piotrek, jeszcze obiecuję, że na zakończenie wybierzemy coś od ciebie, co przygotowałeś do naszego dzisiejszego spotkania. Bartek, Piotrek Weglewscy, Fisze Made z nowym albumem Człowiek Nie Do Końca, który od wczoraj, i tutaj muszę zadać pytanie, skąd jest ten pomysł, że ta płyta wyszła wczoraj, a nie w piątek? Tak jak, znaczy, to jest jakiś przypadek?
1: Czy chyba nie wiemy.
0: Nie wiecie, że płyty się w piątki ukazują, tak?
2: Nie.
0: Okej. Okay. Fajnie.
2: Ale to może dobrze, no, że jeżeli wszystkie się ukazują w piątki, to niech będzie jedna, która się w poniedziałek ukazała, nie?
0: Ostatni taki numer zrobił Tyler, The Creator, że też postanowił uciec od tego dyktatu, bo kiedyś się wytwórnie muzyczne umówiły, jeszcze nawet przed czasami serwisów streamingowych, ale umówiły się z dystrybutorami nośników fizycznych, bo kiedyś to premiery były takie, że w Niemczech to były piątki, w Niemczech były czwartki, w Europie i w...
2: Anglia, tak?
0: Anglia była w poniedziałki, a Stany Zjednoczone były we wtorki. I że płyta była rozpięta tak naprawdę na 6 dni i że ci, którzy dostawali ją w Europie w piątek, mogli już ją piratować i zanim była premiera w poniedziałek w Wielkiej Brytanii, a we wtorek w Stanach, to płyta już w Europie była przez 5 dni wszędzie rozegrana.
1: Jakoś łączyło z notowaniem Olisu. Żeby pełny tydzień był.
0: Tak, Billboard zadzwonił do Olisu w Polsce i powiedział, musimy to zrobić razem.
1: W czwartek był Olis i premiery były właśnie też często.
0: W każdym razie dogadały się wytwórnie i teraz tym dniem premier jest, jest piątek. Niektórzy się wyłamują. Ostatnia taka duża premiera, no to właśnie Tyler, The Creator z ubiegłego roku. No i wy teraz zaskoczyliście. Znaczy wiadomo, że są przypadki, że te premiery uciekają od piątków, ale zastanawiałem się, czy to jest świadoma decyzja.
2: Przypadkowo, ale wiesz, tą pierwsza płyta, którą wydajemy zupełnie sobie sami, bez dystrybucji takiej poważnej, więc no...
0: A czemu nie chcecie fizyków wypuszczać do dużego sklepu, żeby go tam nie reklamować, ale no, no bo...
2: Wiesz co...
0: Jednak zaraz się zacznie ten sezon świąteczny, ludzie będą wchodzić do tego sklepu i no coś tam wezmę, no to wezmę to.
2: No, no to może ktoś znajdzie nasz, wiesz, kupując w naszym sklepie po prostu... wspiera się nas, a przy tym, jak wyglądają dzisiaj w ogóle rynek, jak się skurczył, jak się kompakt skurczył, to wiesz, no, ten streaming jednak jest głównym jednak narzędziem, a my bardzo się staramy, żeby te nasze wydawnictwa, ten winyl jest świetnie wytłoczony i świetnie też wygląda i mamy już dosyć się dzielić z pośrednikami, no, ile można.
0: Okej, ale to
2: przy
0: jest...
2: takich nakładach to

0: Nawet nie ma czym się za bardzo dzielić.
1: Czy to
0: nie?
1: jest taki kierunek, że kolejny album ominie też streaming i po prostu jak duża część rasowych, takich prawdziwych artystów, true artystów, pójdziecie tylko w Bandcampa?
0: Oj, tego nie wiem. Tego nie wiem. Trudno powiedzieć, wiesz. Może się tak
1: zmienić. Menadżer wstała. Bo tak cały czas tam siedział i wstał, sobie scrollował, tak. Ale jak usłyszał, że coś gadamy o podziale i że uciekniecie na Bandcampa, to specjalnie zwróciłem uwagę. Wstał. Znieruchomiał.
0: Ale wiesz, to jest bardzo przyjemne, bo już nie ma naszej płyty winylowej. Jeszcze niewiele kompaktów zostało, więc pewnie będziemy dotłoczymy, żeby się pojawił też na koncertach. I tyle.
2: Kasety też zrobiliśmy.
0: Trzeba się nagimnastykować, żeby... Tak, i kasety jeszcze. Nagimnastykować, żeby może zdobyć tę płytę, ale to jest też jakaś wartość, nie?
1: A macie magnetofony w domu, że robicie kasety?
2: Nie. Ja nie mam.
1: Wszyscy są i też wszyscy robią kasety, ale... Tak, ale jedna taka moda, no to zróbmy kasetę.
2: Miałem do niedawna, ale popsuł mi się i wyrzuciłem. Natomiast...
1: Czyli w gruncie rzeczy ktoś, kto wam robił te kasety, mógł tam nagrać cokolwiek, bo i tak tego nie sprawdzicie.
0: Nie wiem, co tam jest, bo może tam jest ostatnia płyta Iron Maiden na przykład, nie? To pewnie nagrali, jak znam życie.
1: Chyba, nie, oni już chyba teraz nie nagrywają. Tak, oni już nagrywają, teraz tylko, tylko tego Ediego biednego wożą w te trasy i co dwa lata muszą zagrać stadionowy tour w Stanach i w Euro. A metalu jeszcze słuchacie?
0: Ja bardzo rzadko, ale czasami tak, czasami z Sepultury sobie odświeżyłem Rise, tak? Mm. I to świetna płyta jest. No, tak, czasami brakuje takiego jakiegoś łomotu, ale wiesz co, to mało tych nowych rzeczy, chociaż znam ten, taki był popularny, bardzo instrumentalny zespół, Dead In, jak on się nazywał?
1: Wolves of Throne, czy coś takiego?
0: Nie, tak? Deadification, kurczę, już nie pamiętam
1: nie,
0: teraz.
1: To ja w takim razie miękki metal mówię. No,
0: a, miękki metal, czyli Def Leppard. A, no tak.
2: Blood Incantation.
0: To bardzo fajna płyta była. No, ale to też taka nawiązująca troszkę do starszej, takiej analogowej stylistyki. Ale tak, czasami tęsknię sobie za łupaniem. Teraz jest reedycja pierwszych płyt Danziga, bardzo je lubiłem wiesz, jestem zbieraczem winylowym, więc tak sobie przeglądam. Natomiast tego heavy metalu z połowy lat 90. trudno się słuchać, bo tam jest totalna siara. Dyskryminacja basistów, tak? Więc jest tylko wysoka siara i to się trudno. A zupełnie inaczej brzmi rzeczywiście Slayer, być może, że Rick Rubin wtedy nie zajmował się filozofią życiową i tam tylko rzeczywiście produkował te płyty i dbał o ich brzmienie.
1: Wracamy na płytę. Impulsy to będzie ten utwór, którym się pożegnamy, czyli ten szeroko dyskutowany, w którym ty nagrałeś swoją zwrotkę, korzystając tak z analityki Google Trends, tak? Przez pół roku to obserwowałeś.
0: Tak. I te wszystkie, wiesz, serialowe, te wszystkie rozterki też młodych mężczyzn. To wszystko jest tam, wszystko to jest tak. To
1: ale
0: jest,
1: ty szedłeś za tymi hasłami, czy sobie tylko spisywałeś te hasła i nie zgłębiałeś?
0: Spisywałem, bo byłem bardzo ciekawy, byłem też po takiej lekturze, nie pamiętam teraz autora, ale Wszyscy kłamią. Taka książka, która opisuje właśnie jak się to jest taka cała praca socjologiczna, która opisuje jak człowiek pokazuje siebie szczęśliwym i zadowolony ze swojego życia, ale co mówią tak naprawdę właśnie wyszukiwarki, a wyszukują bardzo często właśnie pytań o leki depresyjne, o to jak zasnąć, o to jak znaleźć sobie partnera, albo jak się z nim szybko rozwieść. I te badania na przykład pokazały autorowi, on już wcześniej wiedział, że Donald Trump na przykład wygra te wybory, mimo że notowania były zupełnie inne. Więc się dyskutuje na temat, czy można to włączyć w takie, wiesz, socjologiczne, prawdziwe badania, przeglądanie sieci. No moim zdaniem jest to bardzo, bardzo charakteryzujące nasz świat, bo rzeczywiście jest to taki konfesjonał, bo wiesz, bo w samym internecie się troszkę kreujemy, a to, co tam wyszukujemy po nocach, jest jakąś częścią oczywiście prawdy też o nas samych.
1: I zaprosiliście do tego utworu tak od początku, to były impulsy, czy daliście mu dowolność?
0: Od początku impulsy, była gotowa moja zwrotka i...

0: i tam widziałem tako, bo chciałem, żeby ktoś młodszy też swoją obserwację, wiesz, rozwinął, a przez to, że my się spotkaliśmy gdzieś kiedyś przy takiej fecie Asphalt Records, graliśmy tam razem.
1: Czy tu w ogóle trzeba przypomnieć pionę, tę historię, to, bo ty powiedziałeś o koncercie waszego zespołu w

0: w jednym labelu. A zaskoczyło was coś w jego zwrotce, jak wam ją dowiózł? Pewnie dużo w niej zmieniał, prawda? I ona nie była skończona, jak sami powiedzieliście, że też długo nad nią pracował.
1: Wysłał gotową, tylko długo czekaliśmy, bo w międzyczasie miał koncert tutaj wielki na stadionie. No wiesz, no jest gwiazdą, nie? Nawet nie wiem nawet, jak to jest znaleźć czas na... Ale był bardzo, bardzo entuzjastycznie nastawiony od samego początku.
0: W ogóle bardzo aktualna jest ta zwrotka, bo ona się odnosi do tych rzeczy, których on nie wyjaśnił publicznie, chociażby po tym sporze z głównym inspektorem farmaceutycznym i to się pojawia w tym waszym utworze. I fajnie, że tak aktualna zwrotka ląduje na waszej płycie. A czy ty musiałeś, Piotrek, jakoś myśleć o impulsach także myśląc o tako, czy
2: trochę
0: w ogóle
2: tak. W sumie jak robiłem ten beat, to już założyliśmy, że chcemy zaprosić tako. W zasadzie jedyne, czym się kierowałem, to chciałem, żeby był dosyć wolny,
0: żeby jeszcze więcej tych minut było.
2: Jeszcze więcej minut i żeby mogli sobie porapować w tak zwanym double time'ie troszkę.
0: Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo nie sprawdzam, ale ile trwa? Godzinę 14 trwa.
2: Album, tak?
0: Tak, to krótko. W sumie myślałem, że to dłużej. No ale to regularne trzy albumy normalne by się dzisiaj zmieściły.
1: Dzisiaj to jest 40 minut, to jest naprawdę sporo. Jak to sobie przyglądałem, bo szykuję się do audycji swoich, no to właśnie tak, 38-40 minut to jest tak, to już jest pełny album.
0: Ale jest szansa na to...
1: Ale wiesz, na tym polegał rap, że się nie zastanawiał, czy będzie singlowy.
0: Nie, no kiedyś jak widziałeś, że płyta trwa 60 czy 70 minut, no to było zupełnie naturalne. Trwał tam te 82 minuty, rzadko kiedy był wypełniony do końca, ale nikt nie narzekał na to, że płyta trwa godzinę.
2: No to.
0: Ale to przyniesie nam w konsekwencji kolejny szybko album, bo będziecie chcieli zrobić deluxa człowieka.
2: Zrobimy bardzo krótki album, 10-minutowy.
1: Tak, po kilka sekund utworu.
0: No tydzień temu grałem zresztą w tej samej audycji muzykę Nowego Jorku, czyli jakieś tam zespoły, które dzisiaj robią furorę w Nowym Jorku. Jest taki zespół Jahwe Nailgun, chyba tak się nazywają, i wydali płyty w tym roku w 4AD. Dziesięć utworów, 10 minut. Każdy kawałek tam 50 sekund do najdłuższy chyba ma tam 70 kilka sekund. I nawet się tak zastanawiałem, że wiecie, pamiętacie, jak się podpisuje kontrakty płytowe? Zazwyczaj jest tam napisane, właśnie, że... Tak, no już teraz nie pamiętacie, ale że artysta dowiezie utwór, dowiezie album, na który złożą się tam utwory nie krótsze niż 30 minut. Nie wiem, jak była skonstruowana ta umowa. Bo 10 utworów dowieźli, ale...
2: Sprzedaż międzyplanetarna też jest zawarta w takich umowach z majorsami.
0: Tak jest. Podoba mi się w ogóle to, że wy idziecie tak na swoje. To ten też model, który promują coraz więksi artyści. Daleko nie trzeba patrzeć. Chociażby grana przeze mnie i jeszcze pewnie do 23 zagrana Marina Herlop, która także przeszła na self-release. James Blake, który sam wydaje. Myślę, że to jest jakaś kropla, która będzie drążyła tę skałę, więc ciekaw jestem.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby to się udało, no bo to jest, wiesz, takie uczciwe też gdzieś przy okazji, a były te próby i niestety nie udało się. Radiohead za bardzo się nie udało, bo nikt nie chciał wpłacać tych tam, nie pamiętam, takie jakieś, samemu można było sobie
0: Rainbows było że można było wpłacić, można nie było wpłacać nic, można było wpłacić dowolną kwotę.
1: No i to jakoś jeszcze się rozsypało. A dla mnie to jest super, bo my nigdy nie byliśmy w dużych wytwórniach i robiliśmy to zawsze ze znajomymi kolegami, ale ta dystrybucja, wiesz, w momencie, jak już nie ma nawet miejsc na back katalogi, trudno jest tam cokolwiek w tych wielkich sklepach, które zabiły troszkę te małe, ale te małe sobie też jakoś radzą, no. To fajnie jest mieć takie miejsce tylko i dla siebie, bo z tą dystrybucją przepychać się później, to nie jest zawsze tak łatwo. A tutaj masz, wiesz, przez to, że mamy kontakt z naszymi fanami, jakiś taki, to jest super. I przy okazji dajemy zawsze porządnie, fajnie wydaną rzecz. I na razie to się udaje, no bo tak jak mówię, jest ten odbiór i ludzie kupują, więc to jest super. A to taka, wiesz, taka idea w ogóle do it yourself, to jest nam bardzo, bardzo bliska, bo tak też zaczynaliśmy z RH.

0: X i z asfaltem, z polepionymi
1: dźwiękami. Nowy bit powstaje.
0: I z polepionymi dźwiękami i tak dalej, że to były wszystko kasety, które sobie, wiesz, Tytus też nie wiedział, że to będzie taka, znaczy planował tak, ale nie wiedział, że to tak wystrzeli jako wielka wytwórnia, bo na początku to te wszystkie Asfalt Wiosny to były kasety, które tam rozwoził po sklepach muzycznych w polskich, winylowych.
2: Enigma jeszcze pierwsza.
0: Enigma, no tak.
2: Czerwony. Czerwono-czarne na ksero.
0: Na ksero odbijana, więc to jest nam bliskie i kurczę, super. Im mniej pośredników, tym więcej jeszcze kontroli.
1: Wraca punkowy duch i wrócili wczoraj nowym albumem Fische Made, Człowiek nie do końca. Bardzo wam polecamy jako czwórka, ale też ja osobiście jako Bartek Czerkowski ten album, bo to będzie jedna z ważniejszych polskich płyt. A słyszę też od kilku znajomych osób, że to jest dla nich najważniejsza płyta 2026 roku, mimo że jeszcze tam te dwa miesiące zostały, ale rezonuje zdecydowanie z młodymi i starszymi, inteligentnymi ludźmi, nikogo nie obrażając, bo też inteligentni ludzie...
0: Inteligentny.
2: No, głupi ludzie też fajnie, żeby słuchali tego.
0: No właśnie.
1: Inteligentni mimo wszystko w moim odczuciu nie. Ludzie stworzyli ten album. Piotr i Bartek Waglewscy, czyli Emadę i Fisz, bo w takiej kolejności was przedstawiłem, byli gośćmi dzisiaj w czwórce. Kończymy Impulsami, czyli tym utworem z Taco Hemingwayem. Bardzo wam dziękuję.
0: Dzięki.
1: I też za wyrozumiałość czasową, no bo wypuszczam was na 20 minut przed 23 do domów. A jeszcze obiecałeś posłuchać sobie płyty dzisiaj Starego Miasta, więc musisz mieć kilka
0: właśnie,
1: minut.
0: Tak, jeżeli odnajdę, tak, bo zapomniałem właśnie, co tam się jeszcze działo.
1: W streamingu odnajdziesz, myślę, tak? To sobie w samochodzie tam podłączysz
0: do
1: zestawu.
0: Na nasze stare płyty długo ich nie było, nie? W ogóle to była skomplikowana sprawa z prawami do tych płyt. Ale to fajnie, że wracają i tyle już. Nic się nie będę gadał już więcej, dłużej o tym.
1: Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
3: Nie czujemy nic. Nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, nie interesuje mnie sukces, drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej, czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty, a nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, a niewielki jest tego pożytek? Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu? Dlaczego Hevelius zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później po Lexi. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna piersi jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze. 5 lat w tym małżeństwie, w tym luksusowym mieście. Całują się namiętnie, a wokół handlowe są galerie. 1000 polubień, 1000 udostępnień. A to stoi w kontrze do tego, co wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. W świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców.

0: impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic.
0: Potrzebujemy impulsów,
2: emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic,
2: nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic, nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic,
2: nie czujemy nic.
3: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na tarczy?

0: produkty oportuniści. Lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak Apuera. Przeminaj, co to za manosfera.
2: Powiedz, czy zarobię kasy teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
0: Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co

czasu TikTok. Żeby żyć, tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni, chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem, był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, poważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że jest walczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele kostet oraz Überraschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem, kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa, ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl? Czy Trump jeszcze żyje? Czy zrzuci bombę nuklear? Czy da zarobić się na tej wojnie i nakupić żonie futr?

0: Więc ty, ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów. Bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Bo nie czujemy nic, nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów. Bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic.

0: beats.
1: No to jest singiel, o którym się dużo mówi i to jest singiel, o którym się dużo mówi, dlatego że jest świetny, chociaż singlowość to takie pojęcie, które zazwyczaj

zazwyczaj dotyczyło piosenek 3-4 minutowych. Tutaj mamy do czynienia z niemalże 8-minutową piosenką Fish Amade, tak o Hemingway. Impuls z nowego albumu Człowiek nie do końca, albumu, o którym rozmawiałem przez ponad godzinę z Fishem i Amade. Mam nadzieję, że ku waszej uciesze i ku uciesze Piotrka Wagleskiego, bo jeszcze mu to obiecałem, Chub Rock w utworze The Mind, to jest utwór, którym zamkniemy w dzisiejszej audycji De Gustibus wątek płyty Fisha i Amade. Utwór, który będzie nawiązywał wprost do twórczości na tym nowym albumie i do lat 90., które stały się inspiracją muzyczną dla powstawania tego krążka.

Richa Brooke, utwór zatytułowany The Mind, 3 minuty po godzinie 22.50. To są ostatki już na antenie czwórki audycji De Gustibus, ale tylko ostatki dzisiaj, bo oczywiście

wrócę do was za tydzień we wtorek z chyba konkretnym planem, który mam już w głowie. Kolejny gość muzyczny, który szykuje się do naszego spotkania w Czwórce i w Degustibus prawdopodobnie na początku listopada. To znowu będzie wywiad, znowu pewnie taka przekrojowa audycja, w której sobie usiądziemy i przez kilkanaście minut do godziny porozmawiamy, pogramy muzykę z aktualnego wydawnictwa tego gościa oraz z katalogu, który przyniesie ze sobą. Lubię to słowo katalog, do tego trochę nadużywam go w tych naszych spotkaniach, ale mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Nie chcę zapeszać, więc na razie jeszcze nie podam imienia, nazwiska bądź pseudonimu tego potencjalnego gościa na początku listopada. A za tydzień spotkamy się w Degustibus po to, żeby przyjrzeć się jednej z najbardziej tajemniczych, ale jednocześnie najbardziej prestiżowych nagród muzycznych na świecie. Ta nagroda nazywa się Mercury Music Prize. Zostanie wręczona po raz kolejny w przyszły czwartek. W związku z tym wtorek będzie idealnym momentem, żebyśmy spojrzeli na historię tej nagrody, która jest dość ciekawa, bo to nagroda przyznawana płytom wydanym w ciągu danego roku w obszarze krajów składających się na Wielką Brytanię. I to jest taka nagroda, która czasami przynosi ogromny prestiż, ale potrafi też z jakiegoś dziwnego powodu domknąć karierę artysty, nawet jeśli jest on na początku swojej drogi. Czy to jest nagroda pechowa? Nad tym pokminimy już za tydzień między 21 a 23 w Degustibus, także zapraszam w swoim imieniu, rzecz jasna. A żegnam się drugi raz albumem, który będzie tutaj wracał chociażby w podsumowaniu miesiąca. Marina Herlop z płyty Dia Dia i utwór zatytułowany Jacquet. To jest piosenka, którą chciałbym dzisiaj podziękować za nasze spotkanie. Nazywam się Bartek Czarkowski i wracam do was we wtorek o 21:00. Cześć, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili.

Nie oglądać jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie. Nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć co się stanie.

0: To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head night bills. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

0: włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji bije w barwnym marzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie.
1: Hello,
0: drift by yours. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak żywiej z ojej noc, chyba nich obiech, czy już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. Bo w dzień nocy 90.

dwa zwierzątka, kotka i bobra, i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy, rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papierosy.

pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i kielnich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.

one są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: To jest protest, mój protest. To jest protest, mój protest.
3: Otwórz oczy.
2: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
3: Popatrz. Otwórz oczy.
2: To jest protest, mój protest.
3: Popatrz.
2: To jest protest, mój protest.
3: Otwórz oczy.
2: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

water like the ocean.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Mordzia.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy